0: Później tak już w liceum troszeczkę taki błąd był młodzieńczy. No to chyba każdy przychodził. Ale ta nauka coraz bardziej mi tam, w związku z tym, że jestem taka artystyczna dusza. Bo matematyka, chemia, fizyka to nigdy jakoś. Dla mnie to taka abstrakcja zawsze była.
1: No mi najlepiej wychodziło lanie wody.
0: O, to też właśnie.
1: To język polski.
0: To metoda słonia, to nie wiem, czy znasz. Ja zawsze tą metodą.
1: A, chyba wiem, o co chodzi. Tylko ja to znałem z dżdżownicą.
0: A, no, że się wykuwa na jakiś jeden temat, na przykład właśnie.
1: I się na niego schodzi.
0: Wiedziałem na przykład dużo o słoniu, nie? Nauczyłem się o nim i nagle dostaję temat o wężu. Tak, o kurczę, no i teraz trzeba tak, że wąż coś tam, a wąż jest długi jak trąba słonia. No i mówię o słoniu. No,
1: więc... I z kolei słoń, tak. Początki w szkole były, podejrzewam, takie jak u innych. Sam powiedziałeś przed chwilą, że byłeś grzecznym uczniem, później się to dopiero zaczęło zmieniać, gdzieś się ewoluować do momentu remiksu Babci, a co było później? No pewnie słyszysz to pytanie już po raz 150 liczone w tysiące.
0: Nie, 113.
1: 113?
0: Tak.
1: Nie, to nie jest jeszcze źle.
0: Potem był drugi teledysk, a trzeci film to był film, który właśnie otworzył mi furtkę do internetu, tak naprawdę. Ukryty polski megamix, ukryte polskie słowa w zagranicznych piosenkach. Wrzuciłem do sieci, w ogóle nie wierzyłem w to, co widzę. Milion po trzech dniach, czterech chyba.
1: Spodobało się i...
0: Tak, spodobało
1: i
0: się.
1: I żarło.
0: I dziś to był punkt zapalny, ale to jeszcze nie był moment, w którym Cyber Marian wypłynął, tak jakby. Bo do tej pory, od Megamixa, potem jeszcze wrzucałem różne przeróbki, trailery amerykańskie, przeróbki polskich produkcji w stylu amerykańskim, wrzucałem dalej Megamixy, więc Cyber Marian był znany raczej z takich przeróbek, z montażu, ale fizycznie jeszcze nie był rozpoznawany i dopiero później, jakieś dwa lata później, tak mi się wydaje, po filmie YouTuberzy w macierzy.
1: No kiedyś... gdzieś tą pozycję trzeba było sobie jednak wypracować.
0: No wrzucałem po prostu uparcie systematycznie aż w którymś momencie.
1: Łapki suby nie wzięły się znikąd gdzieś.
0: Tak,
1: to musiało...
0: Ja dopiero się dowiedziałem, co to są subskrypcje, jak miałem 10 tysięcy subskrypcji. Nawet nie wiedziałem, co to.
1: To też nieźle. I wtedy zażarło. Kto jeszcze nie zna Cyber Mariana, to wyjaśnijmy, że te polskie teksty w amerykańskich piosenkach, charakterystyczne filmy, Żółta Czcionka i tak. Chyba jeden z najsłynniejszych to Richard Marx, Right Here Waiting, który zaczyna śpiewać Osiem zapałek.
0: Tak.
1: Potem tych hitów było wiele więcej. Nie wiem, masz specjalne słuchawki do słuchania? Jak to wyłapujesz?
0: No troszeczkę już mam spaczone to słuchanie, że czasami już...
1: Czyli dobrze, że ten słoń, o którym tyle wiesz, nie nadepnął na to ucho i ono jest wyczulone.
0: Znaczy nie, no w dużej mierze przysyłają mi w większości widzowie propozycje już. Jest taki specjalny mail, który zawsze tam jest podany w opisie i widzowie wychwytują. Plus moje jakby, które tam gdzieś tam sobie słyszę czasem.
1: Trochę tego jest. W tej twojej pracy, bo jesteś przedstawiany w wielu miejscach jako producent filmowy, tych produkcji jest sporo. Jedna z głośniejszych to przeróbka, parodia trailera Szybkich i Wściekłych 7.
0: Brzydcy i Wściekli.
1: Tak. Brzydcy i Wściekli, historia o skradzionym traktorze.
0: No to był taki jeden z kolejnych przełomowych filmików i zwrot w mojej internetowej karierze. Także, a scenariusz był bardzo prosty. Brzmiał tak. Ukradli mu traktor, a oni go gonią.
1: No mniej więcej tak to wygląda, tylko to jest bardzo skomplikowane.
0: Dużo osób mnie pyta, czy piszesz jakieś scenariusze, jak to wszystko wygląda.
1: Na żywioł.
0: Właśnie tak wygląda scenariusz do Brzydkich i Wściekłych.
1: Wszystko na żywioł, ale ten film jednak nie jest taki prosty. Jest trochę skomplikowany, ma mnóstwo scen, różnych ujęć kręcanych z drona, z kilku kamer. No, ktoś, kto naoglądał się już amerykańskiego kina i nie tylko, to już chyba widzi takie rzeczy od strony technicznej. Skręcenie tego filmu to chyba było niewiele w porównaniu z tym, ile trzeba było później poświęcić na montaż.
0: Nie, no zmontowałem to wiele, 2 dni chyba.
1: A, no to, no bo co to dla Cyber Mariana?
0: Tak, to jest
1: alter ego by chyba było to dłużej.
0: Kręciliśmy to też w sumie, tak podsumować, też jeden dzień w sumie.
1: Wszystkie filmy tak szybko powstają?
0: No teraz coraz dłużej. Bo jakby poprzeczkę sobie podnoszę sam sobie i kolejne produkcje, te duże produkcje wymagają coraz więcej roboty.
1: To kiedy pełny metraż?
0: Nie wiem, dużo osób mnie o to pyta, ale właśnie nie...
1: Czyli znowu jest 113.
0: Bo ja się specjalizuję w takich krótkich formach, takich krótkich etiutkach filmowych i tu się czuję dobrze. A żeby zapełnić fabularnie całą godzinę, no to...
1: No i czy nikt by się nie zanudził, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tych właśnie krótkich filmów, bo łatwo je komuś przesłać, łatwo podesłać i w wolnej chwili obejrzeć.
0: No właśnie. Ale to jeszcze wszystko przede mną.
1: Wszystko,
0: zobaczymy.
1: Wszystko przed tobą. Chciałbym nawiązać jeszcze do jednej rzeczy, być może no, na pewno mało przyjemnej z twojego życia, bo w książce, którą podzieliłeś na kilka rozdziałów, gdzieś 1/4 poświęciłeś właśnie na tą część swojego życia, tego bardziej prywatnego, mam tu na myśli chorobę, z którą się zmagałeś.
0: Zgadza się.
1: Ale dałeś radę.
0: Dałem radę, tak. No, dla mnie to nie jest temat tabu, ja nigdy nie miałem problemu o tym mówić. Czego dowodem jest właśnie książka. Miałem od zawsze takie podejście, trochę z dystansem.
1: W książce też, ale z ludźmi, którzy chorują, zmagają się sami z własnymi chorobami, też się spotykasz, bo nie wiem, czy wiele osób o tym wie, ale Cyber Marian jest także zapalonym wolontariuszem.
0: Może nie aż tak bardzo, ale udzielam się.
1: I do tego skromnym.
0: Udzielam się, no, kiedy mogę po prostu. Kiedy można zrobić coś dobrego. Głównie właśnie w tematach związanych z nowotworem. No bo przeszedłem przez to. Mogę coś o tym powiedzieć i jest to wiarygodne. Bo są jakieś tam stereotypy, z którymi się ludzie spotykają, że kurczę, choroba to już koniec, to przez wyrok. To już
1: tak, klamka zapadła, już kurczę, nic się nie da zrobić?
0: Nic, a tutaj naprawdę nie tylko, że można z tego wyjść, to jeszcze normalnie żyć, jeszcze aktywnie żyć. Bo też dużo osób myśli, że ojejku, to już koniec. A tu można i sobie na rowerze pojeździć, pobiegać aktywnie.
1: Właśnie to takie znalezienie sobie zajęcia pomaga?
0: W trakcie
1: choroby? Gdzieś odciąga myśli od choroby, pozwala jakoś poczuć się lepiej, bardziej optymistycznie?
0: No każdy ma jakieś tam swoje metody. No. Ja sobie wypracowałem cały dekalog, sporządziłem takich swoich własnych zasad, z którymi się tam dzielę. No w tym najważniejsza jest psychika oczywiście. I ją trzeba odciążyć. I są sposoby, przede wszystkim nie słuchać się innych pacjentów. Bo pacjenci mają to do siebie, że lubią opowiadać jakieś niestworzone historie, że o kurczę, czy co to ja nie przyszedłem, tak reagowałem na tą chemię, tam paznokcie mi wypadły. A każdy pacjent to jest osobny przypadek i zupełnie inaczej reaguje. Ten przechodzi to tak, ten przechodzi to tak. I nie ma co słuchać innych pacjentów, bo tylko człowiek się nakręca w tej głowie.
1: Jak pojawiasz się na tego typu spotkaniach? Wchodzisz na salę chorych i jesteś sobą, w sensie sobą, czy zawsze jako Cyber Marian?
0: Nie, no bo jeżeli uczestniczę jako Cyber Marian, no to wiadomo, że muszę przyjść jako Cyber Marian, no bo jak przyjdę po cywilnemu, no to coś dziwnie zabrzmiałaby dla Niki, w sensie, że...
1: Tak, no zresztą jak odwiedziliście studio, też padło to pytanie, a Cyber Marian to przyjdzie?
0: No właśnie.
1: Przeobrażasz się w Cyber Mariana w ciągu kilku sekund, co zresztą zaobserwowaliśmy przed momentem. Peruka, okulary...
0: Jak Superman w budce.
1: Tak, i wąs. To też będzie pytanie zadane po raz 113. Ten wąs jest sztuczny czy malowany?
0: No, to każdy musi sobie odpowiedzieć sam.
1: Dobrze, to nie będę zdradzał. Ja wiem jaki. Cyber Marian, gdzie by tego nie szukać w internecie, zawsze jest jako Cyber Marian. Nigdzie nie udało się nam odnaleźć twojego prawdziwego nazwiska, co nie bez powodu się stało.
0: Tak.
1: Fanów jest aż tyle, że trzeba... jednak przed nimi się schować, żeby mieć tą odrobinę prywatności?
0: Znaczy, zanim pojawili się fani, to się ukrywałem. Od początku sobie założyłem.
1: Ale nie mówię o koleżankach, które tam gdzieś podchodziły pod blog.
0: Książka pokazuje, że jednak odsłaniam tam troszeczkę coś. Uchylam tego rąbka. To jest taki, można powiedzieć, trochę wentyl dla mnie czasami. Łapię się na tym, że bardzo trochę schizuję czasami, że kurczę, żeby nikt mnie zobaczył. Więc sobie daję takie właśnie wentyle, tak jak w tej książce. Coś tam zdradzam, tu coś tam pokazuję. Więc, ale pomimo tego, że odsłaniam, to cały czas udaje mi się utrzymać tą prywatność.
1: Jak często chcesz odpocząć od Cyber Mariana?
0: No ostatnio coraz częściej.
1: Ale to nie będzie tak, że Cyber Marian zniknie, że gdzieś się pojawi znowu na przejeździe kolejowym i będą nagłówki gazet krzyczały, że to już chyba koniec.
0: No, zobaczymy.
1: A to pytanie też mnie tak korci, ale w końcu zadam.
0: Tak,
1: z YouTube'a można wyżyć?
0: Można. Na masło starczy, naprawdę.
1: Ale na waciki już niekoniecznie.
0: Nie, też.
1: Żeby na waciki, to trzeba już te prywatne występy gdzieś po salach.
0: Tak. No każdego intryguje ten sławny, słynny hajs z YouTube'a.
1: Nie no, jak jest podawany ekwiwalent, bo to też trzeba wiedzieć, czym jest ten ekwiwalent, jak on jest wyliczany, ale ekwiwalent za treści jakby reklamowe wyliczane na kilka milionów złotych, to każdy sobie wyobraża, że gdzieś tam Cyber Marian jemu te 100 złotówki, teraz mamy 500-złotowy banknot, więc te 500-ki mu pewnie z kieszeni wystają.
0: Jeszcze nie widziałem na własne oczy.
1: No ja przyznam, że 200 też dawno nie gościła w moim portfelu.
0: Ja się z Mieszkiem najlepiej znam.
1: To jest YouTube, na którym współpracujesz z wieloma grupami, z wieloma kabaretami. Zresztą wiele twoich produkcji filmowych też powstaje w pewnego rodzaju kooperacji.
0: Tak. zgadza się.
1: Dużo jest takich grup, bo to na pewno Malina, na pewno też Kielecki kabaret Czwarta Fala. Zresztą wiele ścieżek audio, jak nie wszystkie, są nagrywane w Kielcach.
0: Tak, właśnie tutaj mam takie swoje miejsce w Kielcach, gdzie przyjeżdżam.
1: Nie powiemy,
0: gdzie. Niezastąpiony. Możemy. Nie?
1: Możemy? Znaczy, tak. No to powiedz.
0: W Zameczku.
1: W Zameczku są nagrywane.
0: W Zameczku, Dom Kultury.
1: No to tam właśnie rezyduje Czwarta Fala.
0: Tak, dokładnie, więc tam sobie przyjeżdżam i nagrywamy.
1: Przed chwilą miałem okazję porozmawiać trochę z twoim menadżerem. Mówił, że jednak do tych produkcji one fajnie wyglądają, one się szybko ogląda, szybko się konsumuje, gdzieś rozsyła dalej znajomym, udostępnia na Facebooku, ale żeby taka produkcja półtorej minutowa czy dwuminutowa powstała, to jest naprawdę mnóstwo kreciej roboty, mnóstwo maili, przede wszystkim praw autorskich, bo za to YouTube może dany kanał nawet zbanować, a dla YouTubera no to brak kontaktu z YouTubem to śmierć. Śmierć to postaci.
0: Tak zwany content ID, które wychwytuje na YouTubie. No tak, no trochę to trwa. Każda produkcja teraz coraz więcej wymaga roboty, tak naprawdę. Bo sam sobie jakby dokładam i ponoszę poprzeczkę.
1: W twoich produkcjach sporo jest też elementów związanych z motoryzacją.
0: Tak.
1: Samochody, te, które w zasadzie już coraz ciężej znaleźć na ulicach, bo trabanty, maluchy, duże Fiaty. Jakiś sentyment do...
0: Tak, jestem bardzo sentymentalny. W ogóle tak w życiu, a jeśli chodzi o motoryzację, to już... To
1: czyli w wannie koniecznie jest żółta gumowa kaczka.
0: Tak, dokładnie. Tak więc, dlatego powstały takie filmy jak Polskiem na przyszłości albo Das Maluch, gdzie głównym bohaterem był stary samochód. Czy Brzydcy ściekli, Jezdne wojny. Tam też były starsze samochody. Także no uwielbiam, mają duszę, jak ja to mówię, te stare samochody, kurczę.
1: Niebawem pojawi się kolejna produkcja i znów
0: właśnie ten
1: Duma polskiej motoryzacji.
0: Właśnie ten teledysk, gdzie głównym bohaterem będzie Polonez.
1: A Cybermarian jakim jeździ samochodem? Jeżeli jeździ, to też taki
0: jazdy.
1: Na żółtych blaszkach?
0: Cybermarian nie ma prawa jazdy.
1: O, zabrali?
0: No, więc na hulajnodze. Tam się przemieszczam.
1: Ile wyjazdów w ciągu roku ma Cybermarian? Jak często dane jest posiedzieć w domu, tam gdzieś za tym zielonym parkanem, gdzie jest cisza, spokój, gdzie można zdjąć okulary, perukę, pozbyć się wąsów, bo nie powiem, czy odkleić, czy zmyć.
0: No dużo ostatnio tych wyjazdów jest. Szczególnie najbardziej się skumulowało w trakcie tournée związanego z książką. Wtedy mnie chyba najdłużej nie było w domu.
1: Nie powiemy gdzie.
0: Nie powiem gdzie, a są dociekliwi i znajdują. Zdarzyło się 3 razy już.
1: Czyli jednak.
0: Tam no, detektywi.
1: No właśnie, bo to też chciałem zapytać, bo wchodząc do studia nie przypominałeś w ogóle Cybermariana, nie było tych elementów scenicznych.
0: A bardziej takiego digital Wojtka.
1: Jak idziesz po pietruszkę do warzywniaka, gdzieś po chleb, wspomniane masło, na które ciężki hajs zarabiasz. Dokładnie. Swoimi produkcjami, zdarzyło się, że ktoś rozpoznał, nie wiem, na przykład po głosie?
0: No tak, tych sytuacji było 5 chyba, czy 6. I to jest fajne, bo ja to zapamiętuję.
1: I jeszcze na koniec
0: co z tymi
1: trzy szybkie.
0: Co z tymi przystankami, muszę się dowiedzieć. Ci wszyscy śmieją.
1: Z przystankami? Nie chcę zapytać o przystanki. Chyba, że ewentualnie gdzie następny przystanek, gdzie znowu można będzie Cybermariana zobaczyć. Nie, żartuję. Jaki plan na najbliższą przyszłość? No to też muszę zapytać. Takie standardowe pytania w wywiadzie.
0: A taką
1: przecież muszą
0: paść. Czy taką najbliższą? Bo ja jestem z tych, którzy nie wybiegają tak daleko.
1: Nie, taką najbliższą, bo to produkcja o Polonezie to
0: produkcja. Najpierw Cyberinfo, a potem produkcja o Polonezie, a potem naprawdę z ręką sercu nie mam pojęcia co.
1: Co przyjdzie do głowy? Kaskaderzy?
0: Tak, sięgam do swojego notatnika, patrzę, co to teraz.
1: A w notatniku dużo czystych kartek.
0: Tak.
1: Inspiracje zawsze przychodzą tak spontanicznie, tak jak właśnie z kaskaderami, że coś robimy razem, to może to rozszerzymy.
0: To jest spontan. To się głównie na tym opiera. Uwielbiam spontan. Dużo rzeczy.
1: Różnie się tylko kończy. Jak się przeważnie kończy spontan Cybermariana?
0: Nie, bardzo dobrze się kończy.
1: Czyli żyli długo i szczęśliwie.
0: Tak, tylko głośno następnego dnia jest tak jakoś.
1: Te pomysły na różnego rodzaju współpracę z grupami, powiedziałeś, że biorą się spontanicznie na teledyski, na piosenki też? Czy gdzieś ktoś na przykład przychodzi z konkretnym pomysłem, namawia, słuchaj Marian, bo ja to bym chciał cię tu zaangażować, mam taki i taki pomysł.
0: Tak, ktoś robi do siebie na kanał na przykład.
1: A często jesteś gościnny na innych kanałach?
0: Tak, bardzo często. To wtedy ktoś wychodzi z pomysłem i on ma pomysł. I konkretny. I ja występuję po prostu.
1: te kontrakty reklamowe, to też tak było?
0: Też. To zależy, bo na przykład każda sytuacja jest bardzo indywidualna, ale generalnie robi coś bardzo fajnego.
1: Rozmawiałem chwilę przed naszą rozmową z menadżerem, właśnie też opowiadał trochę o tej kuchni, czyli o przygotowaniu teledysków, o Content ID, że to jednak czasami są może, no, przepychanki, to może nie będzie dobre słowo, ale trzeba jednak nad wieloma rzeczami zapanować, jaki jest u Cybermariana sztab osób odpowiedzialny za to wszystko.
0: Tam sztab od razu. Rzesza cała.
1: Kompania.
0: Nie, tam ma się swojego człowieka.
1: Sztab?
0: Z głową. Nie, sztabu nie ma.
1: Sztab, który ma dwie ręce i dwie nogi.
0: Nie ma, tak. Jestem ja, jest właśnie mój brat, menadżer. Mam jednego. Łebskiego.
1: Czy można to ogarnąć w od algorytmów trzy osoby?
0: No teraz dużą niestety rolę odgrywają algorytmy na YouTubie. Nie wystarczy zrobić fajny filmik, tam tak dużo jest.
1: Trzeba się zabezpieczać, to mówiliśmy właśnie o tej ilości maili, że trzeba je rozesłać, mieć zgody, pozwolenia.
0: Znaczy nie chodzi o to, chodzi o samego YouTube'a, który ma swój własny algorytm, który sobie tam coś wymyślił i takie są, a nie inne promowane filmy. I teraz bardzo trudno się przebić nawet takim znanym osobom jak ja. W sensie, że...
1: A, to o tym mówisz, bo ja miałem na myśli właśnie te takie parodie na przykład, no bo jednak korzysta się gdzieś z czyjejś twórczości.
0: Mówię ogólnie.
1: Miałem na myśli bardziej prawa autorskie do innych produkcji, bo jednak parodiując na przykład czy to polskie, czy zagraniczne filmy...
0: Trzeba się dogadać, na przykład jak teraz chłopaki tutaj z czwartej fali robili przeróbkę Zenka
1: Martyniuka.
0: Tak, to po prostu się odezwaj do Zenka i żeby tu wszystko było okej, okay, żeby nie było...
1: No tak, nic na dziko.
0: Nic na dziko, no.
1: A Mariana już ktoś parodiował?
0: Nie, no bej, co mam jakieś tam parodie? No takie 2/10.
1: 2/10, ale coś się dzieje, tak?
0: Coś się dzieje. Dużo się dzieje, bardzo się dużo dzieje.
1: Co będzie robił Marian, kiedy już na tej peruce pojawią się siwe włosy?
0: No to właśnie pluste.
1: Wąs się spruszy.
0: To się nie pojawią. Tam pióra ją raz na pół roku, nie?
1: Ale ty tak myślisz, że Cybermarian będzie ci towarzyszył do emerytury?
0: Nie, na pewno nie. Mam swoje 5 minut, tak mi się wydaje. To nie będzie trwało wiecznie. Mam tego świadomość, ale nie wybiegam do przodu. Skończy się Marian, będę myślał, co dalej.
1: Warto wejść w YouTube'a?
0: Warto. Znaczy zależy, kto czego szuka, no. I chcą sobie robić.
1: Tylko trzeba mieć na siebie jakiś konkretny pomysł.
0: Trzeba mieć pomysł. Pomysł jest bardzo ważny. Są YouTuberzy, którzy przyciągają uwagę, kręcą na białej ściance.
1: Trzeba jakby... No to też źle zabrzmi. Trzeba mieć swoją niszę.
0: Też.
1: No to mi pozostaje życzyć, żeby ta nisza zapełniała się subskrybentami.
0: Ja on wyszedł.
1: Może...
0: Znaczy, nie, przepraszam.
1: Prze?
0: Nie, wyszedł. No,
1: to trzeba wytrzepać perukę.
0: Tak też.
1: Jeżeli tak jest. Dzięki wielkie za rozmowę. Przypomnę, że moim i waszym gościem był dzisiaj Cybermarian, gwiazda YouTube'a.
0: Ja tam kometa.
1: Mocno o młodości będziemy opowiadać. Będziemy rozmawiać o młodzieży, o tym, co młodzież może robić, co robi, jak podchodzi do życia, ponieważ moim i waszym gościem jest dzisiaj Barbara Zamożniewicz, rzecznik młodzieży, a nieco rozwijając nazwę tej funkcji, doradca marszałka województwa świętokrzyskiego do spraw młodzieży. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Czym zajmuje się rzecznik młodzieży?
2: Moim głównym zadaniem jest pośredniczenie w kontaktach między organizacjami młodzieżowymi, młodymi osobami, liderami, grupami nieformalnymi, a Urzędem Marszałkowskim, ale też inicjowanie działań, takie animowanie aktywności społecznej w regionie i łączenie różnych środowisk. To jest też praca, na której się najwięcej skupiam. Mam wiele kontaktów w regionie, natomiast wiele działań podejmuję takich, aby ci aktywni młodzi ludzie z terenu naszego województwa mogli się spotkać, poznać, nawiązać jakąś relację i w przyszłości coś wspólnie zrobić.
1: Ilu rzeczników młodzieży działa w całym kraju? Bo to różnie się nazywa, ale takie funkcje albo taki zakres kompetencji, zadań, obowiązków ma też jeszcze kilka osób. To i województwo mazowieckie, także we Wrocławiu jest ktoś, kto zajmuje się podobną działalnością.
2: Tak, w województwie dolnośląskim jest taka funkcja jak pełnomocnik do spraw młodzieży, więc troszeczkę inaczej niż u nas, ale tam znacznie wcześniej zaczęto. I tu serdecznie pozdrawiam Krystiana Olbina, który mam nadzieję, że może nas posłucha. W Warszawie to miasto Warszawa wyszło z taką inicjatywą stworzenia programu Młoda Warszawa, gdzie obok działań takich na rzecz aktywności społecznej młodych ludzi. Podejmowane są działania w zakresie edukacji, sportu, też zdrowia, więc bardzo, bardzo szeroko. U nas w naszym województwie skupiliśmy się na aktywności społecznej i też bardzo ciekawym rozwiązaniem jest sekretariat do spraw młodzieży, który został utworzony w województwie zachodniopomorskim. Zupełnie inny pomysł. Jest to instytucja podlegająca pod Urząd Marszałkowski, tamtejszy, natomiast jest to zupełnie odrębna jednostka z własnym budżetem.

0: podoba, jeżeli oni mają nad sobą jakiś nadzór, jakikolwiek nadzór już budzi w pewnym wieku taką awersję młodego człowieka, jak oni podchodzą, jeżeli słyszą, że to jest związane z urzędem.
1: Pewnie tak i pewnie to by tak było, gdybym ja, nieskromnie powiem, była urzędnikiem i zachowywała się jak urzędnik i mówiła do nich, jak urzędnik mówi do młodzieży. Ja też chciałam podkreślić, że ja jestem, właśnie teraz się zorientowałam parę dni temu, że ja już jestem o 2/3 starsza niż ludzie, z którymi pracuję, tak? Ale umiem nawiązać z nimi kontakt. Bardzo szybko to się dzieje, bardzo szybko mi ufają, bardzo szybko się też porozumiewamy, tak? Wydaje mi się, że to wynika z tego, że ja przeszłam tą ścieżkę, na której oni teraz są. Ja sama, co prawda dopiero po studiach, bo mając dopiero 25 lat, 24, zaczęłam swoje pierwsze działania w mojej małej miejscowości. Później założyłam swoją organizację, zbudowałam zespół, z tym zespołem naprawdę wielkie, fajne rzeczy młodzieżowe robiliśmy. No i tak właśnie powoli, tutaj pan marszałek zauważył mnie i powiedział, robisz to świetnie na terenie swojej gminy, teraz proszę cię, zrób to w skali regionu.
0: I rzucił na głęboką wodę.
1: O tak, panie marszałku, że ja się nie utopiłam jeszcze, to naprawdę czasami się bardzo cieszę z tego powodu. No, na początku było najtrudniej, dlatego że tak jak żeśmy wcześniej już określili, nie ma w innym województwie rzecznika do spraw młodzieży. Było kilka województw w Polsce, które cokolwiek w tym kierunku zrobiło, a ja nie znałam tych osób. Jakby nie miałam w ogóle z nimi żadnej relacji. Teraz po 2 latach pracy już na tym stanowisku naprawdę, znam z imienia i nazwiska osoby w Polsce, które pracują nad taką polityką młodzieżową, to się właśnie nazywa. I miałam momenty takie, że naprawdę nie wiedziałam, co mam robić. I chyba również ze strony urzędu też nie bardzo wiedziano konkretnie, czym ja mam się zająć.
0: Pracujmy z młodzieżą, krótko, tak? A później się okazało, że jednak trzeba gdzieś znaleźć ten początek tego kłębka.
1: Dokładnie. To nie było takie proste przeskoczyć z małej miejscowości na region dla mnie. No, poradziłam sobie, jak potrafiłam najlepiej, tak? Wydaje mi się, że staram się być zawsze w kontakcie z młodymi ludźmi i tak właśnie zdefiniowałam swoją rolę. Być w terenie, być w kontakcie z młodzieżą, łapać ich, motywować, mówić, że mogą wiele zrobić.
0: Ale dzięki temu, że jest właśnie taka osoba pośrednicząca między kontaktami z jednym środowiskiem i drugim środowiskiem, bo tak to trzeba określić, to jest środowisko urzędnicze, to jest środowisko młodzieżowe, one mówią zupełnie innymi językami, one zupełnie inaczej podchodzą do życia, do wykonywania jakichś działań, do organizacji projektów. To właśnie może tutaj jest ten problem pewnie niejednego województwa, że ta współpraca nie działa, że coś trze, że nie ma takiej osoby, która by zrobiła ten dobry poślizg, żeby te jednak tryby się dobrze zazębiały, żeby to smarowanie tego mechanizmu jednak było i żeby to wszystko dobrze funkcjonowało.
1: Na pewno to jest kwestia komunikacji i na pewno tutaj pomysł pana marszałka Adama Jarubasa, aby właśnie ktoś był tym pośrednikiem, to był naprawdę bardzo trafiony pomysł. Natomiast też nie oczekujmy zbyt wiele po jednej osobie. Ja się staram też pokazać w tej maszynie urzędowej, że czasami warto spojrzeć na młodzież, tak? Niektórzy ludzie fantastycznie to już robią, szczególnie w tych działach, które współpracują z organizacjami pozarządowymi. Ale niektórym ciągle trzeba przypominać, słuchajcie, to jest inny świat, tam inne reguły rządzą, tak? Tam się trzeba wykazać niesamowitą elastycznością. Ja myślę, że to jest właśnie elastyczność jest największym problemem. W urzędzie nie ma elastyczności zbyt wielkiej. No to wymuszane jest procedurami, jakby wielu rzeczy się nie przeskoczy. Natomiast w sektorze pozarządowym i w świecie młodzieżowym jest olbrzymia elastyczność, olbrzymia gotowość na zmianę, olbrzymia kreatywność.
0: I no tam nikt nie mówi, że się nie da.
1: Niestety uczestniczę czasami w spotkaniach i niestety słyszę coraz częściej od młodych ludzi, że się nie da, tak? I że wolą jakby na starcie skreślić swoją miejscowość jako miejsce do życia, do rozwoju, bo tu się nie da. I spakować się i wyjechać.
0: Ten sam problem można poruszyć i w województwie mazowieckim, i w dolnośląskim, i w kilku jeszcze pewnie innych województwach naszego kraju, bo emigracja zarobkowa dotyczy całej Polski młodzieży właśnie u nas. Kuszą te duże pieniądze, czasami w łatwy sposób zarobionych, czasami w trudny, bo jednak praca na zmywaku też wymaga dużego poświęcenia z własnej strony, albo na przykład sprzątanie jakiejś firmy. Czasami trzeba jednak ugiąć kark, mając swoje ambicje,

0: większe lub mniejsze i jednak zacząć od tego najniższego szczebla swojej pracy. To wygląda w praktyce, jak te działania są podejmowane, jak to jest wdrażane, bo odbywa pani mnóstwo spotkań, każdego dnia spotyka się z młodzieżą, pomaga, naprowadza, pokazuje właśnie te dobre przykłady.
1: To dokładnie wygląda tak, że jadę do takiej małej miejscowości, jest tam 20 młodych osób, które się mnie na początku oczywiście mają i mamy zapowiedziany 3-godzinny warsztat, który ja prowadzę. Ja już umiem, tak? Sprawić, żeby po tych 3 godzinach wszyscy wyszli z uśmiechem i kiedy ja słyszę na podsumowaniu tego 3-godzinnego warsztatu, że bardzo się cieszę, że tutaj byłam od uczestników, tak? Bardzo się cieszę, że tutaj byłam, że poznałam tą grupę. To jest tak jakby sens mojej pracy.
0: A jak często w takiego młodego człowieka, w taką iskierkę, która widzi pani, że ona się zapala, jak często trzeba dmuchać, żeby ten żar rozbudzić?
1: Olbrzymią rolę odgrywa właśnie sieć. Sieć kontaktów, tak? Nie sieć w sensie w internecie. Sprawiam, że ci aktywni młodzi ludzie, którzy często siedzą sobie w swoich miejscowościach i mówią, że myślą o sobie, że są nienormalni, bo tylko oni chcą coś zrobić i oni siedzą niespokojnie na krześle, a ich jest więcej. I to, co ja staram się zrobić, to właśnie zbierać jak najczęściej te osoby w jedno miejsce, żeby o sobie się dowiadywali, żeby się mogli poznać, żeby się mogli polubić i to już kliknęło.
0: Jeżeli młodego człowieka nauczymy pewnych umiejętności pracy w zespole, nawiązywania kontaktu z drugą osobą, bo od tego się wszystko zaczyna, to możemy mieć takich MacGyverów lokalnych w każdym środowisku, w naszych województwach, w naszym kraju, którzy sobie poradzą ze wszystkim.
1: No na pewno. I właśnie fajnie, że tutaj wypłynął temat kompetencji miękkich, tak? Czyli właśnie współpraca w grupie, komunikacja.
0: Zabrzmiało trochę językiem urzędniczym.
1: Socjologicznym.
0: Kompetencje miękkie.
1: Tak, to jest to, jak jesteśmy z ludźmi. To nie jest to, co ja mam w dyplomie uczelni, czy jestem fachowcem z tego zakresu, czy z tamtego, tylko jak ja sobie radzę w pracy z ludźmi. Jak organizuję sobie własną pracę, jak podejmuję ryzyko, jak reaguję w stresie, jak rozwiązuję problemy. Więc to jest bardzo ciekawy wątek, ponieważ moim konikiem jest aktywność społeczna i nie da się nabyć umiejętności, kompetencji społecznych, czyli nie da się nauczyć pracy z ludźmi, nie pracując z ludźmi. I bardzo chciałabym też w tym momencie zachęcić młodych ludzi w każdym wieku, naprawdę w każdym wieku, bo nigdy nie jest za wcześnie, nigdy nie jest za późno, aby spróbować się w realu. Tak? Jak to jest współpracować w grupie? Jak to jest zrobić mój pierwszy koncert? Jak to jest zorganizować grupę wolontariuszy, którzy będą, nie wiem, pomagać seniorom albo zwierzętom? Wtedy właśnie się uczymy wszystkiego tego, czego potrzebne, co potrzebne nam jest w pracy w firmach.
0: Moi drodzy, przypomnę, moim i waszym gościem była Barbara Zamożniewicz, doradca marszałka województwa świętokrzyskiego do spraw młodzieży. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie, do widzenia.
2: Kielce, Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Moje nazwisko Natalia Ryba i witam w kolejnym programie Miasto Młodości, a moimi gośćmi w studiu są Julia Smoleń, reżyserka.
4: Cześć.
3: Szymon Jarząbek, operator.
5: Cześć.
3: I Marta Kamińska, kierowniczka produkcji.
6: Dzień dobry.
3: No i ci państwo są tutaj z nami nie bez przyczyny, ponieważ będziemy opowiadać o produkcji filmów, jak się można domyślać już po wymienieniu funkcji. Ja bym najpierw chciała was zapytać, dlaczego w ogóle wy zaczęliście robić kino?
4: Mm-hmm. To pewnie ja mam zacząć.
3: Zacznij, jako reżyserka możesz zacząć.
4: Dla mnie to jest dosyć trudne pytanie, bo ja bardzo długo chciałam się po prostu zajmować sztuką i nie mogłam sobie znaleźć konkretnego medium, w którym się odnajdę. Początkowo to była muzyka, potem trochę myślałam o literaturze z jakiegoś powodu, ale nigdy się za to nie zabrałam. No i ostatecznie dotarłam do tego kina, właściwie zupełnie przypadkowo, bo ja nie miałam żadnych wspólnych, znaczy żadnych znajomych, którzy się tym by zajmowali, by mnie trochę pokierowali, czy cokolwiek takiego, więc gdzieś tam znalazłam to w sobie. No i to się mocno wzięło po prostu też z mojej miłości do kina i bardzo chciałam spróbować napisać scenariusz, w końcu to zrobiłam. Wyszło bardzo źle. No ale potem uczyłam się sama, bo nie chodziłam do szkoły. No i ostatecznie dotarłam do tego momentu, kiedy zrobiłam pierwszą etiudę i to było 2 lata temu. No już się wciągnęłam w to bardzo, więc jakby głównie to powstało z tego, że bardzo chciałam opowiadać historię i trochę nie wiedziałam jakby gdzie się osadzić. Wpadłam na kino, no i na razie tutaj jestem jeszcze.
3: Okej, Szymon?
5: To moja fascynacja kinem zaczęła się już w dzieciństwie. I gdzieś miałem tą szansę bardzo szybko usłyszeć o tym, że kino można tworzyć i nie trzeba być konkretnie tylko reżyserem. Że za kino odpowiada też ta warstwa wizualna. I bardzo mnie to zafascynowało. I gdzieś całe moje liceum spędziłem na tworzeniu filmów takich stricte amatorskich, ale też zabieraliśmy sobie większe projekty. I tu bardzo dużą rolę odegrał parę osób w moim życiu, które po prostu stworzyły taką ekipę, która sama chciała opowiadać historię, opowiadać swoje życie i gdzieś tam wyjść do przodu, nie być takim biernym. I to się potoczyło potem przez całe moje dalsze życie, czyli życie we Wrocławiu, gdzie spotkałem klub filmowy, bo są takie twory w Polsce, to jest AKRF FOSA. I tam przez 3-4 lata pod nadzorem naszego mentora gdzieś tam się rozwijaliśmy dalej w stronę takiego nurtu amatorskiego, ale półprofesjonalnego. Zaczęliśmy wygrywać festiwale i podjąłem decyzję, ponieważ zdawałem długo parę lat do szkół filmowych publicznych na sztukę operatorską i podjąłem tą decyzję, żeby przeprowadzić się do Warszawy i zacząć studia tutaj na Warszawskiej Szkole Filmowej, do której udało mi się dostać. No i tak to teraz biegnie, jestem po pół roku nauki i zobaczymy, dokąd teraz dalsze życie mnie poprowadzi.
6: No, wydaje mi się, że generalnie fundamentem jest miłość do kina i nie mówię tylko o naszej trójce, ale o całym takim zespole, który zebraliśmy przy tym projekcie. I też troszeczkę szukałam swojego miejsca w sztuce, też zaczynałam od muzyki, też w jakiś tam sposób w niej działałam. No i później zaczęło się to kino i bardzo też mówię tutaj od strony organizacyjnej, że pracowałam sobie przy festiwalach i w końcu pojawił się ten projekt, więc też nie mogłam się nie zgodzić, bo uważam, że tworzenie kina jest jakąś taką magią i generalnie kino jest magią, którą można się zachwycić w dzieciństwie i później po prostu jakoś to idzie. I też mam nadzieję, że będą też kolejne projekty i będą też jakieś kolejne wyzwania. No, ale chyba ta magia, o której wszyscy wspomnieliśmy, jest najważniejsza. I też to się zaczyna najczęściej w dzieciństwie. Wydaje mi się, że jeżeli każdy z nas zobaczył pierwszy raz jakiś film, który absolutnie nas dogłębnie jakoś poruszył, no to już ciężko od tego uciec.
4: Tak, też myślę, dopowiem trochę do tego, co powiedział Szymon, bo my mamy skrajnie inne doświadczenia, właściwie wszyscy w trójkę mamy skrajnie inne doświadczenia i myślę, że to jest w ogóle bardzo ważne, kiedy na takim super wczesnym etapie, wiecie, dojrzewania ma się dookoła ludzi, którzy też chcą to robić, bo tak sobie myślę o tym, co ty powiedziałeś, że ja bardzo żałuję, że tego nie miałam i gdzieś tam znalezienie się po prostu nagle w tej roli, w moim przypadku reżysera, dla mnie było absolutnie onieśmielające, no bo magia magią, no ale jakby kino też jest, wiecie, no szeregiem zasad, których się trzeba trzymać, których się trzeba nauczyć, jakby scenariusz ma swoją strukturę, więc ja jakby z tego takiego punktu chcę robić kino, nagle znalazłam się w punkcie, nie wiem jak to zrobić, nie? Jakby nie było to przy tym projekcie, tylko właśnie tak kilka lat wcześniej. I to jest trudne, nie? Że w pewnym momencie się po prostu, mówię o sobie oczywiście, spotkałam gdzieś tam z taką ścianą, że okej, to nie jest tak, że po prostu siądę i powiem sobie, no jutro zrobię film, nie? W sensie, że to może być bardzo wspierające, kiedy ma się po prostu otoczenie, które też chce to robić i razem działacie.
3: Jasne, bo warto może powiedzieć to teraz, że pracowaliście wspólnie przy projekcie Moja Europa tonie i to jest etiuda, którą ty wyreżyserowałaś i napisałaś scenariusz. I ja chciałabym cię o to zapytać, bo wiem, że jakby nie masz wykształcenia reżyserskiego, więc jakby kiedy w twojej głowie pojawił się taka myśl, chcę zrobić film i autentycznie wytworzyć fizyczny produkt, który będzie po prostu mógł widz zobaczyć?
4: To znaczy, pytasz o ten konkretny
3: projekt. O ten konkretny,
4: projekt.
3: Tak.
4: To było tak, że wracałam z egzaminów do szkoły filmowej z Katowic do mojego rodzinnego miasta. No i jechałam bardzo długo, bardzo zmęczona i bardzo, nie wiedziałam, czy się dostałam, czy się nie dostałam. I bardzo zmęczona i taka w napięciu, w oczekiwaniu i po prostu w tym konkretnym momencie zaczęłam sobie wyobrażać właściwie jedną ze scen z naszego filmu. No a potem jakby z racji tego, że ostatecznie się do tej, byłam jakby w ostatnim etapie w szkole w Katowicach, ostatecznie do tej szkoły się nie dostałam, to znalazłam w sobie, czy nie wiem właściwie gdzie do końca, wydaje mi się, że w sobie głównie, taką dużą motywację do tego, żeby zrobić film, żeby go napisać najpierw, najpierw. Chciałam początkowo składać po prostu scenariusz na przyszły rok do szkoły, ale gdzieś tam tak bardzo się związałam z tą historią, że stwierdziłam, że nie chcę tego odpuszczać i już jakby wiedziałam, że po prostu zrobię wszystko, żeby to zrealizować.
3: To może teraz, zaczynając od takiej praktycznej części, i to pytanie będzie do Marty, jak zacząć? To znaczy od takich naprawdę praktycznych rzeczy, bo Julia była tą takim trzonem pomysłowym, tutaj był trzon wykonawczy, no a ty byłaś tym trzonem organizacyjnym. To znaczy, jak zorganizować ekipę, jak zorganizować fundusze, i myślę, że wasza historia też jest warta tutaj opowiedzenia.
6: Wydaje mi się, że przede wszystkim właściwie jak zaczęłyśmy takie pierwsze rozmowy o tym projekcie i jeszcze nie wiedziałyśmy, gdzie to będzie się odbywać, kto z nami będzie współpracował, no to zaczyna się od takich powolnych rozmów, czyli co na przykład też, jakby to jest przede wszystkim dziecko Julii, które troszeczkę zaadoptował Szymon, właściwie całkowicie zaadoptował Szymon.
4: No to też.
6: Tak, ja jestem taką ciotką. Troszeczkę taką ciotką w tej rodzinie.
5: A taką ciotką, która, wiesz, rozporządza budżetem rodziny.
4: Tak. Matką chrzestną.
3: Matką chrzestną. I ciocia ze Stanów, wiesz, ty jaką masz kasę, nie?
6: Tak, tak. Nie wiem, czy akurat ze Stanów, no ale powiedzmy, w początku rozmawiałyśmy o tym, ile musimy mieć minimalnie. To znaczy, ile musimy mieć, jaką kwotę musimy zebrać, żeby ten film zrobić. Bo też to, co powiedziała troszeczkę na początku Julia przy pierwszym pytaniu, że to nie jest tak, że nagle sobie ktoś myśli o tym, że zrobi film i ten film sam powstaje. Tylko wszystko troszeczkę kosztuje. I sprzęt, i ludzie, i lokacje, i przestrzenie, które trzeba wynająć. Więc tak naprawdę to są ogromne sumy, no ale jest jakaś minimalna kwota, od której trzeba zacząć. No więc ustaliliśmy tą minimalną kwotę. No i potem pojawia się ten problem, skąd ją zdobyć. I to chyba jest takie główne pytanie i najtrudniejsze w produkcji, jeżeli nie stoi nad nami żadna instytucja, sponsor czy szkoła. Więc pojawiła się ta zrzutka, bo też chciałam powiedzieć, że oprócz mnie, no to w pianie produkcyjnym był też Max i Jantek, bez których absolutnie nie dałabym sobie rady.
4: Tak, pozdrawiamy
6: chłopaków.
5: Pozdrawiamy.
6: No i zaczęłyśmy powoli po prostu jakoś to też również z Julią, która jest w sumie reżyserką, ale myśleć o tym, jak to wszystko podzielić i ile na co możemy przeznaczyć. Czyli co jest dla nas bardziej priorytetowe, co mniej, na co możemy właśnie wydać więcej pieniędzy, na co mniej. No i tak powoli sobie zbieramy tą taką wiedzę. No ale też to w sumie to trwa bardzo długo i że tak naprawdę te rozmowy trwały długo i też te rozmowy z innymi ludźmi trwały długo. Ale chyba zaczyna się od takich podstawowych rzeczy, czyli co jest dla nas najważniejsze i na co stawiamy na piedestale.
3: No dobrze, bo powiedziałaś, że zrobiliście zrzutkę. Ona generalnie okazała się sukcesem. Ja też ją jakby wspierałam, więc wiem, że obserwowałam jakby tą sytuację, jak to się rozwija. Okazała się dość dużym sukcesem. Ludzie chcieli was wesprzeć, ale moje pytanie brzmi, czy próbowaliście szukać pomocy tej finansowej gdzieś indziej?
6: Tak, tylko też trzeba mieć na uwadze, że jesteśmy w sytuacji pandemicznej, jakiej jesteśmy, i akurat rynek kultury, sztuki nie jest w najlepszej sytuacji. I są też instytucje z ogromnymi wpływami, które teraz same mają problemy, więc mieliśmy to na uwadze, że generalnie ta pomoc może jednak nie przyjść. I były tam próby kontaktu z różnymi instytucjami czy właśnie jakimiś firmami. I też chciałabym powiedzieć, że mieliśmy sponsora, który nas wspomógł. Ale głównie wszystko się opierało na tej zrzutce. I też uważam, że to był ogromny sukces, bo teraz zrzutka jest właściwie bardzo popularna i jest mnóstwo celów i charytatywnych, i związanych właśnie z sztuką, i tak naprawdę związanych z każdą inną dziedziną, że to, że projekt, który był niekomercyjny, który pochodzi też od młodych ludzi, nieznanych nazwisk, osiągnął dość dużą popularność i tak naprawdę praktycznie uzbieraliśmy tyle pieniędzy, ile założyliśmy tą minimalną kwotę, no jest olbrzymim sukcesem. I też to, że nas wspierali znajomi, ale też osoby obce, było jakoś takie bardzo
3: pokrzepiające
6: i dające taką nadzieję i taką jakąś siłę wewnętrzną.
3: A jak się w ogóle czuliście, może Szymon odpowie, jak się czułeś tego pierwszego dnia zdjęć, kiedy już wiedziałeś, że to się zaczyna? W sensie, że pomysł, który gdzieś tam narodził się na skrawce kartki papieru, nagle zaczyna żyć.
5: Ja mam takie charakterystyczne zdjęcie z tego pierwszego dnia, ponieważ nasz pierwszy dzień wyglądał tak, że o godzinie 5:30 wjechaliśmy się do lasu.
4: Było
5: do środku
4: strasznie.
5: Ciemnego lasu, przy temperaturze -5 stopni, w śniegu, nic nie było widać. I wszyscy próbowali się zebrać, żeby zdążyć na ten wschód słońca. To jest taki bardzo trudny moment każdego filmu, który nadchodzi najlepiej któregoś dnia, kiedy ekipa się poznała, a tego dnia jeszcze nikt się nie znał. I ja miałem takie wielkie szczęście i wszystkie te jakby problemy, które się narodziły tego dnia, tego poranka, one nie były ważne. Byliśmy wtedy. Mieliśmy kamerę założoną, mieliśmy aktorów, mieliśmy ekipę. I takie duże szczęście nas wtedy ogarniało to, że weszliśmy, bo to zawsze jest niebezpieczne. Nie wiemy do końca, czy my wejdziemy na 3 dni przed zdjęciami na plan, bo jest dużo rzeczy, które może się posypać. I to nie tylko kwestia pieniędzy, ale też kwestia dostępności ludzi. To jest też w tej chwili kwestia COVID-a, bo jeżeli ktokolwiek z ekipy by złapał COVID-a, no to plan leży. I wtedy są właśnie problemy takie, że no, duża część kwoty jest już założona na ten dzień zdjęciowy, pierwszy i drugi i trzeci. To są środki, których nie da się już odwołać. Więc no, w tych czasach jest to jakieś ryzyko wejście w ogóle na plan, więc bardzo to nas ucieszyło.
4: Tak, znaczy też warto podkreślić, że ta pierwsza scena, którą kręciliśmy, to w ogóle była po pierwsze nasza scena finałowa, więc też zaczynaliśmy od finału filmu, a poza tym to, co mówił Szymon, to, że musieliśmy się znaleźć o konkretnej godzinie w gotowości do naszego pierwszego ujęcia, było ultra ważne, ponieważ każda kolejna scena warunkowała to, jak ona będzie wyglądać pod względem ekspozycji, pod względem tego, jakie mamy światło. Ponieważ cały dzień znajdowaliśmy się na zewnątrz, no więc wiedzieliśmy, że na przykład konkretną scenę, tam kolejną, musimy skończyć do 16, no bo jak zaczniemy jeszcze tam kręcić kolejne ujęcia o 16:30, no to już zacznie się robić trochę stresująco, nie? Bo już się będzie ściemniać i tak dalej, a też mieliśmy tego dnia przejazdy samochodowe, więc dla mnie to w ogóle była pierwsza taka sytuacja, kiedy kręciliśmy auto i jeździliśmy cały czas w kółko
5: dla
4: z trzema
5: też.
4: Autami. Tak?
5: Dla mnie też. Znaczy, montowanie kamery na samochodzie, na masce, to było przeżycie.
4: Tak, to było szalone. Jeszcze to był właśnie pierwszy dzień, kiedy my się nie znaczy, znaliśmy się z taką najbliższą, najbliższymi współtwórcami filmu, no ale resztę ekipy ja nie znałam, albo znałam tam, no nie wiem, tylko zasłyszenia, czy z jakichś tam krótkich spotkań, no w pracy byliśmy po raz pierwszy tą grupą, więc no ja byłam bardzo zadowolona, że się to udało, ten nasz pierwszy dzień.
3: No właśnie, ale, bo to jest też pytanie ważne, czy wasza ekipa, to byli ludzie, którzy, to była grupka znajomych, którą ty zebrałaś, czy to byli ludzie, których, nie wiem, miałaś z polecenia, którym przede wszystkim zapłaciłaś za tę pracę, czy to właśnie bardziej był taki projekt, wiesz, spontaniczny, po prostu grupy ludzi, która chce coś zrobić?
4: To bardzo różnie, to znaczy tak, z Szymonem się znaliśmy wcześniej, nie wiem, czy my się poznaliśmy.
5: My się kiedyś chyba poznaliśmy, tak.
4: Mamy wspólnych znajomych po prostu,
5: znajomych,
4: więc jakby wiedzieliśmy, że istniejemy. Ja do Szymona napisałam przy okazji już kończenia chyba pierwszej wersji scenariusza jeszcze. No więc jakby no, to nie była kwestia tego, że wiesz, że się przyjaźniliśmy i robimy kolejny film razem, tylko to był mój wybór. Z całym pionem produkcyjnym się znałam wcześniej i się przyjaźnimy, więc no, tak akurat wyszło, że tą trójkę zebrałam. Z aktorami było tak, że odtwórczynią głównej roli jest Kasia Pilewska, to jest moja przyjaciółka, ale jednocześnie aktorka, w sensie ona skończyła szkołę teatralną w Białymstoku. Reszta aktorów, nie znaliśmy się wcześniej, ja do nich pisałam, więc tak naprawdę bardzo różnie. To znaczy, z kolei pion operatorski zostawiłam cały Szymonowi, no bo jakby wiadomo. Bardzo różnie. Czasami pisałam do ludzi, się w ogóle wcześniej nie znaliśmy, a czasami to byli jacyś moi znajomi, albo ktoś, z kim już wcześniej pracowałam, także taki miszmasz.
3: I teraz chciałabym, żeby każde z was powiedziało, z jakimi przeciwnościami można się spotkać, robiąc film. Mhm. Na podstawie tego doświadczenia przy mojej Europie, moja Europa to nie.
4: Okej. Okay. Ale pytasz tak ogólnie, czy mówisz na planie? Ogólnie pewnie.
3: Pytam ogólnie, jakby takie, jeżeli słyszysz takie zdanie przeciwności, okay. Podejrzewam, że było ich sporo, no bo wiadomo, tak. Nie wszystko jesteś w stanie zaplanować, to co ci się kojarzy? Zarówno na tym etapie przed produkcją, jak i w trakcie produkcji.
4: Okej, okay, no to ja chyba bym zaczęła od takich moich indywidualnych przeciwności, które nie są widoczne może w rzeczywistości. I ten pierwszy etap, kończenie scenariusza, które jest bardzo samotnym procesem. Dla mnie jest zawsze bardzo trudny, no bo póki co tylko ja wierzę w tą historię. Więc potem wysyłając scenariusz komuś innemu, mogę równie dobrze usłyszeć: nie, nie mam czasu. I to nie mam czasu może oznaczać nie mam czasu albo beznadziejno. Nigdy nie wiesz tak naprawdę. No więc potem, nawet jeżeli już miałam ekipę, to i tak miałam jakieś takie w sobie wątpliwości, czy to były wątpliwości stricte dotyczące jakby scenariusza i tego projektu, czy warto w ogóle to robić, czy ja dam radę unieść taki film i tak dalej, i tak dalej. Więc to są takie pierwsze wątpliwości, przeciwności, przepraszam, które musiałam jakoś tam przełamać sama w sobie. Bardzo trudne są próby z aktorami, szczególnie te pierwsze, no bo tak naprawdę widzisz, czy jest chemia, czy coś gra, czy coś nie gra. Jeżeli coś nie gra, no to musisz sobie jakoś z tym poradzić. Ale to też jest wszystko, miałam już chyba na tyle zaufanie do siebie i do właśnie moich aktorów, że gdzieś tam to przechodziliśmy wspólnie. Z takich rzeczy, z rzeczywistości, to myślę, że u nas lokacje były dosyć dużym problemem. To znaczy rzeczywiście ja dość długo szukałam mieszkania, bo mamy 3-4 lokacje. Dość długo szukałam mieszkania. Jedno takie moje wymarzone niestety nie wyszło. No i wiesz, jakby to jest cały czas kwestia takiego kombinowania, że skoro nie to, no to lecimy dalej, szukamy dalej, nie? Szukanie motelu trwało bardzo długo.
5: Półtorej miesiące.
4: Tak, więc takie przeciwności, od których ja zaczęłam, są dużo prostsze tak naprawdę do ogarnięcia i do przełamania, bo to są moje rzeczy i one są zależne ode mnie, nie? Mniej lub bardziej, w zależności od tego, jak sobie z tym radzę. No jeżeli właściciel motelu mówi nie, no to nawet jeżeli próbujesz trzeci, czwarty i piąty raz, on dalej mówi nie, no to trochę nic z tym nie zrobisz, nie? I trzeba szukać dalej, więc no to myślę, że też Marta może się więcej wypowiedzieć w temacie lokacji.
3: Tak, to jest taka organizacyjna.
4: To, co ważne, to tak jak mieliśmy cały pion produkcyjny, Marta się głównie zajmowała właśnie lokacjami.
6: Tak.
4: Podkreślam.
6: Tak. Więc to tak naprawdę wszystkie zażalenia pieniężne do Antka. Nie, ale chodzi o to, że po prostu w jakiś sposób jest to ciężkie znalezienie odpowiedniej lokacji pod też względem kręcenia filmu, żeby to pasowało i do historii, ale też by można było tam nakręcić film. To znaczy, to nie jest ekipa, tylko aktorzy, reżyser, jeden operator, tylko jest to bardzo dużo ludzi w jednym miejscu, na jednej przestrzeni. I faktycznie szukaliśmy tego hotelu dość długo i całe szczęście nam się udało w końcu to znaleźć, ale absolutnie fartym już na koniec naszej drogi.
3: Gdzie był ten hotel?
6: W Piasecznie. Ja się nazywa La Musica.
4: Tak, też myślę, przepraszam, to jeszcze ci przerwę na chwilę, że to jest bardzo ważne, żeby być elastycznym podczas szukania lokacji, bo ja na przykład się bardzo uparłam na konkretną bryłę hotelu i przez to na przykład ciągnęłam Szymona 2 godziny na autostradzie.
5: Tak, dużo jeździliśmy po tych lokacjach i patrzyliśmy, bo bardziej tutaj chodziło też o to, czy ta lokacja, jak bardzo możemy się do niej dostosować, jak bardzo możemy zmienić inscenizację, próby z aktorami tam przeprowadzić, jak kamera może przejść przez ten hotel.
6: Tak,
4: tak, no i chciałam właśnie dokończyć tylko, że przez to, że cały czas miałam w głowie bardzo konkretny neon i bardzo konkretną bryłę, to potem jak oglądałam na przykład, nie wiem, motele czy hotele, które podsyłała mi Marta, to od razu mówiłam, że nie, no bo to nie jest to. Ostatecznie tak naprawdę nasz hotel z zewnątrz wygląda trochę inaczej niż ten, który ja sobie wyobraziłam, ale tak naprawdę scenę plenerową w motelu mamy jedną i o tym wiedziałam, bo to jest mój scenariusz, ale jakoś tak bardzo mi zależało na tym, żeby bryła była inna, no nie uważam, że to był jakiś zły wybór La Musica, więc też trzeba o tym pamiętać, że wiesz, warto się czasem oderwać od tego, że tylko to, tylko tak chcę, bo może coś lepszego na ciebie po prostu czekać, nie?
6: Tak.
3: Mhm. Szymon, twoje doświadczenie takiego przeciwności, która po prostu cię spotkała.
5: Przeciwności. Pierwsze co, to reżyser musi mi zaufać. Pani reżyser musi mi zaufać. Ja muszę zaufać pani reżyser. I tu przeciwnością jakby ja muszę zrozumieć ten scenariusz. Ja muszę go dogłębnie zrozumieć, żeby go zrealizować i pokazać go obrazem. I to są takie pierwsze przeciwności, że czy ja na pewno wiem, jak to zrobić. Czy ja wiem, jak wygląda historia, czy ja wiem, jakie są motywacje bohaterów. I to już to wychodząc do takich abstrakcyjnych rzeczy, to potem składa się na to, czy ja mogę postawić tą lampę w tym miejscu. Czy ktoś się spóźni na plan, czy będziemy mieli dobrze zarejestrowany dźwięk, czy kamera się nie poruszyła, czy na przykład ta scena zmontuje się z tą sceną, czy aktorka mi przypadkiem nie uciekła wzrokiem i ja muszę ją poprawić. To są takie proste rzeczy, których jest na planie milion. One się zdarzają codziennie, dlatego na planie wychodzi tyle dubli. My powtarzamy ujęcie czasem 3 razy, czasem 4 razy, czasem zdarzy się, że powtarzamy 10 razy, bo za trzecim dublem zorientujemy się, że ta lampka jest wyłączona, była włączona w poprzednim ujęciu.
4: Tak, albo aktorka nie miała tak ręki wcześniej przy twarzy, a teraz ma i w sumie to jest okej, więc zróbmy jeszcze raz z taką ręką.
5: Tak, albo ten szalik, czy ten szalik był, nagle jest biegnięcie do asystentki, która zgrywa karty i szukanie w materiale z poprzednich dni, czy aktorka ma tutaj szalik? No ma. O Jezu, wszystkie te ujęcia do wywalenia. Dobra, powtarzamy. I też jakby czy kamera mi się zmieści, czy ta lokacja, którą przed chwilą wybraliśmy, wyjeżdżając z niej, to jest na pewno najlepsze, co możemy mieć teraz. Czy my się tutaj nie zatrzymujemy, bo już nam się nie chce, a moglibyśmy jeszcze pojechać w jedno miejsce, albo może ten dzień przełożyć i bryłę znaleźć w innym hotelu i nagle zrobić 6 dni zdjęciowych zamiast 5.
4: Tak. Co, przepraszam, że ci przerwałam, ale to, o czym mówi Szymon, jest super trudne, bo te wątpliwości się wtedy mnożą, nie? Czy na pewno to jest to? I tak naprawdę nigdy się nie dowiesz, nie? Jest tak czasami, że widzisz coś i myślisz sobie, tak, to jest to. Ale generalnie te wątpliwości też są normalne, nie? Że czy na pewno tutaj, albo tak jak ja wcześniej wybrałam aktorów, czy to jest dobry wybór? No to jest trudne. Czasami po prostu trzeba to olać. Ja tak czasami robiłam.
5: No pani jest taka, kiedyś usłyszałem taką bardzo fajną zasadę, ważną dosyć, że jakby oczywiście można kombinować, można szukać czegoś ciągle, ale że najlepsza decyzja to jest decyzja podjęta. Tak. Na planie nie ma czasu, żeby podejmować, ważne jest, nie ma czasu podejmować złych decyzji, ale nie ma czasu czekać na nie. Trzeba szybko wybrać, ponieważ tego czasu jest 12 godzin. I nie
4: tak,
5: mamy więcej.
4: Tak. Znaczy też to jest ważne, że i ja z Szymonem, i ja z aktorami spędziliśmy bardzo dużo czasu nad tym scenariuszem i nasze pierwsze rozmowy, czy moje z aktorem, ja też osobno z każdym aktorem początkowo pracowałam nad postacią, czy nasza współpraca od pierwszych rozmów do rozmowy przed planem, to była ogromna zmiana, nie? To była analiza każdej sceny, zastanawianie się nad tym, dlaczego to, która scena z którą się łączy, jakie mamy części w ogóle tego filmu. Tak naprawdę, gdybyśmy zaczęli z jakiegoś powodu w życiu, tak bym nie chciała pracować, miesiąc przed, analizować scenariusz, to po prostu ten film by, ja nie chciałabym, żeby powstawał, nie? Że ten proces i właśnie nasz reżysersko-operatorski i mój z aktorami, no tak naprawdę zadziałał potem na planie, że my rzeczywiście mogliśmy się zamknąć w tych 12 godzinach, że właściwie nie mieliśmy chyba ani jednego dnia, gdzie było jakieś szalone, wiesz, opóźnienie. Mhm. Także ja z tego byłam bardzo zadowolona.
5: No, pamiętam, mieliśmy momenty, że to było bardzo fajne, że przyszłaś z tą pierwszą, drugą wersją scenariusza i myśmy mogli o nim rozmawiać w takiej swobodzie, że tam się coś jeszcze może zmienić. Że Julia ma pomysł na zakończenie, ale do końca nie wie, jak go opowiedzieć. I ona wylewa teraz z siebie to, co chce tam powiedzieć, jakby jak chce zakończyć ten film i my sobie po prostu swobodnie dyskutujemy, nie myśląc jeszcze o tym, że to wszystko będzie trzeba zrobić. Mhm. Bo to też jest coś, taka sprawa, że jak się patrzy na scenariusz, to i pomyśli się, że to wszystko teraz będzie trzeba zrobić, cokolwiek się teraz nie wymyśliło, to trochę blokuje. I od tego się trzeba absolutnie odciąć na początku.
3: Marto, a ty jako produkcja?
6: No wydaje mi się, że to też pytanie jest dość obszerne, bo każdy pion ma jakieś takie swoje przeciwności, czy to twórcze, czy bardziej organizacyjne. Ale coś, co chyba najbardziej mi sprawiało trudność, to było takie spotykanie się z taką czasami ścianą i odmową. I coś, co zakładałam, że będzie bardzo proste do ogarnięcia, czy właściwie nawet nie myślałam, że to sprawi jakąkolwiek trudność mi, Julii, czy właśnie innym osobom, które z nami współpracowało. Okazało się, że było bardzo czasochłonne i zabierało nam dużo energii i traciliśmy troszeczkę na takich małych rzeczach. Natomiast wydaje mi się, że coś, co też osobiście mnie boli, to jest taka opinia, że to jest tylko i wyłącznie zabawa. To znaczy, że robienie filmów to jest taka jedna wielka zabawa i są po prostu młodzi ludzie, którzy bawią się w filmowców. a tak naprawdę to jest bardzo ciężka praca i to był też intensywny czas dla nas wszystkich. No, kilka dni zdjęciowych, praca od rana do nocy i tak naprawdę to nie jest tak, że wracamy sobie i idziemy spać, tylko cały czas w głowie jesteśmy w danym momencie i w danym tak naprawdę filmie i
4: tak,
6: w danej historii.
4: Tak, już myślimy o kolejnym dniu, nie?
6: Tak, i myślimy o kolejnym dniu i nie ma w ogóle takiego wyłączenia się z danej historii i to jest absolutnie cudowne i też jesteśmy wszyscy razem i spędzamy bardzo dużo czasu razem i też bardzo dużo czasu z ludźmi ogólnie, ale no to jest ciężka praca, czy to jest właśnie komercyjny projekt, czy po prostu jakaś taka niezależna, mniejsza produkcja, no to przede wszystkim to jest ciężka praca i wydaje mi się, że jednak nie do końca wszyscy w to wierzą albo chcą to zrozumieć.
3: Właśnie powiedziałaś clue, jakie ja chciałam w ogóle uzyskać tą rozmową, że okej, to jest grupa ludzi, którzy mają zajawkę, ale to jest przede wszystkim po prostu robota, tak, którą trzeba zrobić.
6: Tak.
3: Okej, wracam do Szymona i pytanie stricte już o twoją pracę jako operatora. Jak w ogóle się przygotowywuje operator do pracy nad takim projektem?
5: Pierwsze co, to już wspomniałem, ja muszę porozmawiać z reżyserką.
3: To już podkreślałeś kilkukrotnie, tak?
5: Tak.
3: Julia cię pochwali po rozmowie.
5: Może w sumie, może powinienem powiedzieć tak, że praca reżysera...
6: No, uważaj, co mówisz teraz.
4: Operatora.
5: Tak. Praca reżysera obrazu, bo tak również jest to stanowisko nazywane, polega na rozmowie. I to nie tylko rozmowie z reżyserką, ale też z każdą osobą w pionie. A tych osób jest bardzo dużo, bo na tym planie mieliśmy po 12 osób w pionie operatorskim, tak sumarycznie, jeżeli się złoży wszystkie dni. No i polega na tym, żeby ja muszę zrozumieć historię i od tego wychodzi cała praca i przenieść ją na tą warstwę wizualną. Oczywiście z Julią, która opracowuje, co chce pokazać konkretnego w konkretnej scenie, co chce pokazać konkretnego dnia. No i gdzieś się w tym myśleniu obrazem spotykamy. Układamy warstwę wizualną, układamy ujęcia, układamy taką już historię opowiedzianą obrazem, czyli jak nam się zamykają sceny i łączą się ze sobą. Bo to też jest ważne. W filmie tego się nie obserwuje gołym okiem, ale to czuć. Więc tutaj też chcieliśmy takie rzeczy znaleźć. Też szukamy dramaturgii, którą potem będzie można przełożyć na montaż filmowy, który się teraz zaczyna. Jest też całym nowym procesem tworzenia filmu. No a potem, jak już opracowaliśmy tą całą shotlistę, cały scenariusz już mamy zaplanowany, to przychodzi do procesu działania, czyli są telefony do znajomych. Bo jednak jak produkuje się taki film, to ciężko polegać na osobach, którym można zapłacić, ale można polegać na znajomych, na przyjaciołach, na ludziach, z którym się pracowało przy jakichś teledyskach, przy reklamach, gdzieś gdzie złapało się jakieś zrozumienie, jakąś więź i teraz chce się zrobić coś fajnego, bo w tej branży nie tylko chodzi o to, żeby zarobić pieniądze, ale przede wszystkim przychodzą ludzie dlatego, że chcą zrobić coś, co im się podoba. I wiele osób, za co im straszliwie dziękuję, po prostu uwierzyło w ten projekt.
3: Temat będziemy kontynuować w kolejnym odcinku Miasta Młodości. Zapraszam.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Gdyby nie fotografowie, wielu z nas tak naprawdę nie poznałoby świata, w którym żyjemy, bo to dzięki ich zdjęciom wywoływane są skandale, ale też za ich sprawą poznajemy lepiej gwiazdy, polityków czy sportowców. O tym niezwykle ciekawym zawodzie porozmawiamy w dzisiejszym Mieście Młodości z fotoreporterem Pawłem Skrawą. Cześć.
2: Cześć, witam wszystkich.
1: Zapraszam, Paweł Tworek. Pawle, cieszę się, że jesteś tutaj, bo wydaje mi się, że w twoim zawodzie niełatwo jest znaleźć czas wolny.
2: No rzeczywiście, zawód fotografa to tego czasu właściwie nie ma, bo nie potrafimy przewidzieć, kiedy coś się wydarzy, zdarzy, a tak naprawdę kiedy wszyscy urzędnicy, nauczyciele czy ludzie wielu zawodów odpoczywają sobie w weekendy, to my mamy najwięcej pracy, bo wtedy właśnie odbywają się wydarzenia kulturalne, wtedy właśnie są mecze piłkarskie, koszykarskie i wszystkie inne eventy tak naprawdę. Także weekend to jest taki najbardziej zapracowany dla nas okres. Tak jak wszyscy sobie wyjeżdżają w wakacje, tak i my w wakacje, te letnie, mamy najwięcej pracy. Rzeczywiście z czasem wolnym jest bardzo ciężko.
1: A dużo wcześniej zaplanowałeś sobie takie właśnie życie?
2: Nie, tak naprawdę to był trochę zupełny przypadek. Od zawsze fascynowałem się gdzieś tam sportem i kolega zabrał mnie na mecz koszykówki. Był to ekstraklasowy wówczas Polpak Świecie.
1: Ile miałeś lat?
2: Oj, to było bardzo dawno temu, wstyd się przyznać, to było aż 11, około 11 lat temu, miałem wtedy 14 lat, druga klasa gimnazjum, byłem strasznym gówniarzem.
1: No ale szybko zacząłeś w takim razie.
2: Szybko zacząłem, natomiast to był zupełny przypadek, to były początki informacyjnych portali w internecie, przynajmniej ja to tak wspominam. I ten kolega, który mnie tak ciągnął na tą koszykówkę i próbował zarazić tym sportem, próbował pisać jakieś relacje, robić amatorskie wywiady, żeby być bliżej tych zawodników, żeby być bliżej klubu, zdobywać te informacje. I ja tak trochę całkiem przypadkiem zacząłem robić mu zdjęcia. I tak się właściwie wszystko zaczęło.
1: Czyli od razu zająłeś się taką fotografią sportową?
2: Tak, natomiast to był zupełnie przypadek, jak dzisiaj oglądam te zdjęcia sprzed 10 lat, robione tymi amatorskimi cyfrówkami, większość jest z nich poruszonych, niepublikowalnych, to sobie wspominam to oczywiście z uśmiechem na twarzy, ale rzeczywiście to było taką przepustką, bo potem, ponieważ ta moja przygoda z fotografią zaczęła się w niewielkim mieście w Grudziądzu, gdzie tych dziennikarzy i mediów było i dalej jest dość niewiele, więc wszyscy się znaliśmy, spotykaliśmy się, wszyscy się interesowali. O, Paweł, Adam, tacy młodzi chłopacy, co wy tu robicie? Dlaczego wy się pojawiacie na konferencjach prasowych? Dlaczego wy robicie zdjęcia to tu, to tam? No i te kontakty rodziły kolejne kontakty i dzięki temu rozwinęliśmy się. Adam wprawdzie już dzisiaj mediami się nie zajmuje, a ja zostałem w tym fajnym zawodzie i jakimś tam sposobie stylu życia. I robię to dalej.
1: Trudno było się zagnieździć w tej pierwszej redakcji?
2: Tak naprawdę ja o tym wtedy nie myślałem. To była taka kwestia totalnego przypadku. To, że mogłem być na tych meczach, miałem akredytację, mogłem fotografować, mogłem po meczu porozmawiać z zawodnikami, to była dla mnie największe spełnienie marzeń i ogromna satysfakcja. Potem powrót do domu, wybór tych paru najlepszych zdjęć, przesłanie do redakcji, czekanie takie bardzo niecierpliwie na ten moment publikacji. To euforia. Potem z internetu pojawiła się gdzieś tam gazeta, lokalna gazeta w Kujawsko-Pomorskim i tak to się rozwijało. I tak naprawdę nie myślałem o tym jako o jakiejś karierze, zawodzie. W ogóle nie analizowałem tego w kategorii zarobkowej. Ja byłem po prostu szczęśliwy, że rano przed szkołą szedłem do kiosku i patrzyłem, czy wzięli moje zdjęcie, czy nie wzięli. I to wywoływało u mnie największy uśmiech na twarzy.
1: A kiedy pojawiła się ta chęć zarabiania pieniędzy?
2: A pieniądze to były trochę tak obok. Nie powiem, że się nie cieszyłem, bo miałem 15 lat i zarabiałem, kolokwialnie mówiąc, parę stów. To było super, bo dostawałem kieszonkowe od rodziców i jeszcze parę stów z gazety.
1: No ale chyba nie zawsze się tak udaje od razu zarabiać.
2: No pewnie, natomiast tak jak mówię, ja zarabiałem te pieniążki i odkładałem na sprzęt, bo pierwszy aparat to kupił mi tata.
1: No to właśnie zatrzymajmy się. Jaki to był pierwszy aparat?
2: Ojej, przyznam szczerze, że nie pamiętam. To był jakiś bardzo stary model, już na pewno nieprodukowany Sony, który robił właśnie te nieszczęsne poruszane zdjęcia. Natomiast dość szybko go zniszczyłem, bo upadł mi na tej koszykówce. I potem pożyczałem aparat od wujka. Natomiast jeden z zawodników, zresztą grający kiedyś, potem aplikujący do NBA, Bobby Dixon, wpadł na mnie i kopnął ten aparat. I ten aparat wujka zniszczyłem. Musiałem go odkupić. Na szczęście było trochę tych pieniążków. Te parę stów pozwoliło mi odkupić aparat i kupić sobie nowy, taki pierwszy mój wymarzony. No i wybór padł na Nikona. I do dziś tymi Nikonami fotografuję i miliony pieniędzy wydałem na ten sprzęt.
1: Twoim zdaniem, na czym warto skupić się, rozpoczynając swoją przygodę z fotografią?
2: Przede wszystkim trzeba być zaangażowanym i lubić to, co się robi. Wkładać to w całe serce, bo tak naprawdę nie ma co na początku myśleć o jakimś zarabianiu pieniędzy, o tym, czy zrobiłem lepsze, czy gorsze zdjęcie. Trzeba robić to jak najlepiej, jak się potrafi i starać się pokazywać te zdjęcia, proponować. Często w tej chwili, pracując już w redakcji parę lat, obserwuję, że młodzi ludzie tak strasznie pretensjonalnie w tej chwili do tego podchodzą. Przysyłają jakieś zdjęcie i pytają, czy opublikujecie i ile mogę na tym zarobić. Uważam, że to jest bardzo zła droga, że na początku trzeba się w jakiś tam sposób pokazać, zaprezentować swoje umiejętności, zdobyć zaufanie tych redaktorów, fotoedytorów, ludzi pracujących w redakcjach i dopiero wtedy jest szansa na jakąś współpracę.
1: No ale to jak za tym się pokazać?
2: No właśnie próbować. Ze mną trochę było tak, że jak już próbowałem wypłynąć na trochę szersze wody, czyli ta prasa lokalna trochę, może zaczęła mnie nudzić, to jest złe słowo, ale moje ambicje jakoś tam wzrastały, to próbowałem wchodzić, jak nie chcieli mnie drzwiami i oficjalnymi prośbami, to próbowałem się wpychać jakoś tam oknami i od tyłu proponować te moje prace, zdjęcia i być trochę namolnym, upierdliwym. Dzisiaj moi koledzy to po latach wspominają, że byłem takim strasznie upierdliwym małym Pawełkiem, który dzwonił po 20 razy i pytał, czy na pewno jutro będzie to zdjęcie w gazecie.
1: No tak, ale to pozwoliło tobie osiągnąć sukces, bo chyba już troszeczkę tego sukcesu posmakowałeś.
2: Ja mam nadzieję, że te największe sukcesy to jeszcze przede mną, bo kiedyś marzyłem o tym, żeby publikować zdjęcia w gazetach, potem, żeby były to gazety ogólnopolskie, a teraz marzę, żeby pracować dla największych agencji na świecie, więc mam nadzieję, że to jeszcze przede mną.
1: A twoje zdjęcia, gdzie na przykład teraz się pojawiają? To jest już taki format ogólnopolski?
2: Tak, pracuję, regularnie współpracuję z jedną z ogólnopolskich gazet codziennych, z kilkoma tygodnikami, no i oczywiście zdarzają się jakieś inne zlecenia, czy to komercyjne, czy to dla firm sportowych. Dużo staram się jeździć po świecie, zwłaszcza po imprezach sportowych, bo ta fotografia sportowa to jednak fascynuje mnie najbardziej. I staram się wybierać takie miejsca, gdzie tych fotoreporterów nie ma tak wielu. A to dlatego, żeby właśnie mieć większą szansę pokazania się, większą szansę zaprezentowania swoich zdjęć, a więc i sprzedaży, co za tym idzie, zarobienia pieniędzy.
1: Czyli ten zawód to taka ciągła przygoda.
2: Chyba tak trzeba to traktować, bo jak ktoś już zacznie podchodzić do tego z rutyną, to tak naprawdę to widać. No tu trzeba być zaangażowanym, bo to jest zawód trochę na zawołanie, bo można mieć dzień wolny teoretycznie, a okazuje się, że nagle z dnia wolnego robi się, nie wiem, wyjazd za granicę natychmiast, bo jest zamach terrorystyczny, bo jest wypadek 300 km dalej wielki, albo coś się dzieje innego, także tak naprawdę cały czas trzeba być gotowym i traktować, trzeba to kochać i lubić, bo to nie jest praca od 9 do 17.
1: A to prawda, że do zrobienia dobrego zdjęcia jest potrzebny dobry aparat?
2: Na pewno sprzęt bardzo pomaga, bo ja sam mam taką manię, że każde zarobione pieniądze staram się przynajmniej jakoś odłożyć, żeby tę kolejną zabawkę z wyższej półki, a niestety te zabawki i nowsze modele tych zabawek pojawiają się co rusz, kupić. Żeby zrobić dobre zdjęcia w tej chwili można zrobić nawet telefonem komórkowym. Zresztą fotografia stała się tak powszechna, że coraz więcej konkursów rangi światowej i ogólnopolskiej ma już kategorię zdjęć z telefonów komórkowych, a i coraz częściej w polskich tygodnikach pojawiają się zdjęcia zrobione telefonami.
1: To ja takie zdjęcie tobie teraz zrobię, potem będzie można je zobaczyć na Facebooku. Proszę bardzo, uśmiechnięty fotograf Paweł Skraba. Pawle, ile w takim razie należy wydać na początku na taki aparat?
2: To trudno powiedzieć, bo na początku to ja wydawałem pewnie góra kilka tysięcy złotych, dzisiaj to są dziesiątki tysięcy. Natomiast no, prawda jest taka, że żeby zrobić zdjęcie, które może trafić do internetu, czy zostać opublikowane w gazecie, to pewnie te 2, 3 czy nawet 4 tysiące w zupełności wystarczy.
1: Czyli teraz jakbym chciał na przykład zacząć robić zdjęcia, gdzieś się z nimi dalej uderzać, no to potrzebuję aż kilku tysięcy?
2: Może niekoniecznie kilku, bo tak jak powiedziałem, możesz zrobić fantastyczne zdjęcie telefonem komórkowym. Zresztą media w tej chwili wymagają tak szybkiej reakcji, że tak naprawdę zawód fotoreportera zmierza w trochę innym kierunku, ponieważ jeśli mamy wypadek, to zanim fotoreporter dojedzie na miejsce zdarzenia, potrzebuje pewnie 20-30 minut stojąc w korkach, a pan Andrzej, który jest świadkiem wypadku, zrobi zdjęcie komórką, wyśle je do redakcji i ono po kilku minutach może być na stronie internetowej, a i trafić do gazety. Także tak naprawdę dobre zdjęcie to kwestia dobrego momentu, a każdy z nas właściwie ma już teraz sprzęt, który pozwoli to zdjęcie zrobić.
1: A co powinno zatem znaleźć się w takim ekwipunku fotografa?
2: To pewnie zależy jakiego fotografa, bo jeśli jest się fotografem paparazzi, to niezbędne jest jakieś przebranie, kamuflaż, długie obiektywy i pewnie jakieś również pożywienie, ciepła herbata, peleryna przeciwdeszczowa, a jeśli idziemy na imprezę do kościoła, to trzeba się oczywiście odpowiednio ubrać i tutaj żadne ogromne obiektywy nie są potrzebne, ale przyda się na przykład lampa i tak dalej. Także to pewnie wszystko zależy od typu fotografii, jaki się uprawia.
1: A co ty masz w swoich torbach, w swoich plecakach, ten cały sprzęt? Co tam się znajduje?
2: No, właściwie w tej chwili posiadam walizkę, ponieważ jeszcze niedawno posiadałem torbę, ale moje plecy zaczęły to bardzo odczuwać, bo mój sprzęt waży w tej chwili około 38 kilo. Taki, który zabieram na te imprezy sportowe. No jest to kilka obiektywów, 2-3 aparaty, krzesełko do siedzenia, monopod, czyli rodzaj statywu, na którym się trzyma ten najcięższy obiektyw. Mam na myśli ten najcięższy, czyli często pewnie, tak żeby najbardziej obrazowo powiedzieć, w telewizji jak oglądamy mecze, to za bandami reklamowymi siedzą fotoreporterzy z takimi wielkimi siwymi obiektywami. To taki obiektyw potrafi naprawdę sporo ważyć i nie ma...
1: Ile może to ważyć?
2: No myślę, że w tej chwili około 7-8 kilo. Najnowsze modele ważą znacznie mniej, ale ja mam akurat taki, który waży te 7 kilo. Także nie da się utrzymać tego w ręku przez kilkadziesiąt minut meczu, dlatego jest ten statyw, na którym się to trzyma. Cały ekwipunek, do tego oczywiście komputer, bo fotografia w tej chwili wymaga ogromnej szybkości. Zawsze wszyscy moi znajomi mówią, a ty jesteś na meczu, to na pewno widziałeś bramkę. Tak naprawdę ja nic nie widzę podczas tego meczu, bo przez pierwsze 10 minut stresuję się, żeby zrobić kilka dobrych zdjęć, żeby po tych 10 minutach jak najszybciej do redakcji wysłać te zdjęcia, żeby one trafiły do internetu. I tak naprawdę widzę taki mały wycinek w tym moim obiektywie, aparacie. I tak naprawdę nie wiem, co się dzieje na tym meczu, bo cały czas pracuję.
1: Czyli dobry fotograf zarazem dobrym kibicem nie będzie.
2: No myślę, że nie. Ja oczywiście przeżywam te sportowe emocje i bardzo kibicuję, zarówno na meczach drużynowych, czyli jakichś tam piłkarskich, siatkarskich, koszykarskich, jak i w tych sportach indywidualnych, bo dużo fotografuję lekkiej atletyki. Zresztą bardzo to lubię, bo ta lekka jest dla mnie takim nieprzewidywalnym fotograficznym materiałem, bo prawda jest taka, że po meczu to można się spodziewać pod względem takim fotograficznym takich samych często elementów, czyli trzeba zrobić dobre zdjęcie trenera, napastnika w akcji, bramkarza, kibiców, a lekkoatletyka to jest jednak taki bardzo nieprzewidywalny sport i zmienny, bo tych dyscyplin jest wiele.
1: No tak, ta fotografia sportowa to jest chyba coś, co ciebie najbardziej interesuje. Jak to jest uchwycić na przykład jakąś złość, radość, rozgoryczenie zawodnika? To jest łatwe?
2: To trudno powiedzieć, natomiast dla mnie to nie jest łatwe. Są pewnie fotoreporterzy, którzy są moimi idolami i są dużo lepsi ode mnie i im to wychodzi znacznie łatwiej. Natomiast no, emocje w fotografii to jest w ogóle bardzo, bardzo ważna dziedzina, bo tak naprawdę jak spojrzymy na gazety czy na portale internetowe, to najbardziej co nasz wzrok przyciąga właśnie, przyciągają właśnie emocje, więc trzeba pokazać złość, radość, szczęście, płacz zawodnika, który albo triumfuje, albo właśnie poległ. I to jest najważniejsze, bo no, bez tego nie ma dobrej fotografii. Jak nie ma dobrej fotografii, to nie będzie publikacji. Nie ma publikacji, nie ma pieniędzy, więc to jest jakby, to się wszystko ze sobą łączy. Natomiast mnie rzeczywiście najbardziej ta fotografia sportowa fascynuje, ale to nie tylko te emocje mają jakby znaczenie. Przede wszystkim oprócz tego, że kocham sport, kocham podróżowanie i tak naprawdę dzięki temu, że zająłem się tą fotografią sportową i dzięki temu, że trochę wszedłem w te takie niszowe dyscypliny, bo tak jak wspominałem, lekkoatletyka nie jest uwielbianą dziedziną przez fotoreporterów, to dzięki temu mogę trochę podróżować po świecie.
1: Ale jeszcze szachami się nie zajmujesz.
2: Nie, szachami jeszcze nie, ale gdyby pojawiło się zlecenie w jakimś ciekawym zakątku świata, na przykład na Filipinach, dlaczego nie? Z chęcią bym
1: odwiedził. A w Polsce jakiś turniej, na przykład Mistrzostwa Polski? Jakbyś wtedy fotografował takich szachistów?
2: Mówimy o szachistach. No, pytanie, czy szachy są sportem? To jest pierwsze pytanie. Nigdy nie miałem takiego zlecenia, ale oczywiście każde zlecenie, które otrzymam od redakcji, przyjmę. Natomiast nie ukrywam, że chyba by mnie to tak nie fascynowało, jak jednak sporty, w których widać walkę, emocje, łzy, leje się pot i krew.
1: Masz jakąś taką emocję, której najczęściej poszukujesz obiektywem?
2: Bardzo lubię fotografować radość, bo sam się wtedy cieszę. Czasem jest to złe, bo zauważyłem u siebie taką reakcję, że czasem najpierw się cieszę, a potem fotografuję, a tak nie powinno być, bo wtedy ta taka kluczowa klatka, najważniejsza, może mi uciec, więc staram się ten nawyk w sobie eliminować i połączyć jedno z drugim. Ale bardzo lubię fotografować radość i potem pokazywać na przykład zawodnikom, co z tego wyszło.
1: Przełom w twojej karierze fotoreportera nastąpił podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Pamiętasz jakieś ciekawe historie właśnie z tych czasów?
2: Tak, to był 2012 rok. Ja chyba byłem wtedy świeżo po maturze. I tak właściwie strasznie na wariata pojechałem do tego Londynu, dlatego że mój redakcyjny kolega napisał mi wtedy maila, że dotarł już do Londynu i ma wolne miejsce w swoim pokoju hotelowym. I jak chce, to mam kupować bilet i przyjeżdżać. No tak, tylko że ja nie miałem żadnej akredytacji, nie miałem biletu, nie miałem pieniędzy. No ale tak przemyślałem i pomyślałem sobie, że kurczę, nawet warto zaryzykować wszystko i tam pojechać. Nawet gdybym miał stracić te kilka tysięcy złotych, bo pomimo tego, że ten nocleg był zapewniony, to wyjazd zapowiadał się właśnie na takie pieniądze, no bo czas Igrzysk Olimpijskich to oczywiście wszystkie ceny kilkakrotnie do góry. No i pojechałem i tak naprawdę to rzeczywiście jest przełom w moim życiu, dlatego że wpadłem na pomysł, który okazał się strzałem w dziesiątkę, ponieważ na tak dużych imprezach, jak Igrzyska Olimpijskie, z każdego kraju fotoreporterów jest niewielu. Pamiętam, że wtedy z Polski było około 8-9 fotoreporterów. Wszyscy oni pracowali na arenach zmagań naszych sportowców, na których ja generalnie nie mogłem fotografować, bo oczywiście nie miałem akredytacji, więc wymyśliłem sobie sposób spędzania czasu, oprócz zwiedzania Londynu i przeżywania tej atmosfery Igrzysk Olimpijskich. Wymyśliłem sobie taki sposób na fotografię, że będę tych naszych medalistów, tych naszych zwycięzców Igrzysk Olimpijskich zapraszał na takie sesje z elementami właśnie charakterystycznymi Londynu. I to dało mi właśnie przepustkę, pozwoliło mi zrobić ten taki kolejny krok w mojej fotograficznej przygodzie, czyli wejść w fotografię w mediach ogólnopolskich, mówiąc kolokwialnie, bo tak naprawdę tych 8 fotoreporterów cały czas pracowało na tych stadionach, arenach, a ja miałem jako jedyny ekskluzywne zdjęcia, czy to Adriana Zielińskiego, złotego medalisty w podnoszeniu ciężarów na tle Tower of London.
1: A jak docierałeś do tych sportowców? No bo tamtych fotoreporterów już znali, ale ciebie jeszcze nie.
2: To prawda, natomiast to już było parę lat pracy jednak mojej w mediach i jakieś kontakty już posiadałem, a poza tym no już trochę wiedziałem, jak zdobyć te kontakty. Pytałem znajomych dziennikarzy, ktoś dał numer do jakiegoś prezesa, który znał kogoś i tak jakoś po sznureczku udało się dojść. No problem był z namówieniem tych sportowców na te zdjęcia, bo co sportowiec robi po zdobyciu złota olimpijskiego? No cieszy się, świętuje, baluje, a potem wraca do Polski, więc czasu było bardzo niewiele. Na szczęście większość z nich na 1-2 dni udało mi się namówić na jakieś szybkie zdjęcia. Czasem to były naprawdę bardzo szybkie zdjęcia, bo pamiętam taką historię, że próbowałem się spotkać z kajakarką, z wioślarką Magdą Fularczyk, która została brązową medalistką. No niestety miała ostatnie godziny do odlotu i złapałem ją w metrze. Wysiedliśmy na jakiejś stacji, kompletnie nie pamiętam jaka to była. Weszliśmy do pierwszej lepszej czerwonej budki telefonicznej, zrobiliśmy 5 zdjęć i ona musiała już uciekać. Na szczęście.
1: Był to jakiś pomysł. Z kim było najtrudniej?
2: Był to jakiś pomysł. Najtrudniej było mi chyba z tym Adrianem Zielińskim, w którym pokładałem największe nadzieje, z którym potem się jakoś nawet zakolegowaliśmy, ponieważ to był strasznie nieśmiały facet. Podnoszenie ciężarów nie jest bardzo popularnym sportem. On dość niespodziewanie zdobył to złoto olimpijskie. Był to dla niego wielki sukces i on był po prostu onieśmielony tym zainteresowaniem wokół niego. Mieliśmy wtedy, pamiętam, pół godziny. Ja próbowałem z niego wykrzesać jakąkolwiek radość na tym zdjęciu, uśmiech. On był po prostu tak stremowany. To była pewnie jego jedna z pierwszych takich profesjonalnych sesji zdjęciowych. No ale udało się. Podeszli policjanci londyńscy, zobaczyli, że jest mistrz olimpijski w polskich barwach z medalem. Zaczęli oglądać medal. Adrian się trochę rozerwał i wreszcie na tej jego twarzy pojawił się uśmiech.
1: Fotografia sportowa jest ciekawa, ale ty fotografią sportową i my właściwie fotografią sportową nie tylko żyjemy. Zajmujesz się również chyba różnymi też innymi typami fotografii.
2: Tak, rzeczywiście. Zdarza mi się również fotografować koncerty muzyczne. Bardzo to lubię. Zdarza mi się robić też rzeczy, które mniej lubię, ale muszę, bo pracuję w redakcji i to, co redakcja ode mnie wymaga,
1: co to na przykład
2: to generalnie realizuję.
1: Rzeczy.
2: To są rzeczy, których fotografii nie lubię, to są zlecenia paparazzi. Na szczęście mam ich bardzo niewiele, bo właściwie zdjęciami paparazzi zajmują się profesjonalne agencje, które śledzą gwiazdy często dzień i noc i wykonują takie zdjęcia. Natomiast no, parę takich zleceń w swoim życiu miałem, ale bardzo nie lubię tego typu fotografii i staram się tego unikać jak ognia.
1: Ile wówczas nocy spędziłeś na przykład w aucie?
2: No, zdarzyło się, że pewnie 2-3 noce pod rząd, oczywiście z jakimiś przerwami, gdzieś tam czekałem na zdjęcie, które bardzo często nie wychodziło, bo ta fotografia jest bardzo trudna, bo można czekać i czekać.
1: To na kogo w takim razie czekałeś?
2: Może nie wyjść nic. No, mogę zdradzić, że czekałem akurat wtedy na Radosława Sikorskiego przed jego domem, który ma taki

0: uprawia poranny jogging, czy wychodzi z dziećmi na spacer, czy robi jeszcze coś innego.
1: A z czym musiałeś się wówczas zmagać jako taki paparazzi?
0: No ja w fotografii, tak jak rozmawialiśmy, szukam emocji i nie lubię nudy, a fotografia paparazzi dla mnie jest straszną nudą, bo człowiek siedzi i patrzy, pije tę herbatę, je tę kanapkę i tak naprawdę nic się nie dzieje. I można zasnąć. I ja mam chyba z tym największy problem, a potem się denerwuję, że zmarnowałem 8 godzin, a nie mam żadnego zdjęcia. A potem zacząłem się denerwować, że zaraz zadzwoni mój fotoedytor i zapyta: Paweł, a kiedy będą zdjęcia? I także ten typ fotografii nie jest moim ulubionym. Tak samo nie przepadam za rzeczami związanymi z jakimiś tam tragediami ludzkimi. No, każdy fotoreporter niestety jeździ na wypadki, na tragedie, no bo to niestety ogląda i czyta się w mediach. Ludzie chcą widzieć, co się dzieje złego na świecie, więc no fotografowanie wypadków, podczas gdy obok stoi rodzina zabitego, czy rozgrywają się ludzkie tragedie, no nie jest proste, bo nie sposób przejść wobec tego obojętnie.
1: Teraz już się przyzwyczaiłeś, ale pamiętasz, jak się zachowywałeś, jak pierwszy raz widziałeś martwą osobę, której musiałeś nagle zrobić zdjęcie?
0: Ja do dzisiaj jestem zestresowany. Ja rzeczywiście odbieram te rzeczy trochę inaczej. Natomiast jadąc, dostając sygnał, że jest wypadek, zwykle chwilę po stwierdzeniu przez lekarza zgonu, jest ogromna adrenalina, więc no, ja dojeżdżając na ten wypadek jestem już jakoś zestresowany, czuję tę adrenalinę, wiem, że muszę szybko działać i jednocześnie czuję ogromny dyskomfort, bo wiem, że na miejscu może być rodzina, a sam bym nie chciał być w takiej sytuacji, kiedy przeżywam swoją tragedię, a ktoś robi zdjęcia. Natomiast no, taką mam pracę i niestety muszę ją wykonać, więc zwykle staram się dojechać jak najszybciej, zrobić tę pracę swoją jak najszybciej i uciec. Także tak to wygląda.
1: No to fajnie. Pawle, ale oprócz tego, że fotografujesz wypadki, robisz takie relacje fotoreporterskie z tych miejsc wydarzeń często gorących, to też z tego, co mi kiedyś opowiadałeś, gorąco jest też w różnych innych instytucjach. Ty masz chyba jakieś takie wspomnienie, które no, zapadło ci w głowie.
0: Tak, to prawda. Generalnie fotoreporterzy lubią adrenalinę, lubią emocje, tak jak tu już powiedziałem, więc każdy z nas ma takiego swojego konika. Jedni chodzą na marsze 11 listopada, inni szukają jakiś zadym, czy fotografują kibiców, a ja lubię spędzać czas z rodziną Radia Maryja. Może zabrzmiało to trochę sarkastycznie, natomiast tak całkiem poważnie. W związku z tym, że kawałek mojego życia wiąże się z Toruniem, a Toruń, jak wiemy, jest stolicą ojca Rydzyka, to od paru lat regularnie staram się fotografować ważniejsze uroczystości związane z Tadeuszem Rydzykiem. Powiedziałem staram nie bez powodu, ponieważ nie jest to takie proste, dlatego że jest to dość zamknięta społeczność i fotoreporterzy innych mediów, tych powiedzmy nazywanych przez nich złymi mediami, no absolutnie nie są wpuszczani na tego typu uroczystości i trzeba się wykazać dużym sprytem, żeby wejść i zrobić zdjęcia, ale z kolei satysfakcja ze zrobienia tych zdjęć jest potem ogromna, a co za tym idzie, gratyfikacja finansowa też jest duża, ponieważ no to są zdjęcia, które... Każdy chce zrobić te zdjęcia, na te urodziny zjeżdża się często na 100 albo kilkudziesięciu fotoreporterów, natomiast wejść do świątyni i zrobić ojca Rydzyka śpiewającego razem z premierem Kaczyńskim czy ministrami, no to jest naprawdę trudne.
1: To nie było łatwe, a co jest według ciebie najtrudniejsze w zawodzie fotoreportera?
0: Zawód fotoreportera się bardzo zmienia, więc tak naprawdę jak zaczynałem robić zdjęcia, to miałem pewien komfort czasu. W tej chwili moim największym przeciwnikiem jest czas, uciekający czas, ponieważ kiedyś szedłem na mecz, robiłem zdjęcia, wracałem do domu, przeglądałem i wysyłałem do redakcji. Dziś, tak jak wspomniałem,

0: wygląda to zupełnie inaczej. Ja muszę od razu zrobić zdjęcie, je wysłać. Od fotoreporterów teraz wymaga się, żeby byli takimi trochę multimedia workerami. Czyli fotoreporter ma zrobić zdjęcia, nagrać film i jeszcze może napisać szybciutko jakiś tekst, opisać je i tak dalej. No tego wymaga ówczesny świat, no bo internet jest bezwzględny, jest strasznie szybki, więc moim największym przeciwnikiem jest czas.
1: I pewnie konkurencja.
0: Tak, i konkurencja, no wszyscy wiemy, gazety z roku na rok stają się coraz mniej popularne, ich sprzedaż drastycznie spada, właściwie co roku, a co za tym idzie, liczba osób pracujących w redakcji też się obniża. Cięcia redakcyjne dotyczą oczywiście fotoreporterów, więc żeby utrzymać się na tym rynku, trzeba albo znaleźć swego rodzaju niszę, albo być bardzo dobrym. No, albo połączyć fotografię z czymś innym. Każdy znajduje jakiś tam inny sposób na życie, ale no, konkurencja na rynku fotograficznym jest ogromna. No i nie pomaga, zresztą rozmawialiśmy o tym, że fotografia jest bardzo powszechna i tak naprawdę kiedyś fotoreporter jadący na miejsce wypadku miał gwarancję tego, że jego zdjęcie zostanie kupione. Dziś właściwie tej gwarancji nie ma, a prawdopodobieństwo, że zdjęcie zostanie kupione jest coraz mniejsze, bo ciekawsze zdjęcie zrobi ten wspomniany pan Andrzej, który wyjmie komórkę i zrobi to zdjęcie w tym konkretnym momencie.
1: Ale to wynika z tego, że tych fotografów, fotoreporterów mamy coraz więcej.
0: Dokładnie, no mamy coraz więcej stron internetowych, każdy może w tej chwili założyć bloga, może wrzucić zdjęcia na Face'a, może publikować je, także no fotografia staje się coraz bardziej popularna. No kiedyś śmieliśmy się z japońskich turystów, którzy wszystko fotografowali, dziś właściwie zachowujemy się tak samo. Ja podam taki przykład, ostatnio byłem akurat, fotografowałem pokaz jednego ze znanych youtuberów, Krzysztofa Golonki, który poprosił zgromadzoną tłumnie publiczność młodych dzieciaków, żeby klaskała podczas pokazu. Nie klaskał nikt, wszyscy wyjęli telefony komórkowe, nagrywali i robili zdjęcia. No, takie mamy czas.
1: Paweł Skraba, gość audycji Miasto Młodości, dziękuję tobie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Sebastian Misiuk, zapraszam. Joga to ostatnio coraz bardziej popularny styl życia, ale jak się połapać w skomplikowanych nazwach i pozycjach, to nie takie proste. Choć jak przekonuje dzisiejszy gość Miasta Młodości, zacząć możemy w każdym momencie swojego życia i co ważne, nie musimy nawet ruszać się z domu. Dawkę przydatnych informacji na temat jogi przygotowali dziś dla Was Karol Łuniewski i jego gość.
4: W studiu Ola Żelazo, nauczycielka jogi. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Nie mogę nie zacząć od tego pytania. Co Tobie daje praktykowanie jogi?
5: Daje mi wszystko, co dobre. Daje mi przede wszystkim chyba sprawne, elastyczne, szczupłe ciało i daje mi spokój, który wynoszę później poza salę ćwiczeń na moje życie, na moją codzienność.
4: Czyli wtedy taka rozmowa już nie jest stresująca.
5: Nie, właśnie joga pozwala radzić sobie ze stresem rewelacyjnie i ja to odczuwam na sobie i widzę po uczniach i po osobach, z którymi ćwiczę, że to nie są osoby zestresowane, że tak łagodniej podchodzą do wielu sytuacji, które spotykają ich w życiu, potrafią sobie wiele spraw tak racjonalnie, fajnie wytłumaczyć i nie martwić się na zapas, ani tym, co nie jest warte martwienia się.
4: Czyli to w wielkim skrócie oczyszcza umysł.
5: To jest taki wielki skrót, ale tak, ale mówimy, można tak powiedzieć, że joga również oczyszcza umysł i ma wpływ na to, co postrzegamy wokół siebie.
4: To mnie trochę zaskoczyło, nie ukrywam, ale podobno joga pomaga w odchudzaniu. Jak, skoro joga mi się kojarzy z czymś, po czym absolutnie nie jesteśmy zlani potem.
5: No to znaczy, Karol, że tak naprawdę chyba nie praktykowałeś
4: jogi. Ale zacznę,
5: i nie wiesz
4: zacznę.
5: Dobrze, z czym to się je. Są nauczyciele mówią, że nie ma rodzajów jogi, że joga jest jedna, ale żeby przybliżyć słuchaczom, że tak nie jest, no to mamy parę rodzajów jogi i to są właśnie jogi dynamiczne, jak flow yoga, vinyasa czy ashtanga yoga, która wymaga dużo siły, gdzie jest dużo podskoków, pozycje balansowe, gdzie się szybko wchodzi w pozycję, szybko wychodzi, nie trwamy w nich i naprawdę po takiej sesji możemy wyjść zlani potem. I maty po takich sesjach są takie mokre, że ślizgają się dłonie, ślizgają się stopy, że no jest to wspaniały, możemy powiedzieć nawet trening, taka asztanga yoga, ale wymagająca siły i wymagająca poznania podstawowych asan, których uczymy się właśnie w innych formach jogi, w takich klasycznych, czyli na przykład yoga Iyengara. I to jest rzeczywiście spokojniejsza yoga, bo przyjmujemy pozycję i trwamy w niej, powiedzmy minutę, półtorej minuty, w zależności od tego, w jakim jesteśmy stadium zaawansowania, ale są pozycje, w których wytrwania minutę to jest naprawdę wyczyn, na przykład pozycja Chaturanga Dandasana, to jest pozycja kija, czyli taka pompka jakby na czubkach palców i na dłoniach, oparcie, lekko zgięte ręce do kąta prostego. Czyli w takiej pompce no, wytrzymać minutę, to jest ciężka sprawa.
4: Albo trzeba trochę potrenować.
5: Trzeba trochę potrenować, zdecydowanie. Są, bo nie wszystkie pozycje są przeznaczone dla osób początkujących. Niektóre powinny być wprowadzane i ćwiczone dla osób, które mają już przygotowane do tego ciało, a to wymaga no, wielu godzin praktyki.
4: No właśnie, to w nawiązaniu do tego, co powiedziałaś, zastanawiam się, jak zacząć praktykować jogę. Czy miałabyś jakieś wskazówki dla kompletnie zielonych w tym temacie?
5: No, oczywiście, najważniejsze to jest znaleźć w sobie chęci, żeby coś poprawić w swoim ciele, ale też umyśle. Jeśli na przykład zastanawiamy się, czy yoga jest dla mnie, bo jestem za gruba, bo nie potrafię dotknąć palcami do ziemi w skłonie, bo nigdy się nie gimnastykowałam i w ogóle jestem taka ociężała, to jak najbardziej yoga jest odpowiednia dla wszystkich ludzi, ponieważ w tej aktywności wykorzystujemy mnóstwo pomocy, które pomagają nam wydłużać, wyciągać kręgosłup i wykonywać przeróżne pozycje, które nas stopniowo doprowadzają do tej elastyczności, do szczupłości i do sprawności.
4: Czyli w wielkim skrócie trzeba mierzyć siły na zamiary, trzeba zaczynać od prostych pozycji i później im dalej w las.
5: Oczywiście i na przykład jak idziemy do szkoły jogi i chcemy i jesteśmy początkujący, to wybierzmy zajęcia, gdzie jest napisane yoga dla początkujących. Nie wchodźmy do grupy ogólnej albo tym bardziej no, średnio czy zaawansowanej, bo tam na pewno osoba początkująca nie da rady i tam nauczyciel też inaczej podchodzi do swoich uczniów, nie tłumacząc dokładnie każdej pozycji, bo zakłada, że uczeń idący do grupy ogólnej, on już zna te pozycje i nie musi słuchać tych podstawowych komend. Czyli zaczynamy od jogi dla początkujących. To jest bardzo ważne.
4: Ile razy w tygodniu powinniśmy praktykować jogę, żeby to w ogóle miało sens?
5: Mówi się, że regularna praktyka obejmuje trzy sesje w tygodniu.
4: Czyli mniej więcej tak jak trening, jeśli mówimy o innym rodzaju aktywności fizycznej.
5: Jak najbardziej. To jest podobnie jak biegamy, uprawiamy fitness czy pływanie. To te trzy razy w tygodniu to jest taka magiczna liczba aktywności.
4: Zastanawiam się, czy praktykować jogę możemy w domu, bo nierzadko jest tak, że nauczyciela jogi mamy daleko od siebie.
5: Oczywiście, każdą formę aktywności, ja w ogóle jestem opiewcą tego, żeby ćwiczyć w domu, bo dom to jest nasz azyl i zawsze w domu czujemy się bezpiecznie.
4: Najlepiej.
5: I możemy ćwiczyć o tej porze, która nam odpowiada, a nie o tej porze, o której zaczynają się zajęcia w szkołach jogi. Z tym, że no, chcąc zacząć jogę, jak jesteśmy naprawdę bardzo początkujący i nie wiemy, co zrobić, to świetną propozycją jest włączenie filmików, które są na internecie. Możemy kupić płytki DVD z sesjami jogi i ważne jest, żeby wybierać te sesje dla początkujących. To, co mogę polecić, to mój kanał, na którym nagrywam regularnie filmiki jogi i właśnie dla takich osób, które nie mogą przyjechać do szkoły, które nie mają nauczyciela albo po prostu nie mają czasu, jak na przykład młode mamy, którym trudno się wyrwać z domu, czy osoby starsze, które się trochę krępują wyjść na pierwsze zajęcia. Tam układam takie sesje, które nazywam yoga dla początkujących, ABC jogi, czy czy inna forma, ale zawsze jest zaznaczona albo dla każdego, albo dla początkujących i z czegoś takiego jak najbardziej można korzystać. Dobrze mieć na początek jogi jeden atrybut, który jest najważniejszy, jest to mata. Mhm. To może być karimata, mata pożyczona od dzieci, od sąsiadki. To jest ważne, żeby nie ślizgały się dłonie, żeby nie ślizgały się ręce i żeby poczuć od razu, że to jest takie nasze miejsce, że my rozwijamy matę, to już wiemy, że coś fajnego będzie się działo. To też działa na naszą głowę, na nasz umysł i to jest fajne. A z innych przyborów to często wystarczy krzesło, ściana, koc. Każdy z nas ma koc i tutaj możemy już zaczynać praktykę.
4: Zaraz. Chcesz mi powiedzieć, że ściana może nam pomóc w praktykowaniu jogi? Czy jest jakaś konkretna asana, bo tak o tym się mówi?
5: Ściana jest wspaniałym nauczycielem, bo nas stabilizuje i opierając się jakkolwiek bokiem, tyłem do ściany, czy układając rękę, miednicę, to jest taki nauczyciel, że ściana jest nieruchoma i spowoduje, że to ustawienie pozycji będzie równe, po prostu. Na przykład taką bardzo fajną asaną dla każdego, żeby się zrelaksować, nawet będąc w pracy, to jest podejście do ściany, oparcie dłoni o ścianę na wysokości barków i obniżenie tułowia, żeby był równoległy do podłoża, czyli robimy taki kąt prosty między nogami i tułowiem, odpychając się od ściany. To się nazywa półskłon i on powoduje, że wyciągamy kręgosłup, ustawiamy dobrze miednicę, rozciągamy tyły ud, możemy popracować trochę barkami, otwieraniem klatki piersiowej, czyli taka pozycja relaksacyjna, rozciągająca i kojąca.
4: Relaksacyjna i kojąca na pewno przyda się w pracy, a w pracy ściany raczej zawsze mamy, więc to jest dobry znak. Słyszałem też o bardzo popularnej asanie, jaką jest pies ze zwisającą głową.
5: Pięknie.
4: To też możemy chyba w domu, nawet dziś mogliby nasi słuchacze w weekend to praktykować.
5: Karol, bardzo ładnie nazwałeś tą asanę, pies ze zwisającą głową. My mówimy pies z głową w dół, albo pies z głową w górę. I to w sanskrycie nazywa się Adho Mukha Svanasana. Jogini używają tych nazw hinduskich, więc to też na przykład o osobach początkujących. To jest ważne, żeby wybierać zajęcia dla początkujących, bo w tych późniejszych używa się już nazw sanskrytu, jak Adho Mukha Svanasana, Urdhva Mukha Svanasana, Uttanasana, Utkatasana.
4: Które na początku trudno zrozumieć.
5: Jasne, to jest bardzo przyjemne słuchać. Ja na początku, jak zaczynałam jogę, to też nie znałam tych asan, nie znałam nazw i musiałam patrzeć w prawo, w lewo, rozglądać się, matko, co oni robią, co to znaczy w ogóle. I myślałam, przecież ja się nigdy tego nie nauczę, ale w miarę praktyki te nazwy teraz są takie naturalne.
4: Przychodzą same
5: i tak naprawdę ich się używa. Joga to jest używanie tych nazw hinduskich.
4: Ale tak jak powiedzieliśmy, jedna z asan to pies z głową w dół. Z tego, co widziałem, nie jest trudno ją zrobić. Czy może to tylko pozory?
5: To są pozory. Aha. Tak się wydaje. Tak naprawdę każdy na początku, jak jest polecenie, robimy psa z głową w dół i rzucimy okiem na nauczyciela banał. Wszyscy wchodzą w tą pozycję. Dla mnie osobiście jest to jedna z trudniejszych pozycji, bo wymaga zaangażowania całego ciała i ustawienia praktycznie każdej jednej kostki osobno, pojedynczo. Trzeba przy tej pozycji otworzyć barki, zrotować je, przed ramiona skręcić do wewnątrz, ramiona na zewnątrz, wydłużać boki ciała, odpowiednio ustawić guzy kulszowe, odpowiednio zrotować mięśnie ud, zassać mięśnie ud, rzepki kolanowe, pięty. No tych komend do zrobienia psa z głową w dół jest tak dużo, że tak naprawdę można by zrobić całą godzinną lekcję poświęconą tej asanie.
4: Czyli może to jednak nie jest najlepszy pomysł dla początkujących. Zastanawiam się, jaką asanę, czyli pozycję, moglibyśmy jeszcze polecić naszym słuchaczom do wykonania w weekend, w domu, na macie.
5: Nie tylko w weekend tą asanę możemy ćwiczyć zawsze, jak stoimy. I jest to Tadasana, czyli tak naprawdę jest to proste stanie, które też wydaje nam się, że to jest co to trudnego. Przecież wszyscy stoimy, czekamy na autobus, idziemy gdzieś na światłach, stajemy i stoimy. Ale takie świadome stanie, właśnie takie wywodzące się z jogi, to jest asana, też jedna z trudniejszych, która wymaga dużego skupienia i zdania sobie sprawy, jak dużo elementów w naszym ciele musi pracować, żeby to stanie było stabilne, żeby było zdrowe dla naszego kręgosłupa, dla naszej miednicy,
4: rozumiem, że poczynając, od stóp do głowy.
5: Tak, ja też znam takie zajęcia, w czasie których przez półtorej godziny uczy się stania. Właśnie tej Tadasany, czyli pozycji góry. I tu oczywiście zaczynamy od tego, jak mają być ustawione stopy, na ilu punktach mamy mieć opartą stopę, jak ustawione kolana, biodra. No tu też przechodzimy do tak naprawdę podstaw tego, których my nie znamy, bo nikt nam nie mówi, jak stać. My po prostu stoimy i się wydaje, że to jest dobre i odpowiednie. I to jest pozycja wyjściowa do wszystkich asan, które wykonujemy w jodze pozycji stojących.
4: Czyli rozumiem, że barki bardziej do tyłu, stopy, tak dedukuję.
5: To też nie zupełnie z tymi barkami, bo tak chcąc zrolować barki do tyłu, spróbuj to zrobić i pewnie poczujesz, że łopatki się zbiegają. Tak. To powoduje napięcie, a czyli my w jodze tak nie powinniśmy odczuwać żadnego napięcia. Ciało powinno być rozluźnione, ale jednocześnie mocne, więc tutaj możemy dać komendę, że delikatnie barki rolujemy w tył, ale łopatki spływają w dół i oddalają się od kręgosłupa, oddalają się od siebie po to, żeby stworzyć przestrzeń między łopatkami, ale jednocześnie, żeby była przestrzeń w klatce piersiowej, czyli kolejna komenda może być, że oddalamy od siebie obojczyki. To oczywiście nie jest ruch, który my zobaczymy, ale w jodze wiele spraw my musimy sobie wyobrazić. Bardzo ważna jest wizualizacja, o której nauczyciele jogi mówią. Tak samo wyciągamy się do góry, mamy punkt korony głowy, który jest nie do końca na naszym czubku, ale prawie na czubku, i możemy sobie wyobrazić, że ktoś zawiązuje pętelkę i pociąga nas, żebyśmy jeszcze bardziej wydłużyli kręgosłup. I to są właśnie takie podstawy, tak, tej Tadasany.
4: Zastanawiam się też, bo jakby nie patrzeć, joga wydaje mi się bardzo trudna, szczególnie dla kogoś, kto nie jest wygimnastykowany, ale obalamy ten mit tą rozmową.
5: Wydaje mi się, Karol, że chyba dużo filmików na YouTubie oglądałeś z jogi, gdzie rzeczywiście czasami mam wrażenie, że odbywa się taki konkurs, kto umie więcej, kto zrobi coś lepiej. I jest takie mylne przeświadczenie, że joga, o matko, to jest stanie na głowie, stanie na rękach, wchodzenie do mostku ze stania. Oczywiście to jest super joga, tylko że to jest joga bardzo zaawansowana, której prawdopodobnie większość z nas nigdy nie będzie praktykować, bo to nie jest nam potrzebne. Dla zdrowia i dlatego, żebyśmy czuli się dobrze przy jodze, asany, które wykonujemy, są dostosowane dla każdego. Jest joga dla osób starszych, dla seniorów, którzy naprawdę mają problemy nawet z poruszaniem się, cierpią na bóle pleców, cierpią na bóle kolana, na bóle stawów skokowych. Joga potrafi być terapią i rehabilitacją, jeśli jest poprowadzona przez odpowiedniego nauczyciela, i nigdy nie jest tak, że jogi nie mogą ćwiczyć osoby 70-80 plus. Ja miałam nauczyciela wspaniałego Czesława Bera, który jest najstarszym joginem w Polsce, i jeśli się nie mylę, on ma teraz prawie 90 lat. I ma niesamowite ciało, on cały czas ćwiczy, jest w pełni sił, nie chodzi do lekarza, na nic nie choruje. Jest świetnym przykładem na to, że joga daje nam zdrowie.
4: Czyli to dobra recepta na nasze ewentualne schorzenia. Joga odchudza, joga odpręża i podobno skutecznie pozbywa stresu.
5: Tak, joga ma działanie uspokajające i jednocześnie antystresowe. I to widać po osobach, które ćwiczą, że one są inaczej nastawione do świata, są bardziej pogodne. Ostatnio na nagraniu jogi jeden z kamerzystów powiedział: wiesz co, Ola, ja znam kilku nauczycieli jogi i wy wszyscy macie taki życzliwy, fajny uśmiech. Mhm. Wchodzi się do sali z wami, gdzie się pracuje i jest od razu taka fajna energia, którą wy wysyłacie. Jak wy to robicie? Nie wiem, jak to jest, chyba po prostu praktykowanie jogi, regularne pojawianie się na macie i to zmienia nie tylko ciało, ale właśnie umysł.
4: To w takim razie nie mogę nie zapytać o jakieś wskazówki dla osób, które na przykład pracują po 10 godzin dziennie, są zestresowane i chciałyby nieco się odprężyć. Da się w pracy?
5: Oczywiście. Taką główną, w ogóle w jodze są różne rodzaje asan i jednymi z nich są skłony do przodu. I w pracy, w ogóle nie tylko w pracy, jak jesteśmy w domu, jak jesteśmy strudzeni, jak doszła do nas jakaś zła informacja, to instynktownie, siedząc przy biurku, przy stole, kładziemy ramiona i na ramionach kładziemy głowę, prawda? Tak sobie siedzimy, bo to nam daje ukojenie i my to robimy absolutnie podświadomie. Joga zna te podświadomości ludzkie i potrafi je wykorzystać. Tak. I właśnie każdy skłon z podparciem głowy jest dla nas takim ukojeniem, takim odstresowaniem, takim spowodowaniem, że ten umysł się uspokaja i właśnie no, możemy to zrobić, żeby położyć głowę na biurku przed nami, wyciągnąć kręgosłup, położyć czoło, żeby nie mieć napiętej szyi i to jest taka podstawowa, którą w każdej chwili można przyjąć, gdziekolwiek jesteśmy, ale najważniejsze jest, żeby jednak no, pracując 10 godzin za biurkiem, żeby przynajmniej raz na pół godziny wstawać i wyciągnąć kręgosłup, wyciągając ramiona do góry, co jest też już asaną. I takie może być przeciąganie jedna i druga strona, żeby bardziej wyciągnąć najpierw prawy bok tułowia, później lewy, prawy, lewy.
4: Co też robimy instynktownie.
5: Też robimy instynktownie. Jak wstajemy, chcemy się przeciągnąć, tam nam coś strzyknie, tam jedna, druga kość, to też jest normalne, to znaczy, że te kości się ustawiają. I to, że strzyka pod warunkiem, że nie ma bólu, to jest naturalne i powinniśmy może nie dążyć do tego, żeby nam strzykało, ale do tego, żeby ruszać naszym ciałem. Żeby nawet jak siedzimy, żeby siedzieć aktywnie. I to jest już joga. Albo skupić się po prostu na siedzeniu. Ważne jest, żeby nie zakładać nogi na nogę, tylko oprzeć obie stopy o podłoże stabilnie i odpychać się od tych stóp, jakbyśmy chcieli wstać, a guzy kulszowe mocno wbijać w siedzisko krzesła, wyciągając jednocześnie czubek głowy do góry. To też daje nam taką stabilizację i wydłużanie kręgosłupa. Oczywiście dbamy o to, żeby nie zapadać się w barkach, żeby klatka piersiowa była otwarta, żebyśmy mieli przestrzeń do oddychania i pamiętamy cały czas o oddechu.
4: Ale jak się okazuje, możemy również wykorzystać do praktyki ścianę.
5: O, ściana to jest cudowny nauczyciel i jak najbardziej możemy się rozejrzeć, czy mamy ścianę. Ja na przykład jestem teraz w trakcie opanowywania stania na rękach, uczę się bez ściany, ale przy ścianie czuję się pewniej, że sobie podchodzę, kładę ręce przed ścianą, robię zamach i stoję na rękach, co to też ta pozycja mnie fajnie relaksuje i uspokaja, ale powiedzmy, że to jest już taka mocniej zaawansowana. Nie każdy wejdzie i stanie na rękach z uwagi na nadgarstki, na sprawność, ale możemy oprzeć się, stanąć bokiem do ściany, oprzeć dłoń o ścianę, kierując palce w tył i skręcać się mocno, otwierając klatkę piersiową, rotować bark do tyłu. Najpierw zrobić jedną, drugą stronę i to też da nam relaks i trochę ukojenia.
4: Wschodni mędrcy mówili, że człowiek jest na tyle młody i zdrów, na ile giętki jest jego kręgosłup. To prawda?
5: To byli mądrzy ludzie. Tak, oni wiele sentencji tych wschodnich mędrców przeszło do naszej kultury, do nas i jak najbardziej powinniśmy czerpać od nich te inspiracje. Ta kręgosłup to jesteśmy my tak naprawdę, co się dzieje w kręgosłupie i musimy dbać o ten nasz kręgosłup, bo to jest jedyny na całe życie, ale niestety doniesienia są bardzo niepokojące, bo dużo ludzi cierpi. Właściwie teraz to chyba czytałam ostatnie statystyki, statystyki, 80-90% osób cierpi na bóle pleców. Mhm. I co bardziej niepokojące, to nie są ludzie starsi, tylko coraz częściej młodzież i dzieci.
4: Wychodzi praca za biurkiem.
5: Wychodzi praca za biurkiem, na u dzieciaków gry, granie. Mhm. Cały czas przy komputerze albo ze smartfonami, głowa opuszczona na dół, co powoduje, że nasza lordoza szyjna, która powinna być w wygięciu, prostuje się całkowicie, a jeśli jeden element kręgosłupa zaczyna szwankować i zaczyna się źle ustawiać, to niestety pociąga za sobą cały kręgosłup i to może być w skutkach katastrofalne.
4: Ale mamy rozwiązanie, bo pomóc może joga.
5: Może pomóc joga, najlepiej oczywiście zapobiegać, tak jak pewnie wszyscy to mówią, niż leczyć, ale jeśli już rzeczywiście nabawimy się tych bólów pleców, to joga jest świetnym wybawieniem i uwolnieniem od tych bólów, a jeśli jeszcze nas nie bolą, jesteśmy w grupie szczęśliwców, to joga spowoduje, że te plecy prawdopodobnie nigdy w życiu nie zaczną boleć, więc gra jest warta świeczki, warto się wziąć za jogę i zadbać o swój kręgosłup.
4: Mówiliśmy już wcześniej o staniu. Zwykłe stanie, świadome stanie też
5: Tadasana,
4: może nam pomóc.
5: Tadasana, to jest pozycja góry, mhm. jak najbardziej. I zaczynamy od takich podstaw, żeby wiedzieć, jak ustawiać siebie w pozycji stojącej, w pozycji siedzącej, żeby to było jak najmniej szkodliwe dla naszego kręgosłupa. Bo jeśli spędzimy, powiedzmy, za biurkiem, mając monitor ustawiony z boku, założymy sobie nogę na nogę, oprzemy się o jeden łokieć i zwrócimy tą głowę w prawą stronę, bo tam mamy monitor, no to wyjdziemy z pracy tacy trochę poprzekręcani. I
4: bo wygięci byliśmy przez 8 godzin.
5: Bo byliśmy wygięci w tą jedną stronę i organizm przyjął wiadomość, że tak ma być i on się do tego dostosuje. I jeśli o to nie zadbamy, to spowoduje naprawdę ciężkie bóle. Mhm.
4: Czyli tak naprawdę praktyką jogi, taką bardzo wstępną, możemy nazwać naukę świadomego siedzenia.
5: Jak najbardziej. Siedzenie jest bardzo ważne, chociaż w jodze nie ma czegoś takiego jak siedzenie na krześle. My mamy krzesło jako pomocę do ćwiczeń jogi, które ułatwiają wykonanie wielu asan osobom na przykład starszym albo mniej elastycznym, ale takiego jakiegoś siedzenia nie ma. Jeśli mamy siadać, to mamy do tego wałki, mamy koce, siadamy w siadzie skrzyżnym, siadamy z nogami wyprostowanymi, siadów mamy bardzo dużo po to, żeby uelastyczniać nasze stawy kolanowe, biodrowe, skokowe i żeby z tych wszystkich siadów udawało nam się wydłużyć symetrycznie, co jest bardzo ważne, kręgosłup.
4: To może powiedzmy naszym słuchaczom, którzy w poniedziałek pójdą do pracy, zasiądą za biurkiem, jak mają siedzieć, żeby przynajmniej trochę mogli sobie pomóc?
5: To najważniejsze jest, żeby siedzieć przodem do komputera, żeby nie skręcać głowy, żeby monitor był na poziomie oczu, żeby nie przeciążać naszego odcinka szyjnego, żeby usiąść stabilnie na obu guzach kulszowych, czyli to są te punkty na pośladkach, na których siedzimy, je bardzo mocno osadzić, tak samo jeden jak i drugi, żeby ten ciężar był rozłożony równomiernie, obie stopy oparte o podłoże i co tutaj fajne, możemy sobie zwizualizować, jakby ta stopa się nam rozciągała, czyli jakby palce szły do przodu, a pięta do tyłu. To też powoduje, że miednica, że mięśnie na miednicy zaczynają pracować i lepiej ustawiamy nasz kręgosłup. Ważne, żeby kolana były nad piętami, czyli żeby były kąty proste, żeby stopy były ustawione na szerokość bioder, nie łączymy ich. No i wydłużamy się, rotujemy barki delikatnie do tyłu, żeby otworzyć klatkę piersiową, wyciągamy czubek głowy, oddychamy, możemy się skupić przez pierwsze minuty pracy na oddechu, na ruchach klatki piersiowej, na tym, żeby żebra rozchodziły się do boków, żeby wciągać później pępek do kręgosłupa przy wydechu. I to są takie podstawowe ćwiczenia, które możemy już nazwać jogą.
4: I absolutnie wstajemy od biurka co jakiś czas.
5: Co jakiś czas, najlepiej co 15 minut, ale wiem, że może być trudno, więc takim dobrym czasem jest co pół godziny, przynajmniej na parę minut wstać, przespacerować się, przeciągnąć, wyciągnąć, podejść do ściany, oprzeć się o ściany, wyrównać. Mhm. To są takie ćwiczenia, które każdy może zrobić bez względu na to, gdzie pracuje.
4: Mam wrażenie, że praktyka jogi i codzienna dieta są ze sobą mocno powiązane.
5: Oj tak, jak najbardziej. Praktykując jogę, chcemy żyć w zgodzie ze sobą, przede wszystkim w zgodzie ze sobą, ale też w zgodzie ze światem. I joga nakazuje nam znalezienie umiaru we wszystkim, co robimy, zarówno w praktyce, która musi być dostosowana do naszych aktualnych możliwości, a także we wszystkich innych aspektach w życiu, poczynając właśnie od diety, od jedzenia, przez zakupy i przez to, żeby szanować świat, ziemię, na której żyjemy, żeby nam służyła jak najdłużej. Stąd jogini to są zwykle osoby nieotyłe, dlatego że są w stanie skontrolować swoje apetyty, swoje nastroje, żeby nie przełożyć ich na właśnie na śmieciowe odżywianie.
4: No właśnie,
5: i to
4: bo
5: wszystko
4: ja,
5: idzie w parze.
4: Bo ja właśnie wielokrotnie czytałem o tym, że praktykując jogę nie mamy ochoty na śmieciowe jedzenie. To nie jest tak, że musimy się powstrzymywać.
5: To w ogóle wydaje mi się, że ćwicząc cokolwiek, jak już zrobimy jakiś wysiłek i na przykład wrócimy z godzinnego joggingu, to pomyślimy, jeju, tyle ćwiczyłem, tak teraz fajnie się czuję, no może trochę schudłem i teraz mam zjeść drożdżówkę, żeby to wszystko stracić, to w jodze może to nie jest takie podejście, ale rzeczywiście jogini zwracają uwagę, co jedzą, stąd bardzo często u joginów jest wyłączenie mięsa z diety. Jogini są weganami, wegetarianami, co ma związek z tym niekrzywdzeniem, żeby żyć w zgodzie ze wszystkim, także właśnie z tym światem organicznym, ze zwierzętami i pozostają przy jedzeniu roślin. Dieta roślinna jest naprawdę przepyszna i może nam uzupełnić wszystkie składniki, których potrzebujemy.
4: Teraz może bardziej od praktycznej strony. Załóżmy, że o 14 mam zamiar praktykować jogę. Co powinienem jeść przed, co po, czego nie powinienem?
5: To, co powinniśmy jeść, joga też nakazuje, żeby w tych takich księgach starszych jogi jest opisane, co jogin powinien jeść, na czym skupić swoją dietę. Oczywiście to się wszystko bardzo zmienia, bo nasza dieta jest jednak zgoła inna od osób żyjących w Indii z uwagi na to, jaki mamy klimat, co uprawiamy na polskich ziemiach, co na tamtych, więc to musimy wszystko dostosować, żeby przede wszystkim dieta była jak najbardziej naturalna. Najważniejszymi punktami tej diety jest to, żeby jeść produkty naturalne, żebyśmy wiedzieli, jakie jest pochodzenie, jak najmniej przetworzone i tak minimum 2,5-3 godziny przed praktyką powinniśmy zjeść ostatni posiłek. Jeśli do tego czasu, do praktyki czujemy się bardzo głodni, to pół godziny przed można zjeść coś lekkiego, jak na przykład banana albo jakiś chlebek ryżowy z masłem orzechowym, żeby żołądek był pusty, bo wtedy się dużo lepiej ćwiczy.
4: Bo się ćwiczy lekko. A co w takim razie po?
5: A po to już jest pełna dowolność. Właściwie po praktyce jogi, jak już wiemy, że nie czeka nas kolejna sesja za parę godzin, to jemy to, co lubimy, ale oczywiście z uwzględnieniem tego, że produkty mają być jak najbardziej naturalne, nieprzetworzone, no i przede wszystkim roślinne.
3: Karol Łuniewski o jodze rozmawiał z Olą Żelazo, nauczycielką jogi.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Będzie naprawdę modnie, a to za sprawą zawsze dobrze ubranego, jednego z najpopularniejszych polskich blogerów modowych. Drogie panie, a w szczególności panowie, Łukasz Podliński, cześć.
6: Cześć, witam wszystkich.
1: Zapraszam, Paweł Tworek. Łukaszu, swojego bloga już prowadzisz od kilku lat. Ale jak myślisz, skąd pojawiła się moda na bycie modnym?
6: Moda na bycie modnym? Znaczy, wydaje mi się, że większość ludzi chce dobrze wyglądać i jakby ta świadomość tego, że nasz wizerunek i nasz wygląd jest ważny nie tylko dla samego siebie i dla poczucia własnej wartości, ale też dla osoby, która nas postrzega, jest po prostu ważne i wydaje mi się, że ludzie coraz bardziej zdają sobie z tego sprawę, jak bardzo to jest ważne i dlatego coraz więcej i coraz większą uwagę zwracają na to, jak wyglądają, jak się ubierają.
1: A jak ty wkroczyłeś w ten modny świat?
6: Oj, moja przygoda zaczęła się ładnych parę lat temu i tak naprawdę było to drogą ewolucji, gdzie po prostu obserwując innych blogerów zagranicznych, podglądając, inspirując się różnymi gazetami, starałem się sam modyfikować i ulepszać swój styl i inspirować się po prostu na co dzień.
1: No właśnie, bo ty przyszedłeś taką metamorfozę, to możemy powiedzieć, miałeś kiedyś dredy, wyglądałeś zupełnie inaczej.
6: No mój wizerunek zmienił się o 180 stopni, tak jakby ktoś zobaczył moje zdjęcie, jak wyglądałem wcześniej, jak wyglądam dzisiaj, no to jestem pewny, że nie rozpoznałby mnie.
1: Miasto Młodości to jest audycja, która kierowana jest głównie do młodych osób. Gdybyś miał doradzić takim młodym osobom interesującym się modą, jakim tropem powinny podążać, żeby właśnie osiągnąć taki sukces, jaki ty osiągnąłeś?
6: Czyli jeżeli ktoś się interesuje modą, to on mniej więcej wie, w którym kierunku chce już iść, bo ma z reguły ustalony swój styl, swoje upodobania stylistyczne. Natomiast jeżeli ktoś dopiero chce zacząć swoją przygodę z modą, w tym przypadku męską, powinien zacząć od podstawowych rzeczy, takie, które powinny znaleźć się w garderobie każdego faceta, czyli od dobrze uszytej marynarki, która powinna być dobrze dobrana rozmiarowo, co jest niestety częstym problemem wśród mężczyzn. Para dobrych, klasycznych jeansów niebieskiego koloru, buty wizytowe, przynajmniej jedna para.
1: To myślę, że do tego jeszcze za chwilę wrócimy, ale gdybyś miał doradzić, czy powinni się skupić tylko na jednej działce, czyli na przykład na tym, jak komuś pomóc w doborze marynarki, czy na przykład tylko stroju wizytowego, czy można ogółem doradzać w wielu dziedzinach modowych?
6: Nasz jakby wygląd i to, jak się ubieramy, z 99% zależy od sytuacji, w której się w danym momencie znajdujemy, czyli w sytuacjach formalnych ubieramy się elegancko na co dzień, natomiast nasz casual może wyglądać bardzo różnie, tak? Niektórych jest to streetwearowa działka, czyli moda taka bardzo uliczna, z kolei u niektórych ten casual wygląda zupełnie inaczej. Są to zestawy koordynowane, składające się ze spodni typu chino i marynarek, więc jakby to jest kwestia bardzo indywidualna.
1: To może powiedz, bo to oznacza, że tak naprawdę każdy może zostać takim blogerem?
6: Oczywiście, no sieć jest otwarta, internet jest nieskończenie wielki, miejsca w sieci jest bardzo dużo i każdy może dzisiaj założyć bloga i starać się odnieść jakiś sukces w sieci, tak?
1: To jeśli zatem każdy może zostać blogerem, to ja mam dla ciebie, Łukaszu, takie zadanie. Przed tobą są jeszcze odwrócone 3 fotografie. Słuchacze nie mogą ich zobaczyć, ale wiadomo, że radio to jest taki teatr wyobraźni. I dlatego chciałbym, żebyś je opisał, ocenił. Być może, czy osoby znajdujące się na tych fotografiach nadają się na blogerów. W takiej skali od 1 do 5. To może zacznijmy od pierwszego obrazka.
6: Otwieram. Odwracam. Pierwsza stylizacja.
1: Co to za osoba?
6: Mam opisać, tak? Więc jest to pan ubrany w stylizację poliestrową, powiedziałbym, bo jest ubrany od góry do dołu w poliestrowy dres całości. Widzę także białe skarpetki połączone z mokasynami i skórzaną kurtkę. W ręku zaś jego atrybutem jest baseballowy kij, więc myślę, że wyobraża naszych słuchaczy właśnie zadziałała i wiedzą, o jakim stereotypie człowieka mówimy.
1: Można go do jakiejś grupy podporządkować z takiej pod względem stylu?
6: Znaczy ja nie chciałbym schematyzować, ale no jest to taki przykład blokersa, niestety.
1: No to może przyjrzyjmy się fotografii numer 2. To już jest nieco chyba inny styl. Tutaj też możesz poczuć się niczym juror.
6: Znaczy w stylizacji numer 2 jakby jest to uniform, tak? Jest to mundur chyba amerykański prawdopodobnie. Także błędem, który tutaj się pojawia, jest koszula na krótki rękaw, ale wybaczamy z racji tego, że pełniący tą funkcję człowiek no musi czuć się wygodnie i komfortowo i też raczej nie ma wpływu na swój uniform.
1: Ale myślisz, że on się może czuć wygodnie właśnie w tym uniformie?
6: No, wydaje mi się, że one są tak skrojone, że pewnie tak, no ale no, wygląda to jakby no tak jak wygląda.
1: To jest jakaś profesjonalna nazwa na określenie takiego stylu, właśnie teraz też są modne często kombinezony.
6: Znaczy no, to jest typowo policyjny uniform, więc jakby no ciężko mi to inaczej jakoś nazwać.
1: Czyli pewnie to jest policjant.
6: Albo ktoś przebrany za policjanta, wybierający się na bal maskowy, czy bal przybierańców.
1: No i teraz pozostała 3 fotografia, tylko zdradzę, że to jest osoba już bardziej popularna. No, znana z zaskakującego stylu.
6: No i tak, tą osobę? Oczywiście, każdy tą osobę zna, jej wizerunek jest bardzo charakterystyczny.
7: Może zdradźmy, kto to taki.
6: Jest to Michał Wiśniewski. No
7: co jego, myślisz o jego stylu?
6: No jest bardzo awangardowa, jest bardzo wyrazista. Jest stylizacja typu przygotowana na ściankę, czyli ma ona zadziwiać, szokować. No i myślę, że to też ona robi. Wygląda to jak połączenie zbroi ze skórzanym jakby kombinezonem. Wysokie buty do połowy nóg, czyli właściwie do samych kolan, no, są bardzo ciężkie i też jakby nadają tej stylizacji taki grunge'owy wydźwięk.
7: Grunge'owy, czyli jaki?
6: Czyli taki mocno rockowy, taki ciężki bardzo, tak?
7: A ty polecasz ludziom właśnie, żeby próbowali ubierać się w takie odważne stylizacje? Czy to jest jeszcze ryzyko?
6: Ja generalnie jestem za modą użytkową, czyli taką, która ma służyć ludziom i odzwierciedlać ich aktualny stan, czyli na przykład pewnego dnia budzimy się i mamy swój dzień, ubieramy się wygodnie, czasami w zależności od sytuacji, jak już wcześniej mówiłem, potrzebujemy wyglądać bardziej formalnie. No w tym przypadku wydaje mi się, że to stylizacja została stworzona typowo pod potrzeby ścianki po prostu.
7: Jak się czułeś, oceniając tych trzech panów?
6: No, stylizacje były bardzo różne i jakby, no, ja też staram się nie oceniać innych ludzi. Zmusiłeś mnie tutaj trochę do tego. Ale no, każdy z nich, że tak powiem, pokazywał sobą zupełnie co innego i możemy go przypisać do zupełnie innej grupy społecznej. I też reprezentuje sobą zupełnie inną potrzebę ubioru.
7: Byłbyś w stanie w któryś z tych strojów wejść, ubrać się?
6: No jeżeli mi było tu Prima Aprilis, no to myślę, że tak.
7: A który byś wybrał?
6: Kurczę, trudna decyzja. Myślę jednak, że chyba strój Michała Wiśniewskiego jest najbardziej taki zwracający uwagę. Myślę, że jednak chyba zbroja wygrywa w tym przypadku.
7: Czyli zbroja, gdybyś miał ocenić każdy z tych właśnie tutaj, każdą z tych fotografii, każdą z tych stylizacji, ile byś przyznał punktów od 1 do 5?
6: Znaczy tak, no mundur, no ciężko mi ocenić mundur na mniej niż 4, bo to jest jakby gdzieś tam symbol. Pana w dresowym tutaj w dzianku, w żupanie po płochu oceniam na 1. Z kolei stylizację Michała Wiśniewskiego, no jest to typowo w jego stylu, tak? Więc jakby uważam, że to, jaki on kreuje wizerunek i to, jak się ubrał, jest jakby spójne, więc jakby ocena najwyżej, powiedzmy, na 4.
7: A jak zatem powinien wyglądać taki młody chłopak, facet na 5?
6: Jak powinien wyglądać młody facet na 5? Przede wszystkim powinien być zadbany, bo jakby to, jak się ubieramy, nie możemy tego, nie możemy jakby powiedzieć jednej zasady, aby facet ubierał się w określony sposób. To tak nie działa. Powinniśmy właśnie ubierać się w sposób taki, który będzie odzwierciedlał to, jaki my jesteśmy w środku gdzieś tam, bo uważam, że ubieranie się jest też formą jakby uzewnętrzniania się, więc to jest bardzo indywidualne.
7: A co powinno się znaleźć w takim razie w takiej podstawowej męskiej garderobie?
6: Podstawą, a taką już w ogóle bazą do budowania większości stylizacji i garderoby w ogóle męskiej powinna być marynarka, przynajmniej jedna. Najlepiej jest zdecydować na granatową, gdyż większość mężczyzn nie ma problemu z dobieraniem dodatków czy w ogóle reszty zestawu do koloru granatowego, więc to będzie według mnie podstawa. Biała koszula, bez kieszonki na piersi. Taka, aby dobrze wyglądała z marynarką. Jeansy podstawowe, dobrze skrojone, dobrze też dobrane, co też jest właśnie częstym problemem, bo ludzie, właściwie mężczyźni, mają problem z doborem długości spodni, z doborem pasa.
7: Może doradźmy im, jak oni powinni to robić? Czy wystarczy tylko pomoc pani w sklepie?
6: Znaczy, ja od razu polecam korzystanie z usług ekspedientek sklepowych, bo one jakby takim świeżym okiem stwierdzą, czy te spodnie faktycznie dobrze leżą, czy też nie. One z reguły też są przeszkolone w tym zakresie, więc wydaje mi się, że jak najbardziej powinniśmy korzystać z ich usług, albo po prostu poprosić znajomego, który nie będzie nam mydlił oczu i po prostu powie, że słuchaj stary, w tym wygląda źle, w tym trochę lepiej i będzie to w jakiś sposób wymierne.
7: To powiedzmy, że teraz mamy taki manekin, mamy takiego mężczyznę nieubranego i chcielibyśmy, żeby wyglądał modnie i współcześnie. Zaczniemy pewnie od koszuli, tak? Gdybyśmy mogli go tak po kolei na etapy podzielić, chociażby żeby był modny do tych czasów, które teraz mamy, do tej mody, która aktualnie obowiązuje.
6: No to może akurat taki typowy marynarski zestaw, czyli jakby w tym trendzie, który każdego sezonu powtarza się, byłoby to, powiedzmy, biała koszula lub nawet niekoniecznie mogłaby być to garantowane. Dobra, załóżmy, że to będzie...
7: jeden kolor.
6: Dobra, biała koszula.
7: Raczej prosta koszula bez wzorów.
6: Znaczy, na lato polecałbym białą koszulę gładką, ale na przykład z lnu. Wielu mężczyzn decyduje się na koszulę na krótki rękaw, myśląc, że są to koszule, które zapewnią im przewiewność, a wcale tak nie jest. Lepiej jest zwrócić uwagę na jakość materiałów, czyli w tym wypadku polecałbym zestaw właśnie z koszulą lnianą, białą. Do tego...
7: ma... to chyba drogi zakup.
6: Nie do końca, znaczy ta koszula może być troszeczkę droższa niż taka poliestrowa, no, ale z drugiej strony za ceną kryje się również i jakość, ale też również czas użytkowania takiej koszuli. Mężczyzna, który, powiedzmy, jest aktywny zawodowo i w takiej koszuli spędza 8 godzin dziennie, no to taką koszulę bardzo szybko zużyje ze względu na to, że w niej po prostu skóra nie oddycha. Z kolei decydując się na lnianą koszulę lub też bawełnę, ale o rzadszym splocie, taka koszula dużo bardziej mu się sprawdzi i pomimo tego, że zapłaci jednorazowo więcej, to na dłuższą metę będzie o wiele bardziej zadowolony i de facto wyda mniej.
7: Mamy koszulę, to chyba teraz czas na spodnie.
6: Spodnie. No, spodnie chino będą największym, cieszyły się największym powodzeniem.
7: Może być jakie to są spodnie?
6: Spodnie kolorowe, tak, które mają krój prosty lub delikatnie zwężający się. Nogawkę możemy podwinąć delikatnie metodą pin roll. Jeżeli ktoś będzie szukał, to zapraszam na moje bloga, jest tam poradnik, jak to zrobić poprawnie. Kolorystyka... jakby kierując się tym takim motywem marynarskim, polecałbym albo spodnie beżowe, albo granatowe, białe, ewentualnie czerwone.
7: A jak to jest z doborem tych kolorów? Bo chyba jakoś powinniśmy na to zwracać uwagę.
6: Znaczy, we wszystkim trzeba zachować jakiś umiar. Fajnie, że mężczyźni są już coraz bardziej odważni i nie boją się ubierać tych kolorów, ale jakby nie ma złotego środka, aby wytłumaczyć, co z czym pasuje. Trzeba jednak troszeczkę na podstawie własnego gustu ocenić, czy te zestawy kolorystyczne ze sobą pasują, czy się nie gryzą. Przede wszystkim nie łączyć takich kolorów jak na przykład czarny z brązowym, no ale to nie tą porą roku, tak?
7: A to jest tak, że kolory odzwierciedlają nasz charakter?
6: Znaczy, tak się mówi. W kilku książkach tak wyczytałem, że czerwony tak jest kolorem, który pokazuje, że jesteśmy dominujący w ogóle, ale raczej wydaje mi się, że tak w sumie to nie jest, że raczej wybramy spodnie w sklepie, które po prostu są fajnie skrojone, w fajnym kolorze i w tym momencie akurat się nam podobają.
7: Czyli warto powiedzieć młodym ludziom, żeby się nie bali też tych kolorów, bo
6: absolutnie.
7: Nie wiem, jak ty zauważysz, ale ja mam takie wrażenie, że my się często chowamy w takich ciemnych kolorach, jak chociażby widzę ludzi chodzących po ulicach.
6: To prawda, jest dużo szarości na polskich ulicach, ale przełamuje się to. Jakby z sezonu na sezon mam wrażenie, szczególnie w Warszawie, że młodzi ludzie, ale nie tylko młodzi ludzie, że po prostu mężczyźni są coraz bardziej odważni. Te kolory pojawiają się naprawdę coraz częściej i to w coraz ciekawszych stylizacjach, łączone naprawdę na wieloraki sposób. Więc wydaje mi się, że jakby idzie to w dobrym kierunku.
7: Uważasz, że Polacy dobrze się ubierają?
6: To jest stwierdzenie bardzo ogólne, bo jakby wystarczy przejechać się po różnych polskich miastach i zrobić ankietę i sprawdzać, kto jak się ubiera, ale w tych większych miastach jednak ta świadomość tego i bycie na bieżąco z trendami, czy też w ogóle z ogólnym jakby dbaniem o siebie, o swój wizerunek jest naprawdę dobrze.
7: Mamy w takim razie koszulę w kolorach jasnych, spodnie też w takich, powiedzmy, letnich. Pozostały jeszcze buty. Co z butami? Bo mówi się, buty... że na początku się patrzy jakby jak człowiek.
6: Czy mówi się tak?
7: Dbany, tak?
6: Mówi się, że buty są wizytówką, tak, każdego dżentelmena, ale w takim zestawie letnim polecałbym na przykład espadryle, które zapewnią nam wygodę i komfort podczas użytkowania.
7: To powiedzmy od razu, co to za buty, gdzie ich może szukać?
6: Tak naprawdę w każdym sklepie sieciowym espadryle się pojawiają. Jest multum różnych rodzajów. Espadryle są butami na słomce, na takiej jakby słomianej podeszwie. Ewentualnie, jeżeli ktoś takich butów nie lubi, może zdecydować się na bardziej elegancką formę, jaką są mokasyny, które są, że tak powiem, bardzo podobnym typem butów, tylko są bardziej eleganckie.
7: A co do całego ubioru, jest coś takiego, co jest zawsze modne? Co tak naprawdę nie można, nie trzeba tego pozbywać się nigdy z szafy?
6: Niebieskie dżinsy, biała koszula, czarne lub brązowe półbuty. No, takie podstawowe elementy, o których już wspominałem wcześniej, od których powinno się zacząć budowanie właśnie garderoby.
7: Mamy taki pełen zestaw na lato letniego chłopaka, ale zapewne jeszcze są istotne też jakieś gadżety.
6: Tak, znaczy dodatki, ja w ogóle jestem fanem budowania wielowarstwowych zestawów, czy też składających się z wielu różnych rzeczy, dlatego fajnie jest dopełnić stylizację, nadać jej troszeczkę charakteru poprzez biżuterię, czyli w pierwszej kolejności zegarek, do którego również możemy na przykład dołączyć jakąś bransoletę, ewentualnie jakaś torba spójna kolorystycznie z całym zestawem. Niektórzy odważą się na kapelusz, który też jest fajną propozycją.
7: Czyli mężczyźni jak najbardziej z dodatków też mogą korzystać. Nie jest to tak, że to jest bardziej domena kobiet.
6: Znaczy, jakby ciężko jest namówić mężczyzn na noszenie takich rzeczy, jeżeli chociaż im się pokaże, jak to robić w fajny sposób, to potem oni patrzą faktycznie, że to dobrze wygląda, tak? Tylko trzeba bardzo często jeszcze im pokazać, jak się to robi, jak to się łączy i obrazowo nauczać.
7: A co do kobiet? Można czerpać z tej mody damskiej też? Mężczyźni czerpią może?
6: Znaczy, jakby z mody damskiej możemy wynieść po pierwsze połączenia kolorystyczne, z którymi my faceci często mamy problemy, więc wystarczy spojrzeć, jak kobieta mniej więcej, jakimi kolorami, tak, jakimi kolorami się gdzieś tam otacza i próbować kolorystycznie powtórzyć taki sam zestaw. Ale jeżeli chodzi o resztę, to no raczej nie, no, jak facet z reguły nie ubierze sukienki.
7: No to zapewne, na studniówkę. Na co myślisz, najczęściej płeć przeciwna zwraca uwagę, jak patrzy właśnie na nas, na mężczyzn?
6: Chodzi ci o ogólnie nasz wygląd, tak?
7: Tak, na razie o wyglądzie rozmawiamy.
6: Znaczy, pierwsze wrażenie, jakby wydaje mi się, że jest to ogólne, tak? Wrażenie. Nie ma czegoś takiego, że kobieta patrzy w pierwszej kolejności na spodnie na przykład. Wydaje mi się, że to jest ogólne. Jeżeli facet jest fajnie ubrany, zadbany, ma zadbane paznokcie, tak? Czyli krótko obcięte. Jeżeli jest pachnący, no to wydaje mi się, że tak się robi dobre wrażenie. Na całokształtem po prostu.
7: Ale na przykład dobry styl, mężczyzna taki w garniturze też... Chyba jest nawet taki stereotyp, że częściej jakby zwraca uwagę na siebie.
6: Nie mi to oceniać, bo trzeba było zapytać tutaj rzesze kobiet, co o tym sądzą. Mi się wydaje, że po prostu możliwe, że jest tak, że facet w garniturze czy zestawie koordynowanym zwraca na siebie większą uwagę, ale też pytanie, o jakich kobietach mówimy. Czy wątpię, że na przykład nastoletnie dziewczyny chciałyby, aby ich tak chłopacy ubierali się tak bardzo elegancko i w garniturach? Myślę, że to dotyczy bardziej wyższej grupy wiekowej.
7: Jesteśmy już zatem dobrze ubrani, ale pozostają jeszcze kwestie chociażby fryzury. Ty w filmach, które umieszczasz w sieci, wspominasz, że często boimy się rozmawiać z fryzjerem. Skąd to wynika? Jak zatem powinniśmy z nim rozmawiać?
6: Znaczy, z doświadczenia wiem i też z wiadomości od moich czytelników, że często wynikają takie sytuacje, że przychodzimy do fryzjera, siadamy na fotelu, teoretycznie opisuje mu fryzurę, którą chcielibyśmy, aby on nam wykonał. Podczas jednak strzyżenia dochodzi do gdzieś tam minięcia się naszych wizji i wychodzi z tego niepożądany efekt. Dlatego najprostszym sposobem jest po prostu długa rozmowa z fryzjerem i korzystanie z jednej osoby przez dłuższy czas, tak aby się dotrzeć z nim czy tam z nią, w zależności od tego, czy strzyże nas fryzjer czy fryzjerka. I też nie jest głupim pomysłem pokazywanie zdjęcia na przykład fryzury, która jest dla nas inspiracją. W ten sposób zobrazujemy fryzjer fryzurę, czyli efekt, do którego chcielibyśmy dążyć. On też będzie widział, czy z naszych włosów da się to zrobić, czy nie da, bo opisując jakąś konkretną fryzurę, no możemy się po prostu minąć w komunikacji i wyobrazić sobie zupełnie co innego, aniżeli fryzjer.
7: Ale ta fryzura może zawsze wyglądać na naszej głowie tak samo jak na tym obrazku?
6: No niestety, pokazując fryzjerowi zdjęcie Davida Beckhama, no nie wyjdziemy z salonu Davidem Beckhamem, tylko osobą z fryzurą podobną do Davida Beckhama, tak? Ale jak najbardziej inspirowanie się takimi osobami jest bardzo dobrym pomysłem.
7: A jak ty byś doradził, jak szukać dobrego fryzjera? I ile właściwie dobremu fryzjerowi jesteśmy w stanie zapłacić?
6: Z tym płaceniem jest troszeczkę tak, że im drożej, tym zazwyczaj lepiej. I taka jest prawda, że jednak jakość usług wiąże się z ceną tej usługi. Z kolei jednak w tych mniejszych miejscowościach wystarczy rekomendacja znajomych na przykład, lub po prostu szukanie przez jakiś czas tego jednego, szukanie, dopóki się nie znajdzie tego, z którym nawiązało się tą taką nić porozumienia i to jest jedyny sposób chyba.
7: Jakie fryzury są teraz modne?
6: No w Polsce teraz cały czas bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się fryzura typu samuraja, czy też wikinga, czyli włosy, góra włosów jest związana do góry w kitkę, boki tyłu zaś są wyglone i jest to bardzo popularna fryzura.
7: Ale ja tylko zastanawiam się właśnie, jak ktoś ma ten kitek już na głowie, to czy on ma prowadzić do jakiejś dalszej zmiany tej fryzury, czy to po prostu jest...
6: Nie, to już jest koniec, to już jest końcowy efekt. Ewentualnie można z tego w dalszym etapie zrobić koczek, tak? No ale to potrzeba fery zapuszczenia reszty włosów, co jest znowu długim procesem zapuszczania włosów.
7: A jakich zatem fryzur powinniśmy unikać?
6: Nie wiem, czy mogę powiedzieć nazwisko, ale słynnego detektywa fryzura jest taką, której raczej bym nie polecał. Znaczy, w ogóle
7: fryzura Narutkowskiego.
6: No tak. Generalnie we fryzurach chodzi o to, aby dobierać ją do kształtu swojej głowy, bo często jest tak, że

0: A garnek nie wchodzi w grę.
1: No, jeżeli ktoś ma podłużną twarz, no to może się zdecydować, aczkolwiek nie będzie to dobrze wyglądało.
0: A jak z irokezem?
1: U pewnych grup społecznych nadaje się cieszę zainteresowaniem, ale na co dzień myślę, że nie jest to propozycja godna polecenia. Raczej takie fryzury teraz klasyczne są cały czas, cieszą się dużym zainteresowaniem, czyli wszystkiego rodzaju zaczesy.
0: Modny mężczyzna to mężczyzna przede wszystkim dobrze ubrany, ale nie tylko, bo też jest istotne to, co mamy w środku, tak? Właśnie modny mężczyzna to jest tylko ubiór, czy też może savoir vivre?
1: No to jest, że modnym, inaczej, ja bym w ogóle powiedział tak, że współczesny mężczyzna to jest przede wszystkim świadomy mężczyzna, czyli wie, że jego wygląd, jego zachowanie jest mega istotne w tym, jak postrzegają go inni ludzie, czyli savoir vivre jest jedną, jak nie pierwszym elementem, o który powinien zadbać taki współczesny mężczyzna i cały czas starać się jakby być w tym temacie, tak? Czyli dbanie o siebie, czyli dbanie o swój wygląd, nie tylko zewnętrzny, chodzi mi o ubranie, ale także dbanie samego ciała, czyli pielęgnacja, ale również właśnie nasze zachowanie, które powinno świadczyć o tym, kim my jesteśmy.
0: Tak, jeszcze wspomniałeś o dbaniu o nasz wygląd. Teraz bardzo popularna jest taka moda na drwala, ale chyba o tę brodę, którą w takim razie mamy, też powinniśmy jakoś dbać.
1: Tak, moda na drwala już dość długo w Polsce się cieszy dużym zainteresowaniem. Jest to trend, który jednak ku mojemu zdziwieniu bardzo spodobał się polskim mężczyznom i o ile na zachodzie albo w ogóle za granicą już ten trend gdzieś przemija, w Polsce cały czas cieszy się po prostu tutaj dużym zainteresowaniem wśród mężczyzn. Ale tak, no broda to nie tylko zapuszczanie brody dla samej brody, ale również pielęgnacja, czyli wizyty w barbershopie u barbera, który będzie potrafił dobrze tą brodę wystylizować.
0: Czym jest ten barbershop?
1: Barbershop jest miejscem, w którym w końcu faceci mogą się wybrać i, że tak powiem, być obsłużeni od A do Z, czyli nasze włosy zostaną dobrze potraktowane, ale również nasz zarost, bo do tej pory nie było takiego miejsca. Fryzjerzy raczej nie zajmowali się stylizacją zarostu, a odkąd mamy ten trend na mężczyznę drwalu seksualnego, tak, czyli tego lumbera, pojawiło się coraz więcej właśnie barbershopów, które oferują usługi zarówno fryzjerskie, jak i właśnie serwisowania brody.
0: A przy pielęgnacji włosów w domu o czym warto pamiętać?
1: Pielęgnacja włosów jest dla większości tematem może nie tabu, ale na pewno nie pierwszorzędnym, co wydaje mi się, że nie do końca jest dobrą rzeczą. Zadbane włosy dużo lepiej wyglądają po prostu, więc odżywka jest co jakiś czas. Nie mówię, że przy każdej kąpieli powinniśmy nakładać na siebie tonę odżywki i maseczek regeneracyjnych, ale raz na jakiś czas warto byłoby jednak zadbać o te włosy, póki się jeszcze je ma, bo jednak mężczyźni bardzo często mają problem z złysieniem po prostu, więc póki możemy, to warto byłoby zadbać o jakość tego włosa, czyli odżywki raz na, nie wiem, 2-3 mycia włosów i to będzie wszystko. Facet nie potrzebuje większej ilości kosmetyków do włosów.
0: A jakie są najczęstsze błędy? Bo ja dowiedziałem się właśnie, chociażby dzięki tobie, że nie powinniśmy spać z mokrymi włosami.
1: Tak, znaczy z tego względu, że włosy są wtedy bardziej podatne na łamanie się, ale jakby dotyczy to głównie mężczyzn z dłuższymi włosami, bo takie włosy są dużo cięższe, ale jakby zasada jest taka sama, że spanie z włosami mokrymi powoduje ich niszczenie. Tak samo jak po wyjściu spod prysznica czy z kąpieli. Pocieranie włosów suchym ręcznikiem jest czynnikiem, który powoduje, że nasze włosy po prostu ulegają obsuciu się, tak mówiąc kolokwialnie.
0: A co z tym żelem? Bo często też dużo żelu
1: używamy. To jest mój ulubiony błąd. Uwielbiam właśnie, jak do mężczyźni, znaczy uwielbiam, to jest tutaj słowo w dużym cudzysłowie. Chodzi o to, że mężczyźni mają bardzo problem, duży problem z tym, że nakładają na swoje włosy zbyt dużo kosmetyków, myśląc, że ilość kosmetyku zastąpi dobre cięcie i dobrą stylizację włosów, czyli techniczny aspekt układania włosów.
0: Miałbym dla ciebie jeszcze jedno takie zadanie, bo może, znaczy mam nadzieję, że jesteś w stanie pomóc naszym słuchaczom i zaplanować im taki plan

0: mody.
1: Więc od razu po obudzeniu się musi obowiązkowo pojawić się kawa, która pobudza, kofeina pobudza spalanie tłuszczy, więc od razu udajemy się na siłownię, na poranne cardio, wracamy, bierzemy prysznic porządny, stylizujemy włosy i z garderoby wybieramy dobry zestaw na okazję, na którą dzisiaj się wybieramy, czyli na przykład wyjście do teatru. A jest to sytuacja bardzo formalna, więc zestaw wieczorowy, garnitur pewnie koordynowany, ale ciemny, z ciemnymi butami.
2: A kto jest według ciebie takim mężczyzną idealnym, wzorem modnego faceta wewnętrznie i zewnętrznie?
1: David Beckham. David Beckham jest tutaj chyba najlepszym przykładem faceta, który reprezentuje sobą według mnie wszystkie wysokie wartości, które, do których powinien dążyć współczesny facet.
2: I ty właśnie do tego dążysz?
1: Tak, nieustannie dążę do poprawienia siebie, jakości swojego bloga i jakości swojego życia i tego, jak postrzegają mnie inni.
2: I chciałbyś być jak David Beckham?
1: Myślę, że chyba każdy facet chciałby być jak David Beckham.
2: No to tego życzę tobie, żebyś był jak David Beckham. Tego życzę też słuchaczom, żeby odnaleźli swojego idola, ale też odnaleźli swój styl. Gościem audycji Miasto Młodości był jeden z najpopularniejszych polskich blogerów modowych, Łukasz Podliński.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
2: Dziękuję również tobie bardzo, Łukaszu, za rozmowę. No i do zobaczenia w modnym stylu na ulicach Warszawy, a także innych miast.
1: Do zobaczenia.
2: Dzięki.
3: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
4: Kaja Stępkowska z Instytutu Teatralnego. Często chodzisz do kina?
5: Tak, bardzo często.
4: A do teatru częściej?
5: Chodzę często i do kina, i do teatru. W zasadzie staram się jakoś być na bieżąco z tym, co się dzieje w kinie. Jestem też na bieżąco z tym, co się dzieje w teatrze z racji wykonywanego zawodu i tego, że lubię teatr. Ale kino też bardzo lubię i wydaje mi się to rozwijające bardzo chodzenie i do kina, i do teatru. To znaczy nie tracenie z pola widzenia i również tego, co się dzieje w kinie.
4: Powiedz mi, bo wydaje mi się, że to jest taka kwestia, nad którą nie musimy chyba zbyt długo debatować. Młodzi ludzie chętnie wybierają mimo wszystko kino, filmy od teatru, prawda?
5: Tak, zdecydowanie młodzi ludzie chodzą częściej do kina, bo do kina są, można powiedzieć, bardziej przyzwyczajeni. Kino jest dla nich dostępniejsze, jest też dostępniejsze od dziecka w zasadzie. Jesteśmy przyzwyczajeni do oglądania filmów. W zasadzie jest to pierwsza oprócz książek czytanych i obrazków oglądanych i książek czytanych przez naszych rodziców, opiekunów, a później czytanych już przez nas samych, to właśnie film jest tą dziedziną sztuki, z którą obcujemy w zasadzie od maleńkości. Dlatego też to medium jest po prostu powszechniejsze.
4: No i w ogóle do teatru trzeba się ładnie ubrać i trzeba ładnie wyglądać. No nie pójdziemy w stroju takim, w jakim idziemy do kina. No właśnie, jak to
5: a
4: jest?
5: A tu wcale nie ma takich zasad.
4: Zmienia się ta tendencja?
5: To się bardzo zmienia. To się bardzo zmienia. Tendencja, to znaczy, to wszystko oczywiście zależy od tego, jaką mamy potrzebę. Może tak powiem. Zmienia się właśnie to znaczy sposób myślenia o teatrze. Niektórzy ludzie mają takie podejście, niektórzy widzowie, niektórzy odbiorcy sztuki mają takie podejście, że do teatru albo do galerii mogą pójść w stroju zwyczajnym, codziennym. Tu oczywiście teatr zawsze jakby najdłużej pozostał w tych takich i pozostaje też często w takich ramach kulturowych, czyli wyjście do teatru jest rzeczywiście wyjściem. Jest to jakiegoś rodzaju rytuał, ubieram się elegancko, ale jakby bardziej odświętnie traktujemy wyjście do teatru jak święto. Jeżeli traktujemy w ten sposób spędzenie wieczoru w teatrze, jeżeli chcemy podkreślić to święto, ubieramy się odświętniej. Natomiast jeżeli traktujemy to po prostu jako wyjście do teatru, tak jak wyjście do kina albo wyjście do galerii, wtedy zdarza się często, że widzowie wcale specjalnie nie zwracają na to uwagi, czy muszą się ubrać odświętni. Bo skąd się to bierze współcześnie? Dlaczego niby do teatru mamy się ubrać odświętnie? To jest bardzo ciekawe pytanie, które też sobie wszyscy nawzajem stawiamy. Myślę, że każdy świadomy widz powinien sobie sam zadać to pytanie. Dlaczego mam ochotę, albo mam potrzebę, albo czuję, że muszę się ubrać elegancko do teatru? Dlaczego tak naprawdę? Czy ktoś tego od nas wymaga? Ktoś nam to narzuca w tej chwili? Nie wiem, czy są takie zasady. Znaczy odgórnie zapisane, że do teatru trzeba się ładnie ubrać, elegancko, odświętnie.
4: Ja uważam, że kwestia jest tego typu, że starsi widzowie, którzy siedzą powiedzmy obok mnie, no jeszcze młodego człowieka, dziwnie będą mnie odbierali i mogą pojawić się no nieprzyjemne sytuacje, bo jednak wydaje mi się, szczególnie starsi widzowie bardzo zwracają na to uwagę i teatr w dżinsach i w koszuli to jest niedopuszczalna sytuacja.
5: Ale jest to właśnie całkowicie kulturowe i też pokoleniowe. To znaczy rzeczywiście te pokolenia młodsze, najmłodsze już tak mogą nie traktować wyjścia do teatru jako coś odświętnego, szczególnego. To znaczy rzeczywiście kiedyś teatr był taką rozrywką. Jeszcze kiedy sięgniemy do historii teatru i w ogóle widowisk i partycypacji w życiu kulturalnym, było tak rzeczywiście, że wyjście do opery, później też do teatru, to było rzeczywiście, to była rozrywka dla niektórych tylko widzów i to było rzeczywiście wydarzenie towarzyskie, to znaczy wychodzimy do teatru, ale żeby też pokazać się, żeby spotkać się z ludźmi. To był cały rytuał, to się wiązało z bardzo specyficznym sposobem spędzania wolnego czasu.
4: I też żeby pokazać, że jestem kimś, że jestem intelektualistą, idę do teatru.
5: Tak, żeby pokazać swoją pozycję i swoją pozycję ekonomiczną i też swoją przynależność do klasy. Najczęściej już w XIX wieku to też było bardzo, bardzo widoczne, też do klasy wyższej, jeżeli takowa w danym społeczeństwie oczywiście funkcjonowała. Ale rzeczywiście jest tak, że współcześnie ja na przykład, muszę się do tego przyznać, chodzę do teatru w dżinsach. Chodzę do teatru w dżinsach i jakoś nie spotkałam się. Znaczy, chodzę po prostu tak, jak chodzę na co dzień do pracy. Nie mam takiego nie mam już takiego nawyku ubierania się w jakiś super odświętny, szczególny sposób, kiedy idę po prostu na spektakl teatralny, kiedy wybieram się na premierę, kiedy to jest rzeczywiście szczególny rodzaj święta teatralnego, jest to inna sytuacja, ale to też wynika naprawdę z potrzeb każdego z nas i to jest ciekawe, żeby sobie zadawać to pytanie. Ja do tego namawiam, to znaczy, żeby każdy z nas, czy starszy, czy młodszy, zadał sobie pytanie, jak ubieram się do teatru i dlaczego mam taki nawyk, żeby się ubrać odświętnie albo nie. Ty zwracasz uwagę na to, że być może ktoś obok ciebie pomyśli, że być może nie masz do niego szacunku, bo jesteś ubrany odświętnie, a ta osoba obok świętuje, jest elegancko ubrana, bo jest w teatrze. Bardzo, bardzo jest to ciekawe, żeby sobie takie pytanie zadać, bo być może można też świadomie się ubrać ładnie do teatru, wiedząc, czemu się to robi, albo z tego zrezygnować. Przez cały czas nakłaniamy was wszystkich do tego, żeby zadawać sobie pytania, czemu to robię, czemu ubieram się ładnie, albo czemu nie zwracam na to uwagi. Czemu ważne jest dla mnie to, że siedzę z ludźmi w teatrze i to jest fajne. Albo czemu nie chodzę do teatru, bo krępuje mnie to, że siedzę z taką masą ludzi i że oglądam coś, co się dzieje na żywo. I jest też tak, że teatr też jest rozrywką masową w jakimś sensie, prawda? Nie, rzadko się zdarza, że jesteśmy jedynym widzem w teatrze. Natomiast bardzo ciekawe jest to, że zawsze odbieramy teatr przez pryzmat samego siebie i to jest naprawdę musimy jakby kiedy sobie zdamy z tego sprawę, zaczniemy patrzeć na teatr troszkę inaczej i być może też przestaniemy się go bać.
4: To jest ważne słowo. Być może przestaniemy się bać teatru. Nigdy, szczerze mówiąc, nie spojrzałem na kwestię teatru od tej strony, że boimy się go, bo to trochę jest... Boimy się, że nas ten teatr przerośnie w pewnym momencie, bo jesteśmy czasem też uczestnikami takiej wysokiej sztuki, tak? W kinie możemy sobie zjeść popcorn, no w teatrze nie. I to jest może takie też porównanie. Zmieniając trochę temat, są teatry o klasie, których się nie dyskutuje, ale jest też sporo scen w całym kraju, komercyjnych zupełnie, no tworzonych często przez znanych aktorów i mam wrażenie, że namnożyło się ich. Czy uważasz, że chodzenie do teatru, nie chcę wymieniać absolutnie nazw, ale czy uważasz, że chodzenie do teatru założonego przez znanego aktora, który ściąga aktorów do swoich spektakli, znanych seriali, filmów, talent show, talk show, różnych, ty chodzisz na takie sztuki?
5: Czyli ja akurat staram się śledzić wszystko, co dzieje się w polskim teatrze, więc staram się być na bieżąco i rzeczywiście oglądać wszystko, co i w Warszawie, i w Polsce powstaje.
4: Kontrolujesz rynek.
5: Kontroluję rynek.
4: A co z tego ci się podoba, a co nie? Bez nas spektakli i teatrów ogólnie, tak jakbyś mogła o takiej... Twoje jakieś przemyślenia na pewno są.
5: Jest tak, że to zależy od zapotrzebowania, od tego, co... czego każdy z nas potrzebuje. To znaczy jest tak, że widzowie mogą mieć potrzebę teatru rozrywkowego, mogą mieć potrzebę musicalu, albo mogą mieć potrzebę zobaczenia tekstu współczesnego, który będzie komedią albo dramatem, ale takiego, w którym będą występować współcześni bohaterowie. A kim jest współczesny bohater? Często jest to znana osoba, znana twarz, bohater serialu, bohater filmu, który powstał, który jest filmem masowym, dla masowego odbiorcy. To są bohaterowie współcześni, bo zobaczmy, przecież oni też tworzą taką specyficzną bardzo grupę naszych bohaterów, naszych autorytetów. Mówię teraz o całym społeczeństwie, bo są popularni. W pismach, jak przyjrzymy pisma kolorowe, to w zasadzie 2/3 materiałów w tych pismach to są opowieści o życiu gwiazd filmowych i gwiazd serialowych, rzadziej teatralnych, ale też często te osoby wypowiadają się na temat życia, mówią o swoich doświadczeniach, wypowiadają swoje poglądy, w ten sposób stają się, są tymi autorytetami. I dlatego jest tak, że duża część społeczeństwa może mieć potrzebę, by te osoby też zobaczyć w teatrze. A znów właśnie często się tak zdarza, że właśnie to teatry prywatne są tymi przedsięwzięciami, tymi miejscami, gdzie te twarze serialowe możemy zobaczyć. Przy czym to też się zaciera, bo często aktorzy, którzy grają w serialach, grają też w teatrze, który proponuje repertuar ambitniejszy, w teatrach, które są teatrami, można to nazwać, artystycznymi, które często proponują repertuar albo rozwiązania artystyczne, które są po prostu trudniejsze w odbiorze. To wcale nie jest też tak, że jednocześnie możemy tak sklasyfikować i podzielić artystów na tych, którzy tylko pojawiają się w teatrach prywatnych. A jeśli chodzi o mnie, ja lubię repertuar taki trudny, znaczy taki, który jest repertuarem wymagającym ode mnie, który nie daje jednoznacznych odpowiedzi, który mnie pozostawia w niepokoju, w lęku. To jest tak samo jak ja mam z kinem. To znaczy ja lubię kino artystyczne.
4: Takie, które dopiero zaczynasz rozumieć po wyjściu z sali kinowej.
5: Tak, albo mam poczucie jeszcze przez wiele następnych dni i tygodni, że czegoś nie rozumiem, ale coś mnie ujęło, zafrapowało, poruszyło.
4: Ten film się nie chce odczepić, nie? Coś takiego jest.
5: I z teatrem jest podobnie, tylko że my się tego bardziej boimy. Stawiamy sobie taką barierę, myśląc o teatrze, że na pewno tego nie zrozumiemy. To jest dla nas za trudne, a jednocześnie chodzimy do kina na filmy, które są tak samo trudne w odbiorze, które tak samo często pozostawiają nas bez żadnej odpowiedzi, albo które wymagają od nas po prostu, ja to nazywam takim puszczeniem się, to znaczy zostawieniem wszystkiego, zostawieniem tego, że nie wiem, nie przeczytałam, nie pamiętam, nie znam tego kawałka muzycznego, nie znam tego reżysera, nie znam jego dorobku. Kino już przyzwyczaiło nas do tego też i my jakby umiemy to robić. Mamy poczucie, że mamy więcej do tego kompetencji, żeby pójść na coś, żeby zobaczyć coś, żeby przyswoić coś, co jest trudniejsze. A z teatrem jeszcze tak nie jest. Myślę oczywiście o takim masowym odbiorcy. Dlatego też myślę, że byłoby wspaniale, gdyby widzowie, którzy kochają kino artystyczne i to też trudniejsze, spróbowali odważyć się i też poszukać miejsca dla siebie w teatrze. Ja kocham teatr za to, że tu wszystko dzieje się na żywo. To znaczy ja przyjmuję bardzo tę konwencję, ona mnie po prostu kręci. I to interesowało mnie od zawsze. Ja właściwie chyba odkryłam w sobie tę pasję w przedszkolu. To znaczy nie była to kwestia nawet samego występowania na scenie, tylko tego, że może się wydarzyć jakiś świat przedstawiony na żywo. To znaczy, że może się stworzyć jakby inny świat obok nas. I to w teatrze jest niesamowite. Ale zobaczcie, że w sztukach wizualnych na przykład, sztuka nowoczesna też to ma. Znaczy to też się dzieje w kontakcie odbiorcy z dziełem, tak? To też się dzieje na żywo, tylko że teatr ma w sobie ten szczególny rodzaj takiego drive'u. Ja to nazywam drive'em. To znaczy jest to, dla mnie jest to ekscytujące, że mogę z innymi widzami śledzić przez półtorej, przez godzinę, przez dwie, przez trzy jakąś historię, widząc naprzeciwko siebie ludzi, którzy tę historię tworzą. Dla mnie to jest jakby niesamowitą wartością teatru i że mogę zobaczyć, mogę też uruchomić swoją wyobraźnię, jednocześnie będąc w ciągu tej historii. Nie wiem, nie umiem jakoś tego inaczej wyrazić prościej, ale myślę, że każdy, inaczej powiem tak, każdy w teatrze musi znaleźć swoją drogę. I to jest tak indywidualne, jak oglądanie sztuki w muzeum, jak oglądanie filmu, jak słuchanie muzyki.
4: I widzisz, i porównując film do teatru, z twojej wypowiedzi płynie, moim zdaniem przynajmniej, taki jeden wniosek. Film się reżyseruje, sceny można powtarzać kilka razy, a aktor, gdy wychodzi w trakcie spektaklu na scenę, ma jedną szansę, on nie powtórzy scenę. I wydaje mi się, że tym teatr wygrywa, bo jest bardziej prawdziwy jednak od filmu.
5: Tak, ale często jak zapytasz przeciętnego widza, czy teatralnego, czy kinowego, filmowego, jeśli zapytasz go, czy wolisz kino czy film, to on może ci odpowiedzieć, że wolę kino, dlatego że w teatrze się udaje. To jest bardzo ciekawe, to znaczy rzeczywiście coś się dzieje na żywo, pada kwestia w teatrze i ona już nie jakby nie jest do odtworzenia, ona się już nie powtórzy. Natomiast jednocześnie często jest tak, że ludziom może teatr nie odpowiadać, bo mają poczucie, że tak naprawdę jest to nieautentyczne, bo ktoś staje przed nami i coś udaje, jest jakąś inną postacią, coś przed nami odgrywa. Po co ta ściema? To się dzieje na żywo, przestajemy ściemniać. Po co? To jest to kompletnie sztuczne, moduluje głos, wykonuje jakieś tam działanie, jakieś tam gesty, które są, one mi nie odpowiadają, one mnie drażnią. To jest tak, że to po prostu trzeba polubić, albo trzeba w tym zobaczyć wartość, albo trzeba to kupić. Znaczy, nie trzeba, ale można.
4: Jeśli chcemy,
5: jeśli się to kupi, jeśli się odnajdzie w tym swój sposób, swoją drogę, swoją możliwość dopuszczenia się, to wtedy wtedy odnajduje się tą drogę, ale nie każdy musi to zrobić. Znaczy w kinie znów jest tak, że ja oglądając film, na przykład mam takie poczucie, że dana scena, mogę myśleć o tym, że to jest nieprawdziwe, bo ta dana scena była powtórzona 7 razy, było 7 dubli, później reżyser zmanipulował całą sytuację, bo ułożył sceny w taki sposób, że ta opowieść tak na mnie działa. Albo mogę się w tą historię zatopić i zupełnie zapomnieć o tym, że reżyser to skomponował w taki, a nie inny sposób i to jest jakby odtworzone, sztuczne. Znaczy jest to kwestia tak naprawdę tego z jakim nastawieniem przychodzimy albo na co sobie pozwolimy i w kinie, i w teatrze.
4: No dobrze, a w nawiązaniu do tego, co powiedziałaś do tej pory, oglądasz teatr telewizji?
5: Oczywiście.
4: Też staram się oglądać. Niektóre spektakle są na żywo, ale są też spektakle nagrane wcześniej, zrealizowane, zarejestrowane. Jakąś taką znaczącą różnicę odczuwasz?
5: Teatr telewizyjny.
4: Nie wiem, jeszcze nie wiem, może wiesz, jak bardzo kombinują w cudzysłowie później przy takich zarejestrowanych spektaklach.
5: To zależy, bo tradycja teatru telewizji jest rzeczywiście wieloletnia. Teatry telewizji kiedyś powstawały na żywo i kiedyś po prostu one były, spektakl był grany w studiu telewizyjnym. Były też, powstało wiele takich spektakli, które były jakby zmontowane, stworzone już z konkretnych scen, które były rozpoczynane, kończone, dublowane i tak dalej. To jest tak, że mnie bardzo fascynują spektakle, które są zarejestrowane w ciągłości, to znaczy jakby są na żywo, bo to jest niesamowita konwencja, kiedy ja wtedy sobie zawsze myślę o tym, w jaki sposób, jaki sztab ludzi przy tym spektaklu pracuje, to znaczy ilu tam jest operatorów, z której jakby, że oko kamery jakby jest trochę moim wzrokiem i ta konwencja jest bardzo, bardzo ciekawa, ale oczywiście jest tak, że współcześnie, teraz obecnie teatru telewizji niestety jest coraz mniej. Taka reaktywacja teatru telewizji na żywo nastąpiła parę lat temu i to był gigantyczny sukces. Miejmy nadzieję, że będą to środki, żeby teatr telewizji mógł istnieć, bo zobaczmy, kiedyś teatr telewizji był bardzo popularny. On był w czasach PRL-u, był właściwie co tydzień emitowany w telewizji publicznej i naprawdę teatr telewizji oglądały masy. W tej chwili jest tak, że że przez to, że jest tak tak telewizje są rozbudowane i tak mają bogatą ofertę kulturalną i też inną po prostu, że już miejsca na teatr telewizji jest trochę mniej, ale wydaje mi się, że i teatr telewizji nagrywany, montowany, i teatr telewizji na żywo, każdy z nich ma swoje, jest w jakiś sposób interesujący.
4: Przyznam ci się do czegoś teraz. Ogólnie, jeśli mówimy o teatrze telewizji,
5: tak.
4: Uwielbiam teatr telewizji, zawsze siadam przed telewizorem skupiony i nastawiony na oglądanie całego spektaklu, ale wiesz jak to jest. Pójdę sobie zrobić kawę do kuchni, wyskoczę na sekundkę, kanapkę, a tu zadzwoni telefon i tak naprawdę traci się wątek. To jest jednak przewaga teatru żywego, jest taka, że siedzisz. Tak?
5: I się nie rozpraszasz. To znaczy, masz małą możliwość, żeby się rozproszyć. Oczywiście możesz się rozproszyć zawsze, ale jest to...
4: Pomyśleć sobie o tym, co będę jutro jadł na obiad.
5: Tak.
4: To tak, jak najbardziej, no.
5: Tak, ale rzeczywiście to jest ta specyficzna konwencja. To znaczy mamy nagle, jesteśmy odbiorcami teatru w domu ze wszystkimi plusami i minusami tej sytuacji, bo w teatrze takim w budynku teatralnym siadamy na swoim miejscu i po prostu w tym miejscu jesteśmy cały czas, chyba że zdecydujemy się, żeby salę opuścić przed końcem spektaklu. Natomiast w domu jest tak, że jesteśmy całkowicie w sytuacji domowej, ale to jest tak samo jak z oglądaniem filmów w domu. To znaczy możemy się też tak samo rozproszyć.
4: Młodzi aktorzy, pokładasz w nich wielkie nadzieje. Oczywiście mówimy tutaj o scenach polskich. Czy oni w przyszłości, zaczynają teraz, ale myślisz, że w przyszłości dostarczą nam tych takich emocji na wysokim poziomie?
5: Jestem o tym przekonana. Bardziej martwię się o to, czy będą mieli miejsce i miejsca, w których będą mogli swoje życie zawodowe rozwijać.
4: O kondycję teatru jeszcze cię zapytam, ale teraz ci aktorzy.
5: To znaczy, tak, oczywiście jest to proces. Każdego roku rodzą się ludzie z różnymi umiejętnościami, talentami i po nastu latach wyrastają młodzi ludzie, którzy mają odpowiednie predyspozycje, mają też swoje możliwości i myślę, że każdego roku przybywa do tej rodziny teatralnej, rodziny aktorskiej, ale też nie tylko aktorskiej, bo i reżyserskiej, do grupy scenografów, kompozytorów teatralnych, reżyserów świateł, grono młodych ludzi z niesamowicie otwartymi głowami, nowymi pomysłami i umiejętnościami też, które myślę, że pozwalają na to, żeby ta dziedzina sztuki bardzo prężnie się rozwijała.
4: Tylko wiesz, co mnie martwi? Że ci aktorzy, młodzi aktorzy, którzy są naprawdę świetni w tym, co robią, są zauważani przez kogoś, później idą do serialu, a później zostają jurorami w jakimś programie. To mówię zupełnie anonimowo, nie chcę tutaj personalnie absolutnie. Teatr przestaje dla nich istnieć, no bo bardziej opłacalny jest show biznes. A ci, którzy są nieźli, nie potrafią się jakby przedostać tak dalej, no i zostają gdzieś z boku, na scenach takich mniejszych już zupełnie.
5: Ale to jest właśnie to, o czym mówiliśmy przed chwilką. To znaczy ja dlatego na twoje pytanie o młodych aktorów i jak widzę ich przyszłość, ja dlatego dlatego odpowiedziałam ci na to pytanie natychmiast, mówiąc o tym, że mam nadzieję, że martwię się o to, czy będą mieli miejsce, żeby móc się rozwijać, bo to jest problem. Problemem nie jest to, czy ci aktorzy są, czy nowi się rozwijają, tylko bardziej jest myślę, że współcześnie, nie tylko w Polsce, ale na świecie, problem z tym, czy rzeczywiście jest wystarczająco dużo miejsc, w których ten teatr powstaje, w których aktorzy, artyści mogą się dalej rozwijać, mogą tworzyć sztukę. Bo często jest też tak, oczywiście, że dany artysta decyduje się na reklamę, albo na pójście do serialu, albo pracę w takich obszarach, nie tylko ze względów ekonomicznych tylko, ale po prostu ma na to ochotę. To jest jego droga, on świadomie wybiera tę drogę, ale często jest też tak, że jest to wybór, bo nie ma miejsca, w którym mógłbym pracować, bo nie ma dla mnie etatu, bo nie ma dla mnie propozycji, bo nikt nie chce ze mną pracować, bo tak naprawdę może się tak okazać, że nie będę miał odpowiednich znajomości, że nikt mnie nie zauważy, albo że nikt mi nie da sceny, żebym tu mógł zrealizować swój pomysł, swoją sztukę i tak dalej, i tak dalej. To znaczy rzeczywiście tu kondycja teatru bardzo się wiąże z tym, jak jest los artystów. Jeżeli mówimy o Polsce, to w Polsce. To znaczy jest to trudne. Kiedyś w starym systemie w PRL-u było tak, że troszkę to wyglądało inaczej, bo absolwent szkoły teatralnej miał zapewnione miejsce w teatrze na etacie. Taki był po prostu system.
4: Teraz nie trzeba kończyć szkoły teatralnej, żeby być aktorem w teatrze. Tak. Kiedyś tak było.
5: Kiedyś tak było, ale w tym momencie w nowym systemie jest oczywiście zupełnie inaczej. Jest pełna wolność, ale też jednocześnie, żeby zdobyć etat w teatrze, żeby móc się utrzymać, rzeczywiście trzeba mieć oprócz talentu także dużo szczęścia.
4: Mam wrażenie, że w trakcie naszej rozmowy przypisaliśmy młodym ludziom niechęć do teatru. Więc może trochę sprostujmy pod koniec debaty, pod koniec programu.
5: Według badań, młodzi ludzie chodzą najczęściej do teatru. Naprawdę wielu młodych ludzi chodzi do teatru. To wcale nie jest tak, że ten najmłodszy odbiorca, mówię o takim odbiorcy nawet 16+, do teatru nie chodzi, bo się go obawia. W każdej grupie wiekowej i w każdej warstwie społecznej jest duża grupa ludzi, która po prostu ma do teatru duży dystans, ale jednocześnie, jeśli byśmy na te wszystkie grupy spojrzeli, młodzi ludzie, jakby w tych grupach młodzi ludzie rzeczywiście stanowią dużą grupę osób, które chodzą do teatru, więc to nie jest wcale tak, że że teatr jest dla tych starszych odbiorców, a młodzi teatr zostawiają, bo to nie jest dla nich, bo to jest kwestia pokoleniowa, bo teatr jest już demodé, nie jest interesujący, nie jest nowoczesny. Młodzi ludzie chodzą do teatru.
4: No dobrze. Zostawiłem tę kwestię na sam koniec. Gdybyś chciała uciec, to niewiele już stracę, bo już wiele od siebie się dowiedziałem. Teatr przyszłości za 20 lat. Jak ty to widzisz? Nie uciekaj, proszę.
5: Oczywiście, że nie ucieknę.
4: Masz jakieś koncepcje w głowie?
5: To jest pytanie trudne, dlatego że teatr w Polsce odpowiada na zmiany społeczne. I teatr w Polsce, teatr publiczny ma w sobie, jest takim papierkiem lakmusowym tego, co się dzieje w społeczeństwie, jakie potrzeby ma społeczeństwo również, albo za czym społeczeństwo tęskni, czego łaknie, czego się boi, czego się obawia, w jakim miejscu jest świat. To naprawdę da się wyczytać. Więc właśnie na to pytanie, jak będzie wyglądał teatr przyszłości, ja nie umiem odpowiedzieć, bo sama zastanawiam się, gdzie my będziemy za 20 lat. A to pytanie myślę, że stawiamy sobie wszyscy, gdzie będziemy za 20 lat.
4: Kaja Stępkowska, dziękuję ci bardzo.
5: Bardzo dziękuję.
4: Instytut Teatralny, jak się ma?
5: Ma się bardzo dobrze, rozwija się. Zapraszam, mamy bardzo, bardzo fajną księgarnię teatralną, w której możecie znaleźć naprawdę świetną literaturę, dużo rejestracji, spektakli, które gdzieś już weszły do kanonu takich najważniejszych współczesnych inscenizacji.
4: A ja wam życzę tego, żeby za rok okazało się, na podstawie wyników badań oczywiście, że młodzi Polacy chodzą do teatru chętniej niż do kina.
5: Ja też tego życzę nam, ale żebyśmy chodzili i do teatru, i do kina.
4: Otóż to. I do muzeum.
5: I do muzeum, oczywiście.
4: Czytajmy książki.
5: Czytajmy książki, błagam.
4: Kultura, mówiąc krótko.
5: Kultura się liczy, tak.
4: Dzięki wielkie.
5: Dzięki.

Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. Po reklamie.

0: Budzimy się, koniec majówkowego chillu, wracamy do codziennej gry na drogach. Jeszcze o tej porze jest w miarę luźno, może nawet powiedziałabym, że całkiem luźno. Pogoda jest rewelacyjna, więc spokojnie możecie dojechać do pracy.
1: Zobaczycie sami, że to będzie całkiem dobry dzień, mimo że poniedziałek. Jedziemy z nim. 4 maja. Dzisiaj podkręcamy tempo, bo przyda się wam dużo energii od samego rana. Waldek Dermak. Dzień dobry. Cześć, hej. Już w pół do siódmej.

Podkręcamy tempo od rana w Melo Radio. Jak tam wasza motywacja dzisiaj? Co się zapowiada w ten poniedziałek? Możecie zacząć go wyjątkowo, bo mam dla was skiety Melo Radia do zgarnięcia właśnie już teraz. Dzwońcie jak najszybciej pod 321-321-777. Sprawdzamy dzisiaj wasz humor od samego rana. 321-321-777. Czekam na was. Dzwońcie do Melo Radia. Poranny vibe-check już za chwilę, a już teraz do zgarnięcia skiety od Melo. 321-321-777.

0: Loco Loco, Gordo w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo od rana w poniedziałek. Siema Mati, cześć, hello, hello.
1: Dzień dobry, siemaneczko.
0: Siemaneczko, dzień dobry, no i to mi się podoba. Mateusz, Mateusz, czy ty wiesz, że dzisiaj jest, Mateusz, Dzień Piekarza?
1: A nawet nie wiedziałem, fajny nawet dzień.
0: Serio nie wiedziałeś?
1: Nie wiedziałem.
0: W twoim przypadku to chyba ważne, bo skąd ty do nas dzwonisz?
1: Z Dąbrowy.
0: Brawo, już prawie wygrałeś. A chodzi mi o to, że podobno w pracy jesteś.
1: Tak, zgadza się.
0: Dobra, a kim jesteś?
1: Jestem piekarzem na co dzień. Głównie wypiekam chleb. Akurat dzisiaj się trafiło, że kończymy
0: dnia. No, właśnie o to mi chodzi. Piekarz Mati razem z nami. Ciebie dzisiaj sprawdzimy, uważaj, bo mam tu dla ciebie
2: 3 szoty w Melo.
0: Trzy szybkie pytania. Biała czy czarna koszula?
1: Biała.
0: Książka czy podcast?
1: Podcast.
0: Teraz piekarzu Mateuszu uważaj. Bułka czy chleb?
1: Bułka.
0: Zdecydowanie powiedział. Mati, fajnego, miłego dnia ci życzę. Dużo energii tam wykrzesaj z siebie. Przyda się na ten poniedziałek. My dodamy coś od siebie, czyli merch od Melo. Skiety już pakujemy i już ci wysyłamy. Trzymaj się, cześć. 3 szoty w Melo.

0: Dua Lipa i Houdini. Nie mogłabyś zrobić jeszcze raz tak jak przed chwilą? To takie... Słuchajcie, nikogo nie straszymy, ale za 2 godziny startują matury, nie? No i teraz... No i teraz takie pytanko do was. Słuchajcie, czekamy na wasze głosówki, na jakieś, wiecie, głosy wsparcia, jakieś rady, podpowiedzi, jak sobie dać radę, jak nie zwariować, nie zdenerwować się za bardzo, nie stresować. Co chcecie powiedzieć maturzystom? Słuchajcie, dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl, można z komórki, tak wcześnie rano, tak szybko. Tam wystarczy, że na dole klikniecie zieloną słuchawkę, wyślecie głosówkę, a za takie najlepsze podpowiedzi dla maturzystów, co zrobić, żeby się nie stresować, może macie jakąś swoją dobrą radę albo sposób, no to dajcie koniecznie znać, bo mamy fajny merch. Za 7 minut 7.
1: A już o 7 zagramy
0: Thomas Gray. Za chwilę też prognoza pogody na poniedziałek i newsy będą w Melo.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.

0: Polsce. Słuchaj na 103.9 FM. Pogoda.
1: Nowy tydzień i powrót do bazy, jak tam pogrillowane, ależ to był piękny, długi weekend i genialna aura na szczęście wcale nie odpuszcza. I poniedziałek zapowiada się równie wybitnie, z maksymalną temperaturą, która dobije nawet do 24 stopni w Kielcach. Ale póki co na starty dostajemy przyjemne 11 stopni. Słońce delikatnie przebija się przez małe chmurki, no wspaniały poranek.
2: Już prawie siódma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: Na początek wielki pożar w Gliwicach. Od wieczora płonie dawna fabryka drutu. Na miejscu jest ponad 200 strażaków i wciąż walczą z żywiołem. Piłkarze Interu Mediolan wywalczyli po raz 21 w historii tytuł mistrzów Włoch. Pokonali u siebie Parmę 2-0 i mają już 12 punktów przewagi nad najlepszym w poprzednim sezonie Napoli. To już dziś. Maturzyści wezmą długopisy w dłoni i zaczną egzaminy. Na początek ten z języka polskiego. A jak maturę wspominają ci, którzy mają już dawno ją za sobą?
4: Zapytali mnie, bo zdawałam z angielskiego, o jakąś historię z wulkanami.
5: Jaki był najgorszy przedmiot wtedy?
6: No dla mnie polski.
7: No chyba polski. Paleta możliwych tematów była ogromna.
3: Ekipa Melo trzyma kciuki za tegorocznych zdających. Trzymajcie się, jesteście najlepsi.
0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Siema, siema, w poniedziałek podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria i gwiazda Tomorrowland też dołącza do nas. Thomas Gray już teraz i to aktualny numer 1 30 Meloradia z ostatniego piątkowego notowania. Mocno zaczynamy, jest siódma.

Podkręcamy tempo w Meloradio, to Salach i Melodia. A co wy chcielibyście powiedzieć maturzystom? Co macie jakąś dobrą radę dla nich? Jakąś podpowiedź, jakieś gorące pozdro? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Z komórki można tam wejść i na dole ikonka słuchawki, wyślij głosówkę, klikacie, nagrywacie, wysyłacie. No i zgarniacie merch od Melo za takie najfajniejsze, najlepsze. Dajcie znać, czekamy na głosówki. Słuchajcie, już w sobotę 23 maja w Warszawie, to już po maturach, będzie mega koncert, mega gwiazdy, zagra dla was Florida i za chwilę to pokażemy wam w Melo, co trzeba zrobić, żeby zdobyć takie zapro na to wyjątkowe wydarzenie.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio i mamy dla was fajną zabawę, w której do zgarnięcia zapro na koncert mega gwiazdy Florida w sobotę 23 maja w Warszawie. Możecie być na tym wydarzeniu, na tym koncercie, na tej imprezie. Tylko, uwaga, musicie odpowiednio zareagować, jak już do was zadzwonimy. I żebyście wiedzieli, jak to się robi, to my wam pokażemy tutaj. Uwaga, spróbujemy zadzwonić do kogoś z naszej ekipy, co?
1: A zadzwońmy, no.
2: Florida.
0: Czekajcie, mam kilka numerów, kogo wybrać.
1: No to ty tam wybieraj.
0: Czekaj, po imionach. Dobra, mam. Mówimy, okay. Do kogo dzwonimy, czy nie?
3: Jeszcze nie.
1: Może ta osoba będzie miała zaskoczenie. Jestem ciekawa, dobra, czy śpi, dobra, czy już dobra. Może nie.
0: Dobra, kręcimy, okay. Zobaczymy, jak będzie, czy będzie słychać. Dobra.
1: O.
0: Chyba mamy to. Cicho, i nic nie mówimy.
1: Dobra.
4: Halo?
5: Oh, sometimes I get a good feeling.
4: Yeah!
0: Yeah!
3: Brawo!
4: Cześć, Dareczku.
0: Cześć, mam do ciebie jedno pytanie. Śpisz?
4: Wiesz co, chyba mnie obudziłeś.
0: Chyba tak.
4: Ja nazwałem cię Darkiem zamiast Waldkiem.
0: Nie szkodzi. Jurek, spoko, jest okej.
4: Muszę przyznać, że myślałem, że to budzik, ale jak usłyszałem Florida w słuchawce, to nie miałem wątpliwości, kto do mnie dzwoni i po co.
0: Wyjścia,
4: mam
0: ale...
4: nadzieję, że nasi słuchacze będą równie skuteczni.
0: Tak jest, Piotrek, pokazałeś im, jak to się robi, ale słuchaj, jak słychać, że ty miałeś fajną majówkę, no i o to chodzi.
4: Oj, była piękna, tak. O. Wczoraj co prawda i przedwczoraj w radiu, ale popołudnia były bardzo sympatyczne, więc...
0: Mam nadzieję,
4: że i twoja również była piękna.
0: Tak, jak słychać również. Dzięki, Piotrek. Strzałeczka, trzymaj się, hej.
4: Trzymajcie się, strzała. Dobrego poniedziałku. Niech ten tydzień będzie piękny dla wszystkich i oby bilety trafiły w dobre ręce.
0: Tak będzie, strzała. To był Piotrek Opoka. Słuchajcie, wasza reakcja na to, jak do was zadzwonimy, jest najważniejsze. Jak usłyszycie taki dźwięk, uwaga...
5: Sometimes I get a good feeling.
0: To co trzeba zrobić, Daria?
1: Yeah!
2: Florida w Melo Radio.
0: Bądźcie czujni blisko Melo, bo zapro już niedługo dla was.

0: Dive the May Along w Melo Radio. Podkręcamy tempo od samego rana w poniedziałek i czekamy na wasze głosówki związane z maturami. Macie jakieś podpowiedzi? Ewentualnie trzymacie za kogoś bardzo mocno kciuki? Dajcie znać, czekamy na głosówki. Wchodźcie na meloradio.pl i nagrywajcie.
1: Chciałem pozdrowić syna Macieja, który właśnie się szykuje do wyjścia na maturę. Dasz radę, synu, wierzę w ciebie, jesteś najlepszy, trzymaj się.
0: Trzymaj się, trzymaj, my też wierzymy, pewnie, że dasz radę, dacie radę. Czekamy na głosówki na meloradio.pl.
2: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
2: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to ziemniaki z sadów i pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka. Kilogram w hit cenie 12,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
7: Po reklamie.

0: życia smak.
1: Gabs w Melo Radio, podkręcamy tempo. Słuchajcie, aż nie wierzę, co się okazuje. W Wielkiej Brytanii większość nastoletnich chłopców woli rozmawiać z botami niż z przyjaciółmi, przyjaciółkami, dziewczynami albo z rodziną. Czujesz to?
2: No, jestem trochę w szoku. Mam nadzieję, że Waldek, ty się nie zaliczasz do tego. Nie, i lubisz ze mną rozmawiać.
1: Bardzo lubię z tobą rozmawiać, chociaż no właśnie.
2: No, nie kończ, okej. Okay.
1: Dobra, ale powiem jeszcze coś. Co piąty pytany przyznawał, że czuje, że jest w związku z chatbotem. No,
2: co?
1: To ostatnie to dziwne, nie? Ale trochę rozumiem, bo w końcu AI w większości przyzna ci rację. Zawsze na koniec rozmowy powie coś fajnego. No i AI chce samo proponować, że coś za nas zrobi.
2: Same plusy. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white. I

0: I za to można lubić poniedziałek, bo razem z nim trafiają do nas takie gorące nowości i propozycje. Meduza, Don't Wanna Go Home. Najlepszy drop nowych hitów macie zawsze w Mela, a to propozycja do 30 Meloradia. Głosujcie na meloradio.pl. Za chwilę newsy.
1: Jedni debiutują dzisiaj na egzaminie maturalnym, inni bardzo długo po maturze debiutują na sportowych arenach.
0: Za 8:08.
2: A już o 8:00 zagramy.
0: Jonathan Pezet i Livka i obejmuje noce w Melo. I prognozę pogody na poniedziałek też dla was mamy już za chwilę.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej.
2: Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę.
1: Słuchajcie po 18.
2: Ja idę w Melo, a wy?
1: Chodźcie ze mną.
2: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
9: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
10: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia, pyszne latte cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem taniej o 300 zł.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
0: O reklamie. Meloradio Kielce na 103.9 FM.

0: Na ulicach Kielc coraz więcej aut, wszyscy pędzą do biur i na uczelnie i dzisiaj matury, więc uważajcie na maturzystów, zwłaszcza przy szkołach i oczywiście przystankach autobusowych, a także przejściach dla pieszych. Bezchmurną lampę mamy w Kielcach. Termometry poszybowały o tej porze do 14 stopni, a szczerze powiedziawszy, to wciąż nie mogę uwierzyć, że mamy tak piękną, wakacyjną wręcz pogodę w Kielcach. Oj, długo czekaliśmy na to ciepełko. No i przyszło. Ja jeszcze żyję weekendem, ale ten poniedziałek naprawdę zapowiada się pięknie. I oby została z nami aura taka jak najdłużej.
1: Już prawie ósma. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Iran analizuje odpowiedź USA na 14-punktową propozycję zakończenia wojny. Na tym etapie nie ma negocjacji w sprawie programu jądrowego. W piątek Donald Trump oświadczył, że władze Iranu chcą zawrzeć porozumienie, ale nie był usatysfakcjonowany ich propozycjami. Andrzej Poczobut odebrał z rąk prezydenta Order Orła Białego. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi mówi, że nie czuje się bohaterem, bo bohaterami byli żołnierze Armii Krajowej.
3: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
2: Andrzej Poczobut nie wykluczył, że w przyszłości wróci na Białoruś. Na debiut nigdy nie jest za późno. Udowadnia to 73-letni Chińczyk Wang Qi, były trener tenisa stołowego. Po raz pierwszy wystąpił w drużynowych Mistrzostwach Świata w Londynie. Reprezentował Fidżi.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: My dzisiaj w Melo też razem z wami drużynowo występujemy po raz pierwszy w tym tygodniu i jak na razie no świetnie sobie radzicie. Podkręcamy tempo, Waldek, Marcin i Daria, inni gadają, a my już gramy. Jest ósma.

Słyszycie, jak mocno zaczyna się ten tydzień, 12 minut po 8 w poniedziałek rano. Już za chwilę zaczynamy zabawę, gotowi na wszystko, czekamy już teraz na dwie osoby. Dzwońcie jak najszybciej pod 321-321-777. Macie szansę zgarnąć fajny merch od Melo, czeka Melo Torba, są skiety do wzięcia i jest okazja, żeby udowodnić, że jesteście gotowi na wszystko. A skoro dziś matury, to trochę w temacie będzie. Czekamy, 321-321-777. Dzwońcie już teraz, czekamy na dwie osoby, które będą miały szansę zgarnąć merch od Melo Radia.

0: Blaise Kisses. 17 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Meloradiu.
0: Cześć Wojtek.
2: Witam serdecznie, cześć.
0: Siema, siema, hej. Wojtek to ma totalny luz dzisiaj w takie dni jak dzisiaj, to ma plan na moto pośmigać. I jest też Sara z nami. Cześć, Sara.
3: Cześć, witam serdecznie.
0: A Sara to nie wie, co będzie dzisiaj robić, ale wie, że spróbuje się w zabawie Gotowi na wszystko w Melo. Mam dla was dwa pytania. Skoro ruszają dzisiaj matury, to dziś tak troszeczkę będzie w tym klimacie dla was, także bądźcie gotowi, uwaga. Za dwie dobre odpowiedzi będą skiety, za jedną zgarniacie Melo torbę. Najważniejsza zasada jest taka, że trzeba pamiętać, że zgłaszacie się do odpowiedzi swoim imieniem i kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada. Jasne? Możemy zaczynać?
3: Oczywiście.
2: Pewnie.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pytanie jeden dzisiaj. Kto jest autorem Lalki? Bolesław Prus czy Stanisław Wyspiański?
3: Sara.
0: Sara?
3: Prus.
0: Bardzo dobrze, Bolesław Prus. Jest jeden punkt na koncie Sary. No i teraz uwaga, skupcie się, bo pytanie numer dwa to odmiana przez przypadki słowa pomidor. Pomidor w wołaczu. To pomidor...
3: Sara.
0: Tak, Sara? Nawet nie musiałem...
3: Pomidor.
0: Sara, pomidor w wołaczu to?
3: Pomidor.
0: Nie no, powiedz no, nie bawmy się w pomidor, tylko powiedz, no. Sara, pomidor w wołaczu to?
3: O, pomidor.
0: Słuchajcie, uwaga, komisja egzaminacyjna musi stwierdzić, że... jakby to powiedzieć, Daria, no...
4: No źle, bo to jest o pomidorze. O, witaj, pomidorze.
0: O, pomidorze. Przypuszczałabyś? Chyba nie. Sara, spokojnie, jeden punkt na twoim koncie, jedno pytanie jak najbardziej okej. Wojtek jakoś nam przycichł trochę. Wojtek, jesteś?
2: Oczywiście, że jestem.
0: Bardzo dobrze, Wojtek, bardzo dobrze, bo z tego egzaminu Wojtek też wychodzisz z czymś fajnym, merch ci wysyłamy, a do Sary oczywiście pakujemy melotorba już w runie. Dzięki wam bardzo, fajnego poniedziałku.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko w Meloradio.

0: Zokaria w Melo Radio. Podkręcamy tempo i super, że jest ten poniedziałek, bo gdyby nie on, to na kogo byście zrzucali winę za wszystko, co dziś wam nie pójdzie, co? Ale z drugiej strony przecież wam dzisiaj wszystko idzie świetnie. Za chwilę zagramy tak, jak lubicie, Enrique i Pitbull.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: słuchaj na 103.9 FM. Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj.
10: Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg.

0: okra masz 56% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Sunrise Festival 2026. 31 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
7: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie superszybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: O reklamie.

0: Trips w Melo Radio. Podkręcamy tempo i po majówce to może u was być pustawo na koncie, ale my coś zaradzimy, bo mamy szybką kasę. Jeżeli wy macie fajny pomysł, na co ją wydacie, to zgłaszajcie się na meloradio.pl. Piotrek?
1: Mam taką dziewczynę Martę i ona lubi budyń czekoladowy, a ja mam tylko waniliowy. Ona, że tak powiem, jest taka fancy trochę. Preferuje właśnie proteinowy. Muszę się trochę wykosztować.
0: Damy radę. Słuchajcie, czekamy na was na meloradio.pl. Wbijajcie z fajnymi pomysłami, na co wydacie szybką kasę. 200 czekają dziś znów do zgarnięcia dla was.

0: Najlepszy drop nowych hitów. Zawsze w Melo, Dub Dog, See How Does It Feel. Kolejna gorąca propozycja i nowość u nas na nowy początek nowego tygodnia. Newsy będą nowe za chwilę.
1: A w nich będzie nowa informacja na temat pogody w tym roku.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Catch me w Melo Radio. I tak zagramy już niedługo, gdy inni będą jeszcze gadać. Za 9 minut 9:00.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
12: I to razem
13: przyjemnie spędzić czas.
12: Ale pachnie!
11: Spróbować czekolady.
13: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
12: O, wow!
11: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
14: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko 1,69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
19: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
20: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
21: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
20: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
21: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
22: Pary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Gorąco.

0: w KFC.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie. Trafik.
4: Największy poranny kocioł powoli zostaje za nami. Miasto łapie poświąteczny oddech po majówce, a my wrzucamy na luz i sprawdzamy, gdzie trzeba zachować szczególną ostrożność. Między innymi pamiętajcie o tym, że na Łódzkiej jest całkowity zakaz wyprzedzania, a prędkość ograniczona do 40 km na godzinę.

0: Majóweczko oficjalnie za nami. Powrót do rzeczywistości bywa trudny. Ja to coś na ten temat wiem, ale pogoda robi wszystko, żeby nam to ułatwić. Na termometrach już łapiemy fantastyczne 17 stopni. Słońce przyjemnie grzeje za delikatny chmur. Pamiętajcie, że dzisiaj wystartowały matury. Trzymamy mocno kciuki za wszystkich maturzystów, ale z taką aurą i dobrym ciśnieniem nie powinno być źle.
1: To już prawie 9. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Język angielski, matematyka i geografia to najczęściej wybierane przez maturzystów przedmioty na poziomie rozszerzonym w tym roku, a właśnie w tej chwili rusza pierwszy tegoroczny egzamin, to podstawowy test z języka polskiego. Łukasz Tomczyk nie jest już trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa, poinformował klub. W sobotę w finale Pucharu Polski Raków przegrał z Górnikiem Zabrze 0-2. Meteorolodzy nie wykluczają rekordowo upalnego lata. To za sprawą Super El Nino, czyli zjawiska powstającego wskutek ponadprzeciętnego ogrzewania się Pacyfiku. Jest duże prawdopodobieństwo, że pojawi się to zjawisko już w maju, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
3: W tym roku oceany na całym świecie są tak samo ciepłe jak w 2024, który był rekordowy.
2: Super El Nino może wywołać m.in. dotkliwe susze i potężne ulewy.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Na super lato wszyscy czekamy. Na razie mamy super poniedziałek. Jeżeli jeszcze nie jesteście do niego przekonani, to dajcie nam jeszcze chwilę. Jest 9, podkręcamy tempo. Cześć, hej!

Podkręcamy tempo w Melo Radio. To wy tu jesteście gwiazdami. Całkiem nieźle zaczął się ten poniedziałek, 4 dzień maja. Dzisiaj mamy i całkiem niezłe wyniki w pewnym badaniu, słuchajcie. Za chwilę wam powiemy, z czego jesteśmy w Polsce bardzo ostatnio zadowoleni. Ale wcześniej jeszcze Kygo, Save My Love w Melo, 12 minut po godzinie 9.

0: Bambi Young Laosia. Melo Radio, tak podkręcamy tempo w poniedziałek o tej porze, 18 minut po 9. Jak jesteście w pracy, to ja mogę tylko zapytać, czy jesteście zadowoleni. Bo w badaniach CBOS to wyszło, że rekordowo dużo Polek i Polaków jest zadowolona ze swojej sytuacji materialnej. O. Konkretnie mówiąc, ze swoich finansów i zarobków. Słuchajcie tego, aż 39% ludzi mówi, że pieniędzy starcza im na wiele, że czują dużą swobodę finansową i że nie muszą specjalnie oszczędzać. Patrzę, jak Daria robi wielkie oczy. Mogą sobie za to pozwolić na luksus i większe wydatki.
1: No ale jak Darka się odzywa tutaj czasami do nas w studiu, to ja mam wrażenie, że ona akurat jest zadowolona i że wiesz.
2: Proszę nie mówić o tym głośno, to wcale nie jest prawda. Jakby zawsze chętnie wszystko przyjmę więcej. Pozdrawiam.
0: Ale czemu aż tak protestujesz? No. Sytuacja finansowa Polaków osiągnęła najwyższy poziom zadowolenia w historii, ale to brzmi. Wiem, co myślicie. Ja też bym chciał być w tej grupie. Na bogato to ja wam teraz zagram Fast Cars Superstars w Melo Radio.

0: Oskar Matka, Sweet Nothing w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Wiadomo, że pierwsze wrażenie jest bardzo ważne, więc mam nadzieję, że poniedziałek zrobił na was dobre wrażenie. A jeżeli sporo macie do zrobienia wy dzisiaj jeszcze, to spokojnie, jak tak idzie trochę nie za bardzo. My podkręcimy tempo, a wy macie przecież jeszcze cały tydzień.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dyskont nowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.

tyle Oxy Lawinia i I Wanna Go. Melo Radio. Słyszałem dzisiaj, że to lato może być rekordowo upalne, tak mówią specy od pogody. Wiem, że gorąco na pewno będzie w Kołobrzegu od 31 lipca do 2 sierpnia. To właśnie w ten weekend wakacji Sunrise Festival. Wysyłamy was na tą mega imprezę. Wlotki pojawią się już dziś w Melo Radio. Będziecie mogli bawić się przy setach takich gwiazd jak James Hype, Hardwell, Sigala, Afrojack czy Axwell i Rehab. No jak zgarniecie takie bilety na Sunrise Festival, to możecie być pewni, że takiego poniedziałku wam pozazdroszczą wszyscy. Okazja już dzisiaj w Melo. A teraz BB Rexha i Faithless, New Religion.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo. Mamy dla was Ale Farben, Body Talk. Mamy poniedziałek, no nie da się z tym nic zrobić, ale zawsze to może być bardzo fajny poniedziałek. Zadba o to Adi, siema.
1: No siemano, siemano. Rzeczywiście jest poniedziałek, ale jest słoneczny poniedziałek. Jest gorąco, pięknie na dworze. No nie ma tragedii, no.
2: Zawsze możesz powiedzieć, że jest wtorek i najwyżej będziesz miał dwa wtorki, jeden po drugim.
0: Fajne.
3: Już o 10:00 zagramy.
1: No właśnie, będzie Yearbox i Graceland w Melo. Chcielibyście mieć dwa wtorki?
2: Pod warunkiem, że potem byłyby po nich dwa piątki i to już wszystko.
0: Ja to
1: dwa piątki. Ej, ale to jest... Dwa piątki mi się podobają zdecydowanie. To jest to.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Trafik.
12: Przedpołudniowy chillout w mieście wszedł na pełnej, majówkowe zmęczenie powoli zmija, a na kieleckich ulicach zrobiło się całkiem luźno. Zdejmujemy nogę z gazu i robimy szybki skan osiedlowych pułapek. Uważajcie na Dąbka, odcinek od Szareckiego do Berberysowej jest wyłączony z ruchu. Dziewiętnaście stopni już na kieleckich termometrach i odczuwalna temperatura w końcu jest taka sama. Słońce wciąż grzeje. Wiatr mamy delikatny, tak. Są to naprawdę delikatne podmuchy. Ja wiem, że powrót przed monitory po długim weekendzie potrafi zmęczyć, ale ciśnienie mamy rewelacyjne, a do tego pomyślcie sobie o tym, co będziecie robić, jak już wyjdziecie z pracy. Spacer może jakiś?
0: To są newsy Meloradia Kielce.
12: Ewelina Walczak. Tragedia w powiecie kazimierskim. W miejscowości Czernocin doszło do śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla w przydomowej przechowalni warzyw.
13: Po sprawdzeniu pomieszczenia przez Państwową Straż Pożarną stwierdzono dużą ilość czadu, 1500 ppm tlenku węgla. Niestety w tym przypadku zebrał on tragiczne żniwo życia mężczyzny. Nie udało się uratować.
12: Poinformował Marcin Bajor, rzecznik świętokrzyskich strażaków. Zmieniamy temat. Wielki stres i ogromne emocje. Ponad 12,5 tysiąca świętokrzyskich maturzystów rozpoczęło dzisiaj swoje najważniejsze szkolne egzaminy. Punktualnie o 9:00 abiturienci zasiedli do testu z języka ojczystego. Sesja potrwa do 21 maja, a w całym regionie odbędzie się łącznie aż 57 tysięcy egzaminów. Nauka to wysiłek, więc przyda się też trochę ruchu. W najbliższą sobotę ulicami Kielc przejedzie rekreacyjny peleton promujący zbliżający się geofestiwal. Do pokonania jest 5-kilometrowa trasa. Wspólny start z rynku poprzedzi rozgrzewka z kieleckimi szczypiornistkami.
1: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
14: 290,5 miliona dni spędzili Polacy na zwolnieniach lekarskich w zeszłym roku. To 0,5 miliona więcej niż w 2024 i aż o 8 milionów dni więcej niż w 2021. ZUS Karol Poznański.
15: Do najczęstszych przyczyn niezdolności do pracy należą choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania oraz choroby układu oddechowego.
14: A największy wzrost dotyczył zwolnień związanych z chorobami psychicznymi. Teraz Kolumbia i wypadek na pokazach Monster Trucków. Dwie osoby zginęły, 38 zostało rannych. Jeden z olbrzymich samochodów nagle wjechał w tłum widzów. Oczekiwania rozmijają się z rzeczywistością. Studenci chcą zarabiać prawie 10 tysięcy złotych na rękę. Dostają około 4 tysięcy. Tak wynika z badania SW Research Student w pracy.
16: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
17: Oj, studenci, to jeszcze trochę chyba. Tak mi się wydaje.
14: No, jeszcze nawet trochę po studiach.
17: No, ale to będzie dobrze. Siema, Adi po tej stronie, 10 na zegarek.

Sony Fodera, Crystal i My Lovin' w Melo Radio, a ten lot na pewno długo zostanie w pamięci pasażerów. Słuchajcie, niesamowita historia na pokładzie samolotu podczas lotu Dakaru do Rzymu. Kobieta niespodziewanie zaczęła rodzić. No i jak możecie się domyślać, wywołało to spore poruszenie. Może nawet i panikę, ale nie u wszystkich, bo na pokładzie byli też lekarz i pielęgniarka, dzięki czemu na świat przyszedł Bobas, który dostał super opiekę, a po wylądowaniu mama i Bobo trafili do szpitala. Ale nie wiem czemu, mam takie wrażenie, że to dziecko w przyszłości chyba zostanie całkiem niezłym pilotem.

0: Iben i Hollow w Meloradiu, 25 minut po 10. Słuchajcie, bo tak, ja wiem, że majówka się skończyła, ale jeszcze jest trochę słońca i moje pytanie do was. Co wy jedliście w ogóle w tę majówkę? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, najlepiej nagrajcie głosówkę. To wtedy usłyszymy, jak bardzo się cieszyliście z tego, co zjedliście. Ja wam powiem od serca, ja zjadłem kebsa i bardzo się z tego powodu cieszę. Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, co wcinaliście w majówkę. Naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja.
2: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
1: Oto składniki.

0: świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
2: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Card Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: 2 plus 1 gratis. Oraz 3 warstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką złoty 99. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ.

0: Natalia Nykiel i Spokój. Tego wam życzę w pracy, 18 minut do 11. Tak, podkręcamy tempo. Siemanko. Przed momentem pytałem was grzecznie o to, co jedliście w trakcie majówki, no i dostałem piękną głosówkę, która, no, jakoś brzmiała mi jak taka potężna rapnuta, no i postanowiłem coś z tym zrobić. W takim razie pytam, co jedliście w majówkę? Mam potężną odpowiedź, jedziemy.
1: Piątek, karczek, boczek, kiełbasa. Sobota, karczek, boczek, kiełbasa. Niedziela, karczek, boczek, kiełbasa.
0: No i tak trzeba żyć. A wy co jedliście w majówkę? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, nagrajcie głosówkę, może i z waszej głosówki zrobimy rapnutek. Let's go! We'll be right back.

0: Pauza i Magnetic w Melo Radio. 10 minut do godziny 11. To jest Melo. Marcin Sikora, siewano.
1: Jestem.
0: Cześć. Co tam, majster?
1: Będę mówić o takich panach, którzy, w sumie nie tylko panach, panie też są, którzy obchodzą dzisiaj święto w każdym razie.
0: Okej, no dobra, dobra, no to cierpliwie czekamy, nie wiem, o kogo chodzi jeszcze.
2: A już o 11 zagramy.
0: Ilenium Ellie Goulding i Don't Want Your Love w Melo. Marcin, czy to zagadnienie, o którym wspominałeś, jest bezpieczne?
1: Z tymi ludźmi zawsze jest bezpiecznie.
0: Ooo! I wszystko jasne.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
0: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Skoczysz do Carrefoura?
11: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.

0: zjeżdża pełna bezchmurna lampa na Kielce i mamy już 20,5 stopnia na termometrach, na skórze, w powietrzu. Jest naprawdę pięknie. Wiaterek lekko szarpie, ale dodaje dobrego takiego wiosennego klimatu. Maturzyści, niektórzy pewnie już powoli kończą pisać polski, a my dalej ciśniemy z naszym poniedziałkiem z dobrym ciśnieniem.
1: To są newsy Meloradia Kielce.
0: Ewelina Walczak. Świętokrzyskie samorządy z potężnym wsparciem finansowym na odbudowę lokalnej infrastruktury. Więcej o tym Natalia Dobrowolska.
2: Wojewoda rozdał blisko 11 milionów złotych w ramach likwidacji skutków klęsk żywiołowych. Pieniądze zasilą konta 22 gmin oraz 5 powiatów, by pomóc im w naprawie zniszczeń po nawałnicach.
0: Dziękuję za relację. Rozległe łąki, łagodne wzgórza i szum malowniczych rzek czekają na miłośników kolarstwa. 9 maja Jędrzejów stanie się bazą wypadową pierwszego z tegorocznych rajdów pod hasłem Rowerem przez Polskę. Trasa poprowadzi uczestników przez najpiękniejsze zakątki Ponidzia. Do wyboru są warianty w wersjach rekreacyjnej, sportowej oraz podróżniczej. Zapisać można się przez internet. Sportowe emocje na trasie i wielka radość na porodówce. Prawdziwy wysyp maluchów w kieleckim szpitalu przy ulicy Prostej. W ostatnich dniach na świat przyszło tam aż 5 par bliźniąt. A od września ubiegłego roku szpital oferuje profesjonalną opiekę i najnowocześniejsze sprzęty dedykowane właśnie ciążom nogi.
3: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Majowy weekend nie był spokojny na polskich drogach. Doszło do 278 wypadków, zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Policja zatrzymała też ponad 1330 pijanych kierowców. Dziś święto ludzi odwagi i poświęcenia. To Międzynarodowy Dzień Strażaka, mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
5: Jako formacja tak naprawdę szkolenie jest prowadzone non-stop.
6: Co w pracy strażaka daje największą satysfakcję?
5: Największą satysfakcję na pewno uratowane życie.
4: W Polsce tylko zawodowych strażaków jest około 30 tysięcy. Od dziś w Rzymie obowiązują nowe zasady sprzedaży biletów do Koloseum, bo agencje turystyczne masowo wykupują bilety, a potem je odsprzedają. Turyści, którzy nie kupili biletu przez internet, muszą teraz ustawić się w długiej kolejce.
3: Ale lipa.
7: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: Sprawdzamy, ile jest stopni w Rzymie?
4: Nie wiem, ale wiem, że będą kary dla tych agencji też całkiem spore.
3: O, znaczy to uczciwe. To, no tak. To Polak się cieszy, bo nie musi płacić. 20 stopni w Rzymie, a u nas 24. Kto ma fajniej?
4: Nie wiem, ja uważam, że my mamy całkiem fajnie.
3: My mamy ekstra. Illenium Ellie Goulding, Don't Want Your Love w Melo.

Gordon Renington-Walt i Loco Loco. A tak a propos Reniego Cohn-Walta, słuchajcie, to, że widzimy się pod koniec lipca na Sunrise Festival w Kołobrzegu na Podczelu, to już wiecie, ale znalazłem ostatnio fajny filmik na YouTubie. Jest nagranie After Party z 2008 roku. Ej, no i obejrzeć to, to jest po prostu rewelacja. No bo tak, ludzie na tym Sunrise Festival mega uśmiechnięci, widać, że cieszą się sobą, dobrą muzą i co ciekawe, nie widać nikogo z telefonem. Wiem, że to boomerskie, ale bez kitu. Ma to swój urok i ciekawy jestem, jak będzie w tym roku, no ale wiecie, jedno jest pewne, to my, czyli ludzie, którzy się będą bawić, tworzymy ten klimat tak naprawdę, a wy razem z nami, bo tam też będziecie. Także słuchajcie, Melo, bo wloty są do zdobycia w każdej chwili, a ja tylko daję znać, że widzimy się przy Red Stage, bo tam zamierzam kampić.

0: po majówce to nie jest do końca takie proste, dlatego macie, wydaje mi się, że dyspensę, pełną wyrozumiałość szefostwa, a przynajmniej ode mnie. Dlatego muzycznie Hardwell i Young Again jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
5: Polska pokochała Cherry Super Hybrid, top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Cherry zyskujesz podwójnie, w mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
6: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert taniej
9: masz. Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed

0: obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po reklamie.

0: Hardwell, Chris Jones i Young Again w Meloradio. Tak, podkręcamy tempo. No, mamy 17 minut do godziny 12. W robocie można sobie zrobić chwilę przerwy, żeby wejść na meloradio.pl. Dokładnie zakładka konkursy i akcje. No i odwiedzić szybką kasę, bo 200 dzisiaj by się przydało zgarnąć. Piotrula, na co byś wydał?
1: Mam taką dziewczynę Martę i ona lubi budyń czekoladowy, a ja mam tylko waniliowy. Ona, że tak powiem, jest taka fancy trochę. Preferuje właśnie proteinowy. Muszę się trochę wykosztować.
0: No, no to wiadomo, oczywiście. Białeczko, musisz się zgadzać, bo na siłkę trzeba iść. Przepraszam. W każdym razie, jeżeli chcecie wydać szybką kasę, no to się po nią zgłoście. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Do dzieła!

0: Do lata jeszcze trochę.
1: Ale damy radę.
0: Modelki Butarski, lubię cię jak lato. 10 minut do godziny 12. Gorącej muzy w Meloradiu nie będzie brakowało, to na pewno, ale daje też znaka, że minutę przed 12 pojawią się newsy Meloradia, w których dowiemy się o samych ważnych rzeczach. Także warto być na bieżąco.
2: A już o 12 zagramy
0: Eben i Hearts, czyli coś, co kochacie. Namiastka dobrego Melo, punktualnie o 12. Już powoli możecie robić głośniej.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Jak majówka, to tylko z Jula. Funkcjonalny i elegancki pawilon ogrodowy tylko za 599 zł. Ochroni Cię przed słońcem i deszczem oraz zapewni prywatność podczas wypoczynku w ogrodzie. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
10: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
0: O reklamie.

0: Słuchaj na 103.9 FM. Pogoda.
1: Samo południe robi się naprawdę gorąco w Kielcach, na termometrach już 22 stopnie. Po majówkowych grillach pogoda ewidentnie nie ma dość i dalej nas rozpieszcza czystym słońcem i bardzo przyjemnym takim delikatnym wiaterkiem. Ciśnienie zanotowało mikroskopijny krok w dół, ale ja myślę, że nadal biometr nam sprzyja. Nie powinniście przynajmniej na to narzekać.
0: To są newsy Meloradia Kielce.
1: Ewelina Walczak. Trwa potężna rozbudowa drogi ekspresowej przez Kielce, a wraz z nią nadciągają nowe utrudnienia. Od 7 maja kierowcy w rejonie ulicy Jesionowej muszą zwolnić do 30 km na godzinę. Na skrzyżowaniach zmienią się dotychczasowe pasy ruchu, które zostaną wymalowane żółtą farbą. Robotnicy tymczasowo zlikwidują też wschodnie przejście dla pieszych i całkowicie zamkną fragment ścieżki rowerowej. Utrudnienia na trasie i fundusze na naprawy. Prawie 11 milionów złotych trafi na pilne remonty zniszczonych dróg w naszym regionie. Więcej o tym Natalia Dobrowolska.
2: Pieniądze od państwa trafią ostatecznie do 22 gmin i 5 powiatów z naszego regionu. Rządowe wsparcie pokryje gigantyczne koszty remontów tras uszkodzonych przez gwałtowne ulewy, między innymi na terenie Buska oraz Chęcin.
1: Dziękuję za relację. Świętokrzyscy abiturienci przystąpili do matur. Ponad 12,5 tysiąca uczniów rozpoczęło dzisiejszy poranek od obowiązkowego egzaminu z języka polskiego. Jutro czeka ich matematyka, natomiast w środę przyjdzie czas na język obcy. Aż 98% zdających postawiło na angielski.
3: Zbliża się południe, newsy Meloradia Marcin Sikora. Karol Nawrocki chce nowej konstytucji, powołał kolejną radę. Według prezydenta założenia zmian powinny być gotowe do końca jego kadencji, ale jak mówi premier Donald Tusk, pomysły dotyczące zmian w konstytucji nie znajdą w Sejmie wystarczającej większości.
4: Tak naprawdę chodzi raczej o polityczną grę.
3: W przyszłym roku minie 30 lat od uchwalenia ostatniej konstytucji. Sternik łodzi, która wywróciła się na jeziorze Salińskim na Kaszubach, usłyszał zarzut kierowania nią w stanie nietrzeźwości. W tragicznym wypadku w piątkowy wieczór zginęły 2 z 5 osób płynących jednostką. Ocalał m.in. 33-latek, którego teraz czeka odpowiedzialność karna. Zbliża się maksimum roju meteorów. To okazja, by zobaczyć na niebie spadające gwiazdy. W środę można się spodziewać 50 zjawisk na godzinę.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: Na zegarach 12. Siemanko, ja jestem Adi. Walczymy razem z poniedziałkiem i to będzie uczciwa walka, bo my mamy dużo więcej dobrej muzyki, która poprawi humor. Ebony Hearts, siema!

A Notary Talk to You w Meloradiu, 16 minut po 12. Podkręcamy tempo. Robert Lewandowski to tak naprawdę Kakashi Hatake z Naruto? Ostatnio napotkaliśmy na taką turbo dziwną współpracę gry i futbol. No i zrobiło się głośno, bo tytuł miał schylić się po dosyć mocno popularne anime Naruto Shippuden. No i ludzie mówią, że to absurdalne. Ja też jestem trochę zaskoczony, bo nawet specjalne karty powstały i tak oto Robert Lewandowski miał zostać porównany do Kakashiego. Powiem tak, ta współpraca to jest pół biedy. Mnie bardziej ciekawi, czy Robercik oglądał Naruto i która postać była jego ulubioną. Chociaż po tej karcie chyba jestem w stanie się domyślić.

0: Kashmir i nie chodzi o ten materiał, tylko o tego ziomka, który potrafi stworzyć prawdziwe złoto. Ultra Love, gościnnie też Jason Ross, Bryna Grace. Dzieje się, bo słuchacie Melo. No, na tej godzinie jeszcze trochę powspominamy. Są klasyki, Hajcaki, Say, Say, Say, Waiting for You. No i nasz ulubieniec, czyli Andy Das i jego Zokuria. Można głosować na ten numer w ramach 30 Meloradia. Wbijajcie na meloradio.pl.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: Reklama. Ola la, w Leroy la majówka właśnie trwa. I z tej okazji mamy dla Ciebie super okazję na Sadolin. Teraz lakier obejca Sadolin Extra Plus już za 285 zł. Za 4,5 litra plus 11% gratis. Nie przesłyszałeś się. 11% tej fantastycznej lakierobejcy, która zabezpieczy Twoje drewno aż na 12 lat, dostajesz gratis. Zadbaj o drewno w swoim ogrodzie już dziś. Zapraszamy. Leroy Merlin.
1: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
6: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.

Melo Radio. 17 minut do 13, podkręcamy tempo. Wy mam nadzieję, że nie czujecie się obco razem z nami, tylko wręcz przeciwnie. No bo my z przyjaźnią wychodzimy, nawet hajs wam rozdajemy. Jedynie za to, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. No i tam napiszecie, na co chcielibyście to wydać. I potem jak już dacie znać, tak, to czekacie trochę. My potem oddzwaniamy na antenie Meloradia, czekamy 5 sygnałów. No i wszystko już staje się jasne, dzieje się prawdziwa magia. Także wbijajcie, bo hajs czeka właśnie na was. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje.

0: Afrojack Sia, David Guetta i Awake Tonight w Melo Radio, 8 minut do 13. Z Afrojackiem słyszymy się na Sunrise Festival, a teraz słyszymy się z Ulą Harciarek.
1: Tak,
0: siema,
1: cześć.
0: No.
1: Hej.
0: I co tam masz?
1: No i będzie gorąco w tych newsach, bo będzie o dużej kasie, będą nowe maksymalne ceny paliw, no i o tym, jakie będzie lato.
0: Lato, lato wszędzie.
2: A już o 13 zagramy
0: Bibi Rexha, Faithless i New Religion w Melo Radio. Ale ta waha, to ja mam nadzieję, że będzie tańsza. Przynajmniej za to trzymam kciuki. Ten numer punktualnie o 13.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez

0: Reklama.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko złoty 69 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
5: To co, Marian? Rowery?
6: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
5: A raty jakie mają?
6: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
6: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trakcie.

0: 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
1: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie, 12,99.
5: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
6: Sunrise Festival 2026, 31 lipca, 2 sierpnia, Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj.

0: słuchaj na 103.9 FM.
1: Minuta do 13. Newsy Melo Radia i Ula Harciarek.
2: Są nowe maksymalne ceny paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49, benzyny 98 6,99, a oleju napędowego 7,31. To może być rekordowo upalne lato. Powód to ponadprzeciętne ogrzewanie się Pacyfiku, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
3: Oceany są coraz cieplejsze. No i w tym roku oceany na całym świecie są tak samo ciepłe jak w 2024, który był rekordowy.
2: Gorąco może zrobić się już w maju. No i cały czas będzie gorąco, ale teraz za sprawą kasy. Rekordowy podatek od spadku zapłaciła w Korei Południowej rodzina zmarłego prezesa firmy Samsung. To 8 miliardów dolarów. Stawka podatku spadkowego w Korei Południowej jest najwyższa na świecie.
4: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
1: Siemanko, 13 na zegarach, Hadi po tej stronie, podkręcamy tempo, bo kiedy inni gadają, no już gramy. DB Rexa, Faithless, New Religion, od tego zaczynamy. Bardzo dobra nuta.

zeszły piątek w majówkę graliśmy to w 30 Meloradia. No i zajęła ta nuta miejsce 14. A to jest Meloradio i tutaj podkręcamy tempo w poniedziałek, zaczynamy nowy tydzień, chociaż wiem, że niektórzy wzięli wolne, ale mam nadzieję, że wy nie bierzecie wolnego od głosowania, żeby wybrać właśnie ulubione numery z 30 Meloradia. Możecie wybrać co tylko chcecie, tych numerów jest naprawdę sporo, także głosujcie na meloradio.pl, bo przypominam, że w piątek po 18 wszystko będzie jasne. Kto zwycięży tym razem? To zależy od was. Modelki Włodarski, Miss Dior, gramy już teraz.

0: Kygo, Khalid Griffin i Save My Love w Meloradio. 27 minut po 13. Podkręcamy tempo i w tej godzinie spotkamy się z gościem, który jest mega romantykiem. Sobel, kochasz, to na 100% się pojawi, ale będzie też gościu, który świetnie gotuje, czyli Kungs i jego Galaxy. Dużo dobroci jeszcze.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
0: Po reklamie.

0: Shanghai, tu kasę. No i wy tu kasę możecie dostać akurat. 16 minut do godziny 14. A propos szybkiej kasy, to 200 wyczekają. Wystarczy tylko, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. No i tak jak Piotrek, powiecie, na co chcecie to wydać.
1: Mam taką dziewczynę Martę i ona lubi budyń czekoladowy, a ja mam tylko waniliowy. Ona, że tak powiem, jest taka fancy trochę, preferuje właśnie proteinowy. Muszę się trochę wykosztować.
0: Stary, na spokojnie, dasz radę. Dzięki szybkiej kasie życie staje się lepsze i załatwisz to, co trzeba. Przy okazji może się uda i będziecie ze sobą bliżej. Wiecie, no bo chodzi mi przecież o to, że pójdą razem na siłownię. Kungs, Ophilus, London i Galaxy. Zabieramy was do innej galaktyki, tej muzycznej. Bawcie się dobrze.

0: Meduza, Henry Camille i Don't Wanna Go Home w Meloradio. Mogę powiedzieć to samo, ale no niestety muszę iść. Już Iga przyszła, no to ja idę.
1: Cześć, siemanko.
0: Siema, gwiazdo. Jak tam po weekendzie? Bo widziałem,
1: bardzo
0: że było fajnie.
1: Bardzo dobrze było słońce, była plaża, byli przyjaciele, wszystko się zgadza.
0: No i super. A ktoś krzyczał, że jest kukurydza po 2 złote?
1: Krzyczał.
0: Super.
1: Prawie kupiłam.
0: O.
2: A już o 14 zagramy.
1: Rumors, Thomas Gray. A lubisz kukurydzę?
0: Pewnie.
1: Każdą?
0: Nie.
1: Ja też. No to fajnie.
0: Dzięki.
1: Do jutra.

0: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
1: Już po maturzyści skończyli egzamin pisemny z języka polskiego. Jak im poszło? Zapytaliśmy uczniów z Torunia.
2: No myślę, że w porządku. Była taka nie za trudna, nie za łatwa.
3: Na pewno były wybrane lektury, które większość osób zna. Nie było dziadów.
4: Bardzo fajny był temat rozprawki. Był o pracy, więc jakbym mogłam odwołać się do wielu lektur.
2: To był taki temat pewniaczek, można powiedzieć.
1: A jutro egzamin z matematyki. Mniej mieszkań sprzedano w kwietniu. Według danych Oto Dom deweloperzy sprzedali około 4000 lokali. To mniej niż w marcu. No to jeszcze sprawdzimy, ile kasy dajemy dziecku z okazji komunii. Większość pytanych włożyłoby do koperty od 200 do 600 zł. Nieco ponad 1% dałoby powyżej 2000.
0: Ja na przykład dostałam rower.
1: O, to też ładnie.
0: Chyba nawet mam go do dziś.
1: O.
5: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Już za moment. Już za chwilę.
1: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk.
0: No dzień dobry, witam w poniedziałek. Mam nadzieję, że jesteście po majówce wypoczęci, a my w tej godzinie porozmawiamy o maturze, no bo to teraz temat na czasie. Oczywiście trzymam bardzo mocno kciuki za was, drodzy maturzyści. Pamiętajcie, matura to bzdura, ale zajrzymy również na parkiet Tańca z Gwiazdami. Iga Dudziuk, cześć, witajcie.
1: Freak Fight.
0: Rumors.

on the move w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Dzisiaj matura z polskiego, jak zawsze po majówce. Mam nadzieję, że maturzyści zaznajomili się ponownie z panem Tadeuszem, z Soplicą. Mi chodziło oczywiście o polską literaturę. A wy o czym, łobuzy, pomyśleliście? No i podobno była ta matura bardzo łatwa, tak patrzymy na tematy rozprawek. Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość, albo kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. No wydaje mi się niestety, że przez internet to zawsze, ale dzięki influencerom. O rany, ile macie w ogóle tematów do odwołania? Win, gips, tak podkręcamy tempo we Freakfajcie. A już za moment porozmawiamy również o kulturze. Zajrzymy na parkiet tańca z gwiazdami. Przydadzą się chusteczki, bo będzie wzruszająco, obiecuję.

0: Ależ piękny falset. Usher, David Guetta, Without You. Tak podkręcamy tempo. U nas we Freak Fajcie w Meloradiu obiecałam wam taniec z gwiazdami. To jest nasz wspólny... Ojejku, przedostatni raz, kiedy omawiamy taniec z gwiazdami. Na szczęście Mikołaj wraca w następnym tygodniu, no to finał omówimy sobie wspólnie. A propos, no właśnie, mieliśmy półfinał, wiemy, że do finału przechodzi Gamu, brawo, Sebastian Fabiański, Paulina Gałązka i Magdalena Boczarska. Ale ja pragnę zauważyć, że tak by nie było i ja uważałam, że Piotr Kędzierski będzie w finale. Jestem przekonana, że Piotr Kędzierski byłby w finale, gdyby nie to.
1: Szanowni Państwo, mam bardzo dobrą pamięć, ale krótką, a to, co chcę wam przekazać, jest dość ważne, więc nie chcę niczego pominąć. Mam oczy i widzę, jaki prezentuję poziom
0: tam.
1: Moim zdaniem wzniosłem się na wyżyny moich umiejętności.
0: Aha.
1: Myślę, że był finał, to dobry moment, żeby powiedzieć dziękuję.
0: Piotruś, piękny gest, naprawdę piękny, ale ja założyłam się ze znajomymi i teraz po prostu wisisz mi grube pieniądze. Taki numer wywinąłeś, wiesz? Ach, dive into the ocean. Alok! Tak podkręcamy tempo, ależ słonecznie jest u nas w Meloradiu.

My Lovin' i Sony Fodera. A Sony Fodera wystąpi w tym roku na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Już się nie mogę doczekać i nie mogę się też tego doczekać, że o godzinie 15 wbija do nas bardzo znana influencerka, bardzo, bardzo, przyjaciółka Fagaty. I możecie zgadywać, kto to jest. Chociaż to chyba jest już w sumie mega

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Ten słoń naprawdę pływa!
6: Tak, i to lepiej niż ja.
7: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
8: Zabierz bliskich. Kup bilet online i zobacz to na żywo.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
9: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Sunrise Festival 2026. 31 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio. Po reklamie.
12: J-Lo!

0: Alan Walker, Ava Max, Alone w Meloradiu. Moim dzisiejszym gościem jest Natalisa we Freak Fajcie. Siemanko raz jeszcze. Za chwilę zagramy wasz kawałek Cała ja, Natalisa i Fagata. Lubisz ten numer?
1: Nie mogę się doczekać. Tak, to była moja pierwsza piosenka w ogóle.
0: No właśnie, no właśnie. Zaraz potańczymy, ale ty tworzysz muzę.
1: Tak.
0: Czy coś na horyzoncie jest może?
1: Nowego? Jest bardzo dużo na horyzoncie. Ja cały czas się rozwijam przez to, że i śpiewam, i rapuję. Mogę zrobić tak, że ta muzyka moja będzie różnorodna bardzo, więc nie mogę się doczekać, aż będę wydawać. Mam jeden feat z mainstreamowym artystą, mogę się też pochwalić i zdradzić, ale nie powiem z jakim, zobaczymy,
0: no to trzymamy kciuki, możecie zgadywać, nie tak wam nie odpowiemy, ale możecie zgadywać, to co, to zapowiedz teraz ładnie wasz numer z Fagatą, teraz na antenie Meloradia
1: przed wami, cała ja od Natalicki i Fagatki,
0: let's go.

0: Body Talk to nowość, ale Farben, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Natalisa, dziękuję Ci, że do nas przyszłaś.
1: Dziękuję bardzo, było super.
0: Cieszymy się, wpadaj częściej, dobra?
1: Oczywiście.
0: Buziaki. Klokiet.
1: Klokiet.
2: A już o 16 zagramy.
0: Hey Sun, Sunfield. I tak Wam zagramy punktualnie o 16.

0: Radio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Melo Radio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kierowco, z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę, a kawa puszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Card Extra 6 na osobę. Kaufland.
9: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa mega pack. Jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254, www.odyssey.cherrypolska.pl.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
14: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl. Co jest grane w Kielcach?
1: Cześć Wam, z tej strony Ewelina Walczak. My w Kazanami, ale spokojnie, nie zwalniamy tempa. Zaczynamy dziś w kieleckim Heliosie. Sny o pociągach. To nie jest kolejny nudny dramat kostiumowy, to historia Roberta, który buduje kolejowe imperium w dzikich lasach Ameryki. Kiedy traci wszystko, musi odnaleźć sens w brutalnej naturze, którą sam wcześniej próbował ujarzmić. Jeśli lubicie filmy z klimatem, dobrymi zdjęciami i obsadą z najwyższej półki, to sens cyklu Kino Konesera jest dla Was. I zapiszcie sobie, że 9 maja o 11 z kieleckiego rynku rusza trzecia edycja wielkiego rowerowego przejazdu. Taka rowerowa rozgrzewka przed Geofestiwalem. A żebyście mieli na co czekać, już teraz zapowiadam powrót waszego ulubionego cyklu imprez. Cofamy się do złotej ery lat 2000. Oczywiście szykujcie się na noc tuptania w masce już w piątek.
0: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
2: Zbliża się 16, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
3: Niesławny adwokat od trumny na czterech kółkach poszukiwany przez policję. Ma do odsiadki 1,5 roku za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Sąd zwrócił się do policji o doprowadzenie go do zakładu karnego, mówi sędzia Adam Barczak.
4: Policja 9 kwietnia zwróciła te dokumenty, informując, że nie sposób jest osadzić skazanego, ponieważ nie zostaną go w miejscu zamieszkania.
3: Teraz jest poszukiwany listem gończym. Polscy studenci chcą zarabiać na początek prawie 10 tysięcy złotych na rękę. Tymczasem największa grupa pracujących studentów dostaje do 5 tysięcy złotych. Za to dużą kasę na start zarobił w Chinach druga część filmu Diabeł ubiera się u Prady. To ponad 200 milionów dolarów, a film kosztował około 100.
2: A ja wiem, ile zarabia Cristiano Ronaldo. Jakieś mądre głowy to policzyły i słuchajcie, hu, hu, hu. Naprawdę to jest bardzo dużo. O tym pogadamy w tej godzinie. Iga Dudziuk, cześć, witajcie. Hej Sam, słuchacie Freak Fightu.

Ależ my podkręcamy tempo. To Ray Dalton, Do It Again. Cristiano Ronaldo to jest bardzo znany piłkarz i ktoś policzył, ile on zarabia. Wyobraźcie sobie, że zarobki Cristiano Ronaldo są tak wysokie, że jeżeli upuści monetę o nominale 1 euro, to zarobi w tym czasie 25 euro, mniej więcej, zanim jeszcze ta moneta dotknie ziemi. Tylko to strasznie dużo zachodu, a wy możecie w bardzo łatwy sposób zdobyć szybką kasę od Meloradia. Wbijacie na naszą stronę meloradio.pl i piszecie, na co potrzebujecie 200 zł, a nawet 0,5 tysiąca. Zaskoczcie nas. Dive into me, słuchacie Freak Fightów Meloradio. Alok, Kalit.

Crystal Notion w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. 34 mięśni twarzy używa się do tej czynności. Chodzi o całowanie, nie wiem, co wam po głowach chodzi. Skoro to jest aż tak wymagające, to można chyba zaliczyć tę czynność do treningu, bo pada słowo mięśnie, prawda? Wszystko się zgadza. I okazuje się, że mamy kilka rodzajów pocałunku, więc możecie zaszaleć. Na odległość, czyli taki, o który nie będzie zazdrosna twoja dziewczyna, drodzy panowie, francuski. To chyba jest ulubiony każdego z nas. I pocałunek anioła w oko. Podobno świadczy o trosce. Moim zdaniem świadczy o problemach ze wzrokiem, skoro trafiasz w oko, a nie w usta. Dopóki się nie znudzisz, Miu, Zalia, to teraz.

nadal mi się wszystko trzęsie. No drama, James Hype, Craig David. A jeśli chodzi o Jamesa Hype'a, to ten pan wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Proszę sobie zapisać te daty, a proszę sobie je zapisać przede wszystkim dlatego, że my wam rozdajemy bilety na Sunrise Festival w Kołobrzegu, więc słuchajcie uważnie anteny Meloradia.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiata i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
11: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3809.

Catch w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. A dzisiaj podobno jest dzień powolności, więc musimy robić wszystko powoli, żeby nam się nie spieszyło za bardzo. No bo po co? Jesteśmy po majówce, trzeba odpoczywać. I ja wam teraz powiem fantastycznego newsa, ale że dzień święty trzeba święcić, no to zróbmy to. Nie wiem, czy wiecie, ale Iga Świątek awansowała na trzecią, nawet za szybko mówię, pozycję w najnowszym rankingu WTA. Brawo! No dobra, to źle brzmi. Bibi Rexha, New Religion.

0: Modelki Włodarski, lubię cię jak lato. A ja to uwielbiam, jak jest taka piękna pogoda. Ula Harciarek jest już w studiu, tak. Meloradia.
1: I będą newsy.
0: Tak? I co w tych newsach?
1: W newsach bardzo dużo, bo będzie piramida finansowa, diamentowa, którą rozbili nasze służby.
0: Groźnie.
1: No.
2: A już o 17 zagramy
0: Galaxy Kungs. Ten numer zagramy wam punktualnie o 17, kiedy inni będą gadać.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej.
2: Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę.
1: Słuchajcie po 18.
2: Ja idę w Melo, a wy
1: chodźcie ze mną.
2: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
0: Co jest grane w Kielcach?
13: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczek. Poniedziałek w Kielcach to nie tylko powrót do rzeczywistości, ale przede wszystkim start wielkiego odliczania do najważniejszego tygodnia w roku dla każdego studenta. Ale zaczynamy w kieleckim Heliosie, bo jeśli jeszcze nie widzieliście, jak wygląda świat mody po 20 latach, to biegnijcie do kieleckiego Heliosa nadrobić film. Świeżutką premierę z weekendu majowego Diabeł ubiera się u Prady, część drugą. A w najbliższy piątek zapomnijcie o tremie i uderzajcie do klubu kawiarni Quest na karaoke. To najlepszy moment, żeby sprawdzić swoje struny głosowe przed wspólnym śpiewaniem na koncertach. A jakich? No właśnie, tych, które odbędą się w ramach tegorocznych juwenaliów. Będzie Silent Disco, wielkie akademickie grillowanie i wielki finał na kadzielni, a tam m.in. Fagata, Kizo czy Kas Bałagane.
12: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
14: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia. Ula Harciarek on the mic.
15: Ponad 200 osób oszukanych i 32 miliony złotych strat. To efekt działalności diamentowej piramidy finansowej. Podejrzany oferował rzekomo bezpieczne inwestycje w diamenty, mówił Paweł Kasprzak ze śląskiej policji.
16: Klientom przedstawiano nieprawdziwe informacje o wysokich i gwarantowanych zyskach.
15: Policjanci zabezpieczyli majątek podejrzanego, to prawie 21 milionów złotych. Tylko 7% polskich pracowników bardzo mocno angażuje się w swoją pracę. Jak podaje Polski Instytut Ekonomiczny, to jeden z najniższych wyników w Europie. No i na koniec jeszcze Holandia. Amsterdam jako pierwsza stolica na świecie bez reklam mięsa i paliw. Z miejskich billboardów znikają plakaty promujące burgery, samochody spalinowe czy tanie loty. To ma być krok w walce z kryzysem klimatycznym.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
14: I mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu i porozmawiamy sobie o pasażerach w komunikacji miejskiej. Będzie wesoło, będzie grubo i będziecie potrzebni. Iga Dudziuk, cześć, witajcie Galaxy i Kungs.

13 po 17 w Meloradiu. WhatsApp Meloradia, czekam na głosówki i tekstówki od Was. Temat jest prosty. Jaki jest najgorszy typ współpasażera według Was? Chodzi o pociągi i autobusy. Ja przed chwilą przeczytałam o 7 typach najgorszych pasażerów i proszę bardzo, na przykład autobusowy DJ, czyli gra głośną muzykę, przemytnik aromatów, czyli kiełba, jajko, kanapeczki różne. O, bliskościowiec, czyli taki, co nie kuma konceptu przestrzeni osobistej, ale najgorszy typ według mnie to butozdejmowacz. No nienawidzę, jak ktoś ściąga te buty i skarpetki i stopą cię tam smyra po prostu za plecami. Dajcie znać.

0: ale ja to lubię. Four Strings w Melo Radio. Mamy początek maja, to jest doskonały moment, aby rozdać komuś szybką kasę od Meloradia. Dzwonimy do Krzysia, który wszedł na naszą stronę i jestem bardzo ciekawa, na co jest mu 200 zł. Krzysiu?
1: Halo?
0: Cześć, Iga z tej strony, Meloradio.
1: Cześć.
0: Krzysiek, jak tam matura?
1: No dobrze, dobrze.
0: Tak? Tak zdawkowo odpowiadasz, jakbym była twoją matką trochę. Nie, no pozdrać coś więcej.
1: No powiem tak, nie ma to... za bardzo być do przodu, nie? Słusznie. Żeby się nie zaskoczyć negatywnie, ale myślę, że dobrze będzie. To jest bardziej ile procent niż czy znam, czy nie znam.
0: Wow, to ja już ci gratuluję i biję brawo. Krzysiu, powiedz mi, na co potrzebujesz szybkiej kasy od Meloradia?
1: No, przydałyby się kremówki po maturze. Jak prawda polski zwyczaj wskazuje, że po maturze właśnie i z kremówkami, ten na kremówki.
0: Świetne. Dobra, Krzysiek. Sprawa jest prosta, kasa leci do ciebie, dostajesz 200 zł od Meloradia, biegnij do bankomatu i wypłacaj pieniądze!
1: No, jeszcze zdążę.
0: Super, buziaki!
1: Dziękuję bardzo.
2: Szybka kasa od Meloradia.
0: Ja lubię, jak wy się tak cieszycie. A wiecie, Ela napisała, że nie lubię, jak ktoś gada głośno przez telefon w pociągu na WhatsAppie Meloradia. Nagrywajcie, jaki rodzaj współpasażera jest najgorszy. Możecie też pisać tekstówki. Obejmuje noce, Jonatan PZ Liwka, to teraz.

0: Summit.
1: Tak podkręcamy tempo we Freakfajcie. Zadałam wam pytanie, jaki jest najgorszy rodzaj współpasażera w pociągu i w autobusie. I dziękuję za wszystkie głosówki. Mamy na przykład wiadomość od Magdy.
2: Mi najgorszy pasażer, jaki się trafił, to było w samolocie, który sobie golił głowę maszynką elektryczną. To nie wiem, czy można gorzej trafić.
1: Wow, wow. A może on chciał zmienić swój imidż? Wiesz, nowy on, nowe miejsce, nowy kraj. Jeżeli macie jakieś takie historie, to zapraszam na WhatsApp Melo Radio.
3: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Marzą inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Ciesz się ogrodem bez marznięcia. W Jula znajdziesz dwumetrowy gazowy parasol grzewczy na praktycznych kółkach, dzięki którym bez trudu możesz go do woli przestawiać. Tylko za 699 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Meloradio. Po reklamie.
0: Radio Kielce.

0: Sophie Loren, DJ Remo, Tymek w Meloradiu, a my sprawdzamy, co was najbardziej denerwuje w waszych współpasażerach w komunikacji miejskiej i jest głosówka.
1: Co jest najgorsze w czasie podróży pociągiem? Mhm. Uważam, że te głośne rozmowy przez telefon, tak. No i to jest koszmar. I co ważne, jeszcze oglądanie filmów XXL, oczywiście bez słuchawek, no.
0: Aha, a w słuchawkach to rozumiem, że luz. No tak, można sobie spojrzeć, popatrzeć.

0: Frenetic, Balsa, tak podkręcamy tempo, ja czuję lato, jest już Olek, cały wakacyjny, opalony, w okularach.
1: Tak jest. A nie mam okularów, Iga.
0: Miałeś przeciwsłoneczne.
1: A no miałem, ale już nie mam. Ale słuchałem tego numeru wczoraj, jak wracałem z nadmorza i muszę przyznać, że fantastycznie, że jest on na playliście Meloradia, bo to on się naprawdę świetnie sprawdza. Iga, byliśmy nad morzem, jak to wspominasz?
0: Ja wspominam to najlepiej, nie zapomnę tego nigdy i mam nadzieję, że pojedziemy w następny weekend też.
1: A, dobrze. A kupujesz bilety?
0: Nie mam pieniędzy.
1: No to nie jedziemy. A już o 18:00 zagramy Taylor Swift i Loud Luxury, The Fate of Ophelia. Ale ja wakacyjnie pogram, nie?
0: No bardzo, bardzo.
1: Vinay będzie, Vamero, James Young i Lenny Mellie Gouldin. Fajnie.
0: No to lato na pełnej.
1: Lato wszędzie. Woo! I buzi wszędzie. Mua.

0: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: Polacy z wycieczkowca, na którym stwierdzono przypadki zakażenia hantawirusem, czują się dobrze, informuje nasz MSZ. Hantawirusa przynoszą gryzonie. Patogen pojawił się na statku płynącym przez Atlantyk. 5 osób zachorowało, a 3 zmarły. Będzie łatwiej o kredyty, jak podaje NBP. Banki w drugim kwartale tego roku chcą złagodzić kryteria udzielania pożyczek mieszkaniowych i konsumenckich. A ruszył maraton maturalny. Na pierwszy ogień poszedł język polski. Jutro matematyka. A jak nastroje?
2: No już trochę gorzej.
3: Spokój, na pewno większy niż przed polskim. Też uważam, że spokój, bo to zadania takie, że można sobie pokombinować i będzie przyjemnie sobie myśleć o tym.
4: 100% będzie.
5: Na pewno będzie zdane.
6: Lecimy po setkę.
1: No i my tego życzymy, a to byli maturzyści z Torunia.
0: 100%, będzie spokojnie. No ja tak przy maturze nie miałem, więc zazdroszczę.
7: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: idę w Melo.
1: No ja wam, maturzyści, trochę współczuję, muszę przyznać. Przerąbane, macie taka piękna pogoda, a jutro na egzaminy i to jeszcze w jakiejś koszuli, garniturze, dajcie spokój. Ale potem to wy będziecie mogli się śmiać, bo będziecie mieli 4 miesiące wakacji. Tacy to pożyją, nie? A dla was wszystkich, niezależnie czy matura przed wami, w trakcie, czy już za, gram Taylor Swift, Love Luxury, The Fate of Ophelia, od tego zaczynamy. Wina i Vomero za moment, będzie też nowość od Gipsa, a ja jestem Pychu. Siemano, fajnie, że wy też jesteście.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Ale to jest zdolny chłopak. Gips, a razem z nim Dope Has i For Money to winy w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, szczególnie w samochodach ten numer siada świetnie. 8 minuty po 18, a wielu mamy polskich zdolnych artystów i takich dwóch połączyło siły. Jakich konkretnie, to za moment zagram wam zupełną nowość na playce Meloradia. A już teraz Eric Pritz.

0: James Young, Infinity w Melo. Tak podkręcamy tempo, 18:17 na zegarach. A teraz czas na coś zupełnie nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Ale to będzie mocny duet. Model, piosenkarz, no i wszystko, co tylko można w jednym ciele. Maciej Skiba, tak nazywa się ten gość. On, który do tej pory raczej tak balladowo sunął przez swoją muzyczną ścieżkę, ale tym razem połączył siły z Bledką. A jeżeli Bledka wskakuje do jakiegoś numeru w środku wiosny, no to wiemy, że letniaczek jest już murowany. Z tobą być, Love You Like That. Tak nazywa się ich numer, no i posłuchajcie, jak on brzmi. To Maciej Skiba i Bledka w Melo. Yeah.

0: Sweet Nothings. Oskar Metka i jego nowość w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. 26 minut po 18 na zegarach. Pychu z tej strony. Siemano. No a w tej godzinie powiem wam jeszcze o gościu, który, żeby napisać dziś maturę z języka polskiego, musiał pokonać ponad 3000 kilometrów.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula dostaniesz kosiarkę spalinową o mocy 2 kW z metalową obudową i pojemnym koszem. I to w najniższej cenie Jula 499 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać? Jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiezycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz.

0: Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
3: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

KFC. Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio. Po reklamie.

James Hype w Melach, to More Than Friends. Tak podkręcamy tempo, 20 minut do 19. Musiał pokonać ponad 3000 kilometrów, żeby napisać maturę. Słuchajcie, egzaminy dojrzałości wystartowały, no i stają nawet do nich wielcy sportowcy. Oskar Pietuszewski też, wielka nadzieja naszej polskiej piłki, w sobotę świętował zdobycie Mistrzostwa Portugalii z FC Porto, no a dziś stawił się w Białymstoku w szkole, żeby napisać maturę. Dziś był język polski, no miejmy nadzieję, że pisanie rozprawki też poszło Oskarowi i trzymam kciuki, że wam wszystkim po mistrzowsku.

0: Calvin Harris i Rag & Bone Man, Lovers in a Past Life. Tak brzmi zbliżające się lato, tak brzmi Meloradio. Jeszcze przed 19:00. Po niej zagramy sobie w Melonierów, więc kto jest chętny, już może szykować telefon, bo za chwilę będzie można dzwonić. No i też fajnie po 19:00 zagram.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Jazzy Can't Deny It. Ale ten numer fajnie brzmi, nie dziwię się, że wam się podoba, więc to właśnie od niego rozpoczniemy 19:00. Zagram ten numer punktualnie o pełnej, a może nawet kilka sekund wcześniej, tak żeby być przed wszystkim.

0: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
1: Idę w Melo.
2: Nozgar zaraz pojawi się na zegarach, godzina 19, to jest Melo Radio. Mamy poniedziałek, 4 dzień maja, no i pierwszy dzień matur. No i z tej okazji mam dla was melonierów. Trzy proste pytania, odpowiedzi A i B będą dziś związane z językiem polskim, ale jeżeli uda wam się na nie odpowiedzieć, no to wtedy zgarnia się merch od Melo Radio. Torba, kubek i pomadka, taki zestaw mam dla was. Czekam na chętnych do gry. 321-321-777. To jest mój numer telefonu. Za chwilę gramy w melonierów, a gramy muzycznie już teraz. Vintage Culture i Gaps, Lost, będzie Alan Walker i Alone. A zaczynamy od Jazzy i Kendona. A ja jestem Pychu, siemano.
1: Melo Radio. Idę w Melo.

Vintage Culture i Gaps to Lost w Melo. Tak podkręcamy tempo, 8 minut po 19 na zgarach. Dziś matury z języka polskiego, więc za chwilę Dorota zmierzy się w melonierach właśnie z pytaniami z języka polskiego. A propos polskiego, to jeszcze polski klasyk, Hi-Fi Superstar, Wet Fingers, DJ Adamus i Mafia Mike w Melo. Tak podkręcamy tempo. Słuchajcie Melo Radio.

0: Czujecie tę magię w powietrzu? Magic in the air, Magic System w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 18 minut po 19. A teraz czas, żeby ktoś z was to został melonierem.
1: Melonierzy w Meloradio.
0: No miliona złotych może nie mam, ale mamy melomerczy, który mam nadzieję, że zgarnie Dorota. Siemano.
2: Siemano.
0: No cześć. Słuchaj, jak twój poniedziałek? Na plus, na minus?
2: Na plus.
0: No i bardzo dobrze. Słuchaj, ty pisałaś maturę z języka polskiego?
2: Też pisałam.
0: Jak ci poszło? Pamiętasz może?
2: Wiesz co, pamiętam, że bardzo się stresowałam, a trafiłam na bardzo takie tematy, które mi podpasowały akurat.
0: No proszę bardzo.
2: A,
0: no to...
2: taka ciekawostka, w Poznaniu jedna osoba na pytanie, co to znaczy ryzyko, napisała na kartce na egzaminie dojrzałości, że ryzykiem jest oddanie pustej kartki.
0: Ja bym poszanował, słuchaj. No to słuchaj, zobaczymy, jak tobie pójdzie z pytaniami z języka polskiego, no bo skoro dzisiaj dzień matur, no to ja mam dla ciebie takie trzy pytanka, odpowiedzi zawsze A i B. Jeżeli uda ci się odpowiedzieć na trzy pytania, no to wtedy zgarniasz melomerch. Wszystko jasne?
2: Jasne.
0: A taki dźwięk będzie oznaczał, że odpowiedź jest poprawna. To co, lecimy?
2: Lecimy.
1: Melonierzy.
0: Pytanie pierwsze. W jakiej książce występuje postać księdza robaka? A. Lalka czy B. Pan Tadeusz?
2: Pan Tadeusz, B.
0: Bardzo dobrze. No to pytanie drugie. Ile części ma trylogia Sienkiewicza? A. 6 czy B. 3?
2: 3.
0: Bardzo dobrze. Pamiętasz? Jakie
2: tak.
0: To były książki? No to dawaj.
2: Ognie mi mieczem, Pan Wołodyjowski i Potop.
0: No pięknie, słuchaj, to w ogóle ja chyba coś gratisowego będę musiał do nagrody dorzucić za taką wiedzę. No to słuchaj, pytanie trzecie. Kto jest autorem słów Litwo, ojczyzno moja? A. Adam Mickiewicz czy B. Trips?
2: Nie no, Adam Mickiewicz, no. A.
0: Bardzo dobrze. Słuchaj, no ja nie mam, Dorota, wątpliwości. Jeżeli teraz byś pisała maturę, to byś miała 100%, a może nawet i więcej. To co, podchodzisz kolejny raz?
2: Już dałam.
0: Dobra, melonierów wygrałaś, to się liczy. Melomerch leci do ciebie i Benny Hollow, ten numer leci do was.
1: Melonierzy w Meloradiu.

0: Meduza i Omri Camomile to Don't Wanna Go Home. Nowość na antenie Melo Radio, bo najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście u nas. 28 minut po 19. Pychu z tej strony. Siemano, na w tej godzinie będę miał coś dla śpiochów. Powiem wam, jaka pozycja do snu jest najlepsza. Bo wiem, że niektórzy mieli takie majówki, że po nich to warto dobrze odespać. Melo Radio.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl. Meloradio Kielce na 103,9 FM.

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid, top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie, w mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełen

Cynical to Colors, Safri Duo i Chris de Sarandi w Melo. Tak podkręcamy tempo, 17 minut do 21 w ten poniedziałkowy wieczór. Pychu z tej strony, siemano. No i patrzę na to, co dzieje się w polskiej ekstraklasie, no bo kończy się dziś 31 kolejka właśnie naszej polskiej pięknej, najlepszej ligi. No i Radomiak Radom walczy z Lechią Gdańsk i wygrywa 3-1, mimo tego, że drużyna z Radomia gra w osłabieniu, to pokonuje Gdańszczan. No i na razie wygląda na to, że 3 punkty w Radomiu zostaną, no bo już 80 minuta tego spotkania właśnie się rozpoczyna, a Radomiak dalej na dwubramkowym prowadzeniu. Mega ciekawy ten mecz, więc jeżeli nie macie to robić zupełnym przypadkiem tego wieczora, to może jeszcze warto sobie odpalić. No a czy szykują się też 3 ciekawe ostatnie kolejki ekstraklasy, bo tak naprawdę pół tej ligi może spaść. To może być naprawdę ciekawe. Współczuję wszystkim, którzy to przeminą i nie będą oglądali, bo to naprawdę mega interesująco się zapowiada.

0: Felix Jen i Rain in Ibiza w Melo, tak podkręcamy tempo, za chwilę wybije 21, a Felix coś tam sobie tworzy, wstawił na Instagrama post, w którym właśnie jest w studiu. Czekamy na nowości.
1: A już o 21 zagramy
0: Thomas Gray, jego Rumors. I to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 21, a zagram go w Melo wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli punktualnie o pełnej.

0: Select. Reklama. Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Po reklamie. Idę w Melo.
6: Nas gra już punktualnie 21, ja jestem mega ciekawy, gdzie wy w poniedziałkowy wieczór słuchacie Meloradia. Dajcie mi o tym znać, gdzie się teraz łapiemy, czy jesteście w samochodzie, w pracy, czy gdziekolwiek indziej. Czekam na głosówki na WhatsAppie Melo, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl, a za najlepsze głosowy będę miał zestawy naszego merchu. Torba, kubek i pomadka. Kto wie, być może komuś z was wyślę właśnie taki zestawik z logiem Meloradia. No a dla was wszystkich gram Eli Oaks i Breaking Dishes, to na pewno w tej godzinie będzie Rihanna i Don't Stop the Music, a zacznę od Thomasa Greya i jego hitu Rumors, a ja jestem Pychu. Siemano.
5: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Kashmir Mela. To Ultra Love, 15 minut po 21 na zgarach, a gdzie wy o tej porze słuchacie Meloradia, cały czas czekam na wasze głosowy. Możecie je nagrywać na naszym WhatsAppie, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Tak zrobił Igor.
1: Halo, halo, witam bardzo serdecznie.
0: No siema.
1: Właśnie z moim synem płyniemy pontonem, wracamy z ryb i właśnie słuchamy Radia Melo. Pozdrawiamy serdecznie.
0: A też serdecznie pozdrawiamy, no i to się nazywa dobre przedłużenie majówki. No Polak to jednak potrafi, no. Polka też potrafi dobrze śpiewać. Natalia Nykiel i Error, to już teraz, to za chwilę Ebony Hearts, tak gra wam Meloradio.

Ten numer jest taki dobry, że można go słuchać i cały dzień, i całą noc. All Day and Night, Jax Jones, Martin Solveig i Madison Beer w Melo, 21.30 na zegarach, a już jutro o godzinie 9 rano wystartuje egzamin, którego ja się chyba bałem najbardziej w życiu, czyli matura z matematyki. Otrzymam za was wszystkich bardzo mocno kciuki, którzy to mają przed sobą. Dacie radę, głęboko w to wierzę, połamania długopisów. No choć mi się wydaje, że i tak najważniejsza zasada matematyczna w życiu to przychodzi później, bo to wcale nie jest ani 2 plus 2, ani 6 razy 6, tylko umiesz liczyć, licz na siebie.

0: Jak ktoś na drugiej zmianie przysypiam, to nie przy tym numerze. On pomógł się rozbudzić. All the time, John Summit i DJ Smokers w Mela. Tak podkręcamy tempo, 15 minut do 22, a podkręcić też możecie wasze budżety, no bo 200 możecie zgarnąć o tym Meloradia, taką szybką kasę. Jeżeli chcielibyście ją przytulić, no to wbijajcie na meloradio.pl, no i dajcie nam znać, na co byście ją wydali. Tak zrobił jeszcze przed majówką Mateusz, no i posłuchajcie, na co on ten hajs wydał.
1: Ja miałem taki plan, żeby kupić ponton i z bandą znajomych wypłynąć na środek jeziora z łopatą, z wiadrem. To znajdziemy w tym jeziorze, to się podzielimy.
0: No miejmy nadzieję, że te ławy były takie, że na majówę starczyło spokojnie, nie trzeba było nic dokładać. Jeżeli wy macie jakiś pomysł, meloradio.pl, tam go zgłaszajcie. Kto wie, być może jutro właśnie to wy zgarniecie szybką kasę.

Ale Farben i Ren Miller to Body Talk, nowość na antenie Meloradia jeszcze przed 22, to za chwilę wybije. No i patrzcie, poniedziałek już jakoś zleciał. Jakoś dojedziemy do tego piątku, damy radę.

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci!
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Po reklamie.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano.

Czasami siada psycha, zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Do tego młoda ci

słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: sensor.
1: Wskaż mi drogę, abym mógł ją obrać.

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: W studiu Elżbieta Lange, psychodietetyk. Dzień dobry.
2: Dobry.
1: Nie wiem, czy są na to jakieś badania, ale założę się, że dietę czy treningi najczęściej zaczynamy oczywiście od poniedziałku. To dobry pomysł?
2: Tak, napisałam nawet taką książkę, Nie tłucz się dietami, tam jest taki rozdział. Od poniedziałku zaczynam. No myślę sobie, że trzeba zacząć od teraz, od już. Często zaczynamy od poniedziałku, bo trochę taki mechanizm samooszukiwania tutaj się pojawia, że jeszcze jak w poniedziałek zaczynam tą nieszczęsną dietę,
1: to jeszcze dzisiaj
2: to
1: mogę
2: jeszcze
1: sobie...
2: przez weekend sobie pofolguję i najczęściej niestety to od poniedziałku jest co tydzień, więc nam się nie udaje. Odraczamy też to w czasie, dlatego że te diety w dzisiejszym wydaniu niestety nie są ani mądre, ani zdrowe i kojarzą nam się tylko i wyłącznie pejoratywnie z nakazami, zakazami, zero przyjemności, głodem, tak, kontrolą, więc to jest to, czego tak naprawdę wcale nie chcemy. Oczywiście mówię o takim powszechnym wydaniu i najczęściej stosowanym, jest dlatego to odraczamy w czasie, no bo któż z nas chce tak żyć, tak?
1: No tak, lepiej jest móc sobie pozwalać na wszystko. To też mnie zawsze zastanawiało, bo często decydujemy się na prawdziwą rewolucję, to znaczy dieta, treningi, a czasami też koniec z papierosami, to u palaczy nałogowych. Wszystko na raz, no a może lepiej postawić na metodę małych kroków?
2: Wszystko na raz działa bardzo demotywująco. Ja też uważam, że metoda małych kroków działa najlepiej i najlepiej zacząć od jakiegoś jednego nawyku. Często nawyki też działają jak taka kula śniegowa, bo nawyk składa się z takiej trzystopniowej pętli, czyli jest wyzwalacz, jest zwyczaj i jest nagroda. Mhm. I to jest taka pętla, tak? I my to, co możemy zmienić, to, co tylko można zmienić, to jest zwyczaj. Czyli na przykład wyzwalaczem, załóżmy, jest stres, zwyczajem staje się jedzenie czekolady, a nagrodą dla mózgu naszego będzie ukojenie czy uspokojenie. Więc te dwa czynniki muszą zostać. Zmieniamy tylko zwyczaj, czyli coś zamiast czekolady. I teraz proszę sobie wyobrazić, że mamy 10 takich nawyków do zmiany, to po pierwsze możemy się pogubić, po drugie po jakimś miesiącu prawdopodobnie albo i wcześniej odpuszczamy, bo to jest po prostu ogromny wysiłek psychofizyczny.
1: Bo marchewka nam nie zastąpi czekolady.
2: No oczywiście, więc jakby metoda małych kroków, jeden nawyk, jak on się automatyzuje i utrwali, to dopiero jakby kolejny nawyk. Ja myślę, że też do tego trzeba podejść no tak zdroworozsądkowo i nie od razu ustawiam się na mecie do maratonu, tak? I od razu chcę być maratończykiem i nie jakieś restrykcyjne diety i same zakazy i nakazy, tylko na przykład trzeba po pierwsze, ja w ogóle nie jestem zwolenniczką odchudzania, od tego zacznę, dlatego że dieta w takim dzisiejszym wydaniu, jeśli oczywiście nie dotyczy to zdrowia, tylko odchudzania, bo ona ma swoje tak bardzo dobre, cenne, no, spełnia swoją rolę, jeśli chodzi o zdrowie. Natomiast jeśli chodzi o odchudzanie, no to jest jakiś schemat, który się wrzucamy. I on najczęściej nijak ma się w ogóle tak, ani do naszego stylu życia, do czasu, do tego, jak pracujemy, czy my potrzebujemy co 3 czy co 4 godziny jeść posiłek, tak, wrzucamy się w ten schemat. Każdy jest z nas inny, inaczej metabolizuje, co innego lubi, więc to ma być taki sposób odżywiania, który po pierwsze będzie mój, po drugie taki, który będę lubił, który nie będzie przerażający, tylko to będzie taki sposób odżywiania, że na myśl o tym, na przykład sobie pomyślę, dobrze, to ja mogę już tak zawsze żyć, całe życie. I wtedy te odstępstwa, czyli raz na jakiś czas ciacho, czy raz na jakiś czas, jak ja to śmiesznie czasami mówię, padlina, nie zaszkodzi, ani od tego nie zachorujemy, ani od tego nie przytyjemy. To jest jedna rzecz. Z aktywnością jest tak samo. Ja po prostu ciągle widzę te karnety na siłownię, które leżą w szufladach, tak? I tam kwiczą sobie i czekają na te lepsze czasy. Znajdźmy taką aktywność, bo to jest warunek, żeby się nam chciało, która będzie miała zawierała ten element przyjemności. I każdy z nas może odkryć zupełnie coś innego dla siebie. To może być czasami się okazać kopanie ogródka albo spacer intensywny. To nie musi być siłownia. I też jeszcze jest ważne, jest coś takiego też na przykład jak aktywność spontaniczna, którą możemy przy okazji uprawiać, że na przykład zamiast na 8 piętro windą wchodzimy po schodach i przy okazji, a my i tak musimy wejść do tego domu, nie musimy sobie tego planować, kupować od razu butów do biegania za 1000 zł, tak? Zacznijmy od takich prostych rzeczy, małych rzeczy i wtedy, kiedy to się utrwali, to my sami złapiemy bakcyla i ochotę na więcej.
1: Czyli ta metoda małych kroków może się przydać i tak naprawdę może spowodować, że zmienimy styl naszego życia, a nie tylko wejdziemy na dwutygodniową dietę i później odpuścimy.
2: No bo pytanie, co dalej, tak? Moja koleżanka dietetyczka często słyszy od swoich pacjentów, no dobrze, pani Olu, ale co teraz, co dalej, tak? Nawet jak się uda schudnąć i to się udaje, bo to nie jest najtrudniejsze, jak mamy dobrą motywację, tylko najtrudniejsze jest utrzymanie wagi. Więc nie opłaca być nam się na tych dietach nieszczęsnych, bo po pierwsze nikt z nas nie chce, przy gorszej formie psychofizycznej napięcie tylko rośnie i puszczamy i nadrabiamy to, co sobie zakazujemy z podwójną siłą. Po drugie psujemy sobie metabolizm za każdą dietą i potem, kiedy wracamy nawet do naszego normalnego jedzenia, to my nie strawimy już tego kotleta w taki sam sposób i tak szybko jak sprzed kuracji odchudzającej. No i potem się dziwimy, że jest efekt jojo na przykład, że mam dodatkowe kilogramy.
1: Czyli uniwersalna, niezawodna metoda na zmianę stylu życia nie istnieje. Każdy po prostu musi znaleźć coś swojego.
2: Ja tak uważam i to obserwuję też u siebie w gabinecie. Przychodzi do mnie mnóstwo osób i wydaje się pozornie, że każdy ma podobny problem, każdy jest zupełnie inny, ma inne doświadczenia, inny organizm, inaczej metabolizuje, co innego lubi, każdy z nas jest inny.
1: Drobne upadki i takie no chwile zwątpienia zdarzają się chyba każdemu.
2: To jest nieunikniony element procesu odchudzania. To nie jest nigdy proces liniowy. Proces liniowy to jest właśnie ta taka nieszczęsna dieta w wydaniu, którym najczęściej ją stosujemy. Czyli jest start, potem jest meta, a potem jest upadek bolesny, tak? I efekt jojo. I zaczynamy od początku. Proces zmiany stylu życia i w ogóle tego odchudzania, ale też no, zmiany stylu życia, bo to jest zobowiązanie na całe życie. To nie jest do wakacji, do Sylwestra i na chwilę, jeśli chcemy długofalowo utrzymać efekt. To jest proces sinusoidy i te upadki będą i do tego potrzebna jest właśnie nasza motywacja, ale nie ta zewnętrzna. Ona pomaga nam zacząć, a najczęściej tylko ją mamy, czyli ślub, wakacje, tak? Sukienka, bikini, kaloryfer na brzuchu. No jakby tych motywatorów zewnętrznych jest dużo, każdy ma swój. I kiedy bodziec mija, bo na przykład
1: wakacje się kończą.
2: Dokładnie, to już nam się odechciewa, bo nie mamy tej marchewki przed sobą. Więc to, co jest ważne, oprócz tej zewnętrznej motywacji, która może nam pomóc zacząć, to też jest znalezienie takiej motywacji wewnętrznej, pozytywnej, czyli takiego prawdziwego powodu, dla którego to jest dla nas ważne. Czasami to jest zdrowie, czasami to jest lepsze samopoczucie, czasami to jest lepszy wygląd, jakiś stan emocjonalny, tak, chce się czuć lekko. Jakby każdy musi poszukać, dlaczego to jest dla mnie ważne i dlaczego ja mam zrobić wszystko, żeby mi się udało, ale na zawsze, tak, że ja zawsze chcę się tak czuć, a nie tylko na chwilę.
1: Ale zakładam, że początki zmiany stylu życia bywają trudne, szczególnie ten początek. I załóżmy, że taką decyzję podjąłem 2 tygodnie temu, od 2 tygodni jem zupełnie inaczej, no ale po drodze upadłem, zjadłem fast food. Pierwsza moja myśl, stało się koniec wszystkiego.
2: No tak, tak, to też bardzo często ja się z tym spotykam, to jest takie zero-jedynkowe myślenie, dychotomiczne, czyli wszystko czarne albo białe, wszystko albo nic, objadam się albo głodówa. No i pierwszy upadek oczywiście ma być idealnie, tak, no idealnie nie ma w życiu w ogóle, więc jak ten błąd popełnię, to już się poddaję i tego robić nie można. To jest chwilowe odstępstwo, które będzie się zdarzało. Ja muszę za chwilę, na drugi dzień, za godzinę wrócić na te swoje tory, które sobie tak wyznaczyłam, czy wyznaczyłem, żeby dotrzeć do celu tam, gdzie chcę być.
1: No dobrze, ale co mówi pani pacjentom, którzy są na tych torach i mówią, no ja się zatrzymuję, ja wysiadam, bo już mam dość na przykład.
2: No wtedy właśnie przypomnij sobie, po co to robić, dlaczego to jest dla ciebie takie ważne i jak teraz się poddasz, gdzie będziesz, tak? Czyli trochę też straszę. I wtedy ktoś mówi, no tak, już na przykład udało mi się 5 kg zrzucić, zostało mi jeszcze 15. Jak teraz się poddasz, no to za chwilę je odzyskasz. To jest kwestia 2 tygodni, 3. Chcesz tam być? Nie. No to się nie poddajemy, tak? Przypominamy sobie też, po co ja to robię. Ten stan przywołujemy, dlaczego to jest dla mnie takie ważne. Można sobie zrobić też taką listę korzyści po osiągnięciu celu, czyli wypiszę sobie wszystkie te cele, które osiągnę, co mi da, kiedy schudnę. I nosić tą kartkę przy sobie, tą listę korzyści, przypominać sobie o tym. Właśnie w tych kryzysach wtedy ona jest bardzo potrzebna i niezbędna. Bo oczywiście, że często zapominamy. Jeszcze jest coś takiego jak myśli sabotujące, które się pojawiają w naszych głowach, które pomagają nam trochę odpuścić albo zwolnić się z odpowiedzialności. I to często jest, to tylko jeden kawałek. Teraz zjem, potem zjem mniej, tak? Nie może się zmarnować. No przecież za to zapłaciłem. To ostatni raz. No przecież nikt nie widzi. No już to cała lista jest tych myśli sabotujących. Więc też trzeba być ich świadomym. I można sobie je wypisać. Okej, to się może pojawić. Przygotować je. Na przykład wiem mniej więcej, czasami robimy taką mapę odchudzania. Jest start i kiedy pojawi się pierwszy kryzys? No, znamy się trochę, tak? Więc wiemy, kto może nam przeszkodzić też w tym problemie, bo czasami się okazuje, że najbliżsi wcale nie są najlepszą grupą wsparcia.
1: Wręcz przeciwnie.
2: Oczywiście, bo znajomi mówią, oj, przestań, nie przesadzaj, napij się tego piwa i daj spokój, nie przytyjesz. No, oni chcą, żebyśmy byli tam, tak? Tak nam umiejętnie z tej drogi. No, w rodzinie też, w domu, no mąż krzyczy, nie będzie schabowego, tak? Po prostu nagle zmiana nawyków, pusta lodówka, albo tu jakieś inne rzeczy w tej lodówce, no wszyscy zaczynają się buntować.
1: Same,
2: bo każdy,
1: przeszkody.
2: Tak, każdy chce zachować status quo, do którego jest przyzwyczajony, bo to jest bezpieczne. No a my tu nagle robimy sobie i innym rewolucję, więc musimy się na to przygotować i zastanawiamy się też często na zaś z moim klientem, jak w tym kryzysie i w tym dole możesz sobie pomóc, bo to jest znowu sprawa bardzo indywidualna. Ja nie narzucę niczego, bo to jest rada, którą wiadomo, co można z radami czyimiś sobie zrobić. Ja muszę sam wiedzieć, co na mnie najlepiej podziała, tak?
1: Czyli to jest trochę jak przygotowania do walki. Takie
2: no to
1: strategiczne.
2: Jest naprawdę
1: planowanie
2: praca.
1: Przyszłości.
2: To jest zmiana, to jest wyjście ze strefy komfortu, to jest nieznane, to są automatyzmy, które trzeba przekształcić, pokonać, które naprawdę lubimy i nasz mózg je bardzo lubi, bo to jest wygodne, my uwielbiamy drogę na skróty, więc to wymaga wysiłku psychofizycznego naprawdę od nas dużego.
1: I też nie możemy być chyba wobec siebie tak bardzo surowi, bo mam wrażenie, że często jesteśmy wobec siebie aż nadto krytyczni,
2: tak,
1: i to
2: tak,
1: jest też
2: tak.
1: Wielokrotnie powód porażki.
2: Tak, tak, no bo jeśli ja często na przykład przychodzą do mnie panie, które albo działają z poziomu małego dziecka, czyli wszystko mi wolno, loda, albo z poziomu tego rodzica krytycznego, takiego krytyka, że jestem beznadziejna, znowu mi się nie udało, nie wytrwałam, nigdy nie schudnę. No po prostu tam riposty w głowie biegną różne. I ja wtedy się pytam, czy ty to, co mówisz sobie w głowie, powiedziałabyś swojej najlepszej przyjaciółce, kiedy ona przychodzi do ciebie i ma kryzys, najadła się właśnie czekolady i obawia się, że nie schudnie nigdy. No to byś jej to powiedziała, wiesz co, tak, jesteś beznadziejna, znowu się nażarłaś i nigdy ci się nie uda, wiesz? No w życiu byś tego nie powiedziała, tak? No a my sobie to robimy, my sobie to mówimy. I naprawdę jesteśmy dla siebie często bardzo okrutni i to na pewno nie motywuje, no bo ja sobie wyobrażam, jak ktoś by chodził obok mnie i cały dzień mi tak wkładał do głowy, to albo bym odwinęła, tak? Albo bym rzeczywiście się poddała i żeby tylko już tego nie słuchać. Więc rzeczywiście to jest ważne, co mówimy do siebie. Musimy być dla siebie w tym też oczywiście czuli, ale nie zwalniać się z odpowiedzialności.
1: Dla wielu osób, szczególnie na diecie, wizja dużego obiadu i deseru w sobotę może być wyjątkowo motywująca. Przemęczę się od poniedziałku do piątku, w sobotę i w niedzielę sobie odbiję.
2: No nie wiem, czy to jest dobry sposób. Ja mam co do niego dużo wątpliwości. Po pierwsze dlatego, że to przemęcze już mnie martwi na dzień dobry. Czyli to znaczy, że ten sposób odżywiania nie jest dobry dla mnie, bo on mnie męczy, czyli on jest niewłaściwy. No to rzeczywiście tylko wyczekuję tej soboty, żeby się najeść tego, co sobie zakazuję. Więc najczęściej bilans wychodzi na zero. To się nie udaje. Proces odchudzania nie będzie skuteczny, bo to, co wypracowaliśmy przez cały tydzień, nadrobimy w ciągu weekendu, bo to jest najczęściej hulaj dusza, piekła nie ma, tak?
1: No tak.
2: Więc jakby ja mogę się zgodzić z tym nagradzaniem się, bo uważam, że zakazy i nakazy naprawdę mają skutek odwrotny do zamierzonego i po to jest życie, żeby z tych przyjemności korzystać, bo sama sobie też pozwalam. Ale to ma być odpowiedzialne, z jakąś kontrolą i nie mam się męczyć, tylko zdrowo się odżywiam cały tydzień i załóżmy umawiam się ze sobą czy ze swoimi dziećmi, bo to też często na przykład dzieci dotyczy, że okej, w sobotę pozwalamy sobie na przyjemności, ale nie kilogram cukierków czekoladowych, tak, tylko to jest mały deser, staramy się, żeby on był w miarę zdrowy, a nawet jeśli on jest niezdrowy i ulubiony, to celebrujemy, to smakujemy, nie zajadamy się na zapas, bo już znowu będzie przez cały tydzień posucha, tylko po prostu to ma być rzeczywiście taka nagroda, przyjemność i mamy się tym delektować, więc na to mogę się zgodzić i to jest rzeczywiście fajne, ale nie będziemy tak pożądać tego, jak nie będzie ten tydzień męczarnią, tylko rzeczywiście będziemy się tak odżywiać, że będzie zbilansowane, że nie będziemy chodzić głodni, nie będziemy wściekli tak z tego głodu, nie będziemy budować tego napięcia, to wtedy myślę, że to odbicie i to napięcie nie będzie aż takie drastyczne w ten weekend.
1: Myślę, że zburzyła teraz pani pogląd na te tematy u wielu naszych słuchaczy, którzy chcą zrzucić kilka zbędnych kilogramów, ale...
2: No pytanie, czy im się udaje, bo ja najczęściej słyszę, że no nie mogę schudnąć i na przykład cały tydzień na pudełkach, pięknie, ładnie, regularnie, no ale w weekendy tu już nie mam tych pudełek i wie pani, no ja wtedy już kompletnie tego nie kontroluję. No i przychodzi pani do mnie i jest zdziwiona, że no waga nawet nie drgnie. No nie drgnie.
1: No to załóżmy, że okej, sobota i niedziela to może za dużo, ale w sobotę po południu pozwalamy sobie na więcej. Jeden posiłek, czyli cheat meal.
2: No myślę sobie, że to jest okej, tak? Tylko znowu mówię, no z jakimś umiarem i zdrowym rozsądkiem. No wiadomo, że to nie może być tak, że zjemy no dwie czekolady na raz, no bo... Jakby to nie o to też chodzi. To ja myślę sobie już lepiej w ciągu tego tygodnia nawet pozwolić sobie na jakiś deserek, tak? Nawet na przykład załóżmy dwa razy w tygodniu i wtedy nie będziemy tak tego pragnąć, bo wiadomo jak działają zakazy i nakazy. No jakby myślenie samo o słodyczach już wyzwala pragnienie, bo jak myślimy o cytrynie, to fizjologia pracuje mimo, że tej cytryny nie ma tutaj, prawda? To jest wirtualny obraz, a ślinianki nam już pracują. I tak samo dzieje się, kiedy myślimy nieustannie o czymś, czego pożądamy, tak działa zakaz, no to trzustka też zaczyna pracować, wydziela insulinę, no i te słodycze wcześniej czy później pochłoniemy, bo to jest silna po prostu potrzeba nie do pohamowania.
1: Więc mechanizm nagrody tak, ale kontrolowany mocno.
2: No myślę, że tak, że jakiś odpowiedzialny.
1: Stres to nasz wróg numer jeden, absolutnie. Mam wrażenie, że on chyba najbardziej podcina skrzydła tym, którzy chcą zdrowo żyć.
2: No stres dzisiaj naprawdę jest taką trucizną XXI wieku. Jest jakiś rodzaj stresu optymalny, bo bezczynność dla naszego mózgu jest równie niezdrowa i niebezpieczna.
1: Od tego stresu też potrzebujemy,
2: oczywiście,
1: prawda?
2: Oczywiście to jest motywacja do działania, jesteśmy kreatywni bardziej, ale to każdy, taki dla rozwoju osobistego jest potrzebny, ale każdy ma swój pułap i taki punkt, tak, taki optymalny i musi to sprawdzić, gdzie jest ten stres, który nam jest budujący, a gdzie już jest przekroczenie granicy, jest ten stres, który nas zjada. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, rzeczywiście dzisiaj zajadamy, ale nie tylko wcale stres, dużo emocji dzisiaj zajadamy. To wynika z tego, że w krajach rozwiniętych jedzenie jest łatwo dostępne. A ponieważ jest przyjemne, bo tak to matka natura wymyśliła, element przyjemności w pewnych czynnościach musi być, bo inaczej byśmy nie przetrwali, tak? Mhm. I dotyczy to również nie seksu, na przykład i jedzenia. No komu by się chciało, prawda? I byśmy po prostu nie przeżyli, jakby jedzenie smakowało jak podeszwa buta. Nie wiem jak smakuje, no ale mogę sobie wyobrazić. Więc matka natura tak to wymyśliła i dlatego łatwo sięgamy po to jedzenie, a że ono jest dostępne, to stało się dzisiaj taką pokusą zaspokajania różnych naszych potrzeb. No i oczywiście najczęściej prowadzi to do obsesji, do uzależnień i to jest zastępcza forma. To nie jest adekwatne zaspokajanie naszych potrzeb, bo jak my jesteśmy zdenerwowani, zestresowani czy smutni, to nie potrzebujemy jeść. Tylko potrzebujemy się uspokoić w adekwatny sposób i znaleźć taki sposób, który rzeczywiście ten stres rozładuje. No bo czekolada uspokoi nas tylko i wyłącznie na chwilę, no a potem wiadomo, że mamy jeszcze dodatkowy problem.
1: Ale załóżmy, że jedzenie jako przyjemność wyrzucamy i zastępujemy chociażby, nie wiem, filmem wieczorem, tak?
2: No tak, bo to chodzi też znowu o tą zmianę nawyków, że no my zajadamy dzisiaj dużo rzeczy. Jemy i właśnie i dla przyjemności, i z nudy jemy, i w poczuciu winy, i zajadamy emocje, i stres, no różne rzeczy. I teraz chodzi o to, że nie ma nic złego w tym, kiedy dajemy sobie przyjemność w postaci czekolady, ale jeśli to jest jedyna przyjemność w naszym życiu, albo jeden z niewielu sposobów, tak, nagradzania siebie, no to mamy problem. No bo podążamy, pożądamy tego bardzo dużo. No ile tych czekolad musimy zjeść, żeby ten efekt wywołać? Uzależnienie, mechanizm uzależnienia w zasadzie nie ma znaczenia, od czego się uzależniamy, jest taki sam. No oczywiście żniwo, wiadomo, że narkotyki czy alkohol zbiera dużo większe i szybciej niż taka czekolada, ale w konsekwencji czekolada też z czasem, po pierwsze, no jest to psychicznie nie do wytrzymania, bo jesteśmy w szponach na nałogu i jakby tak to nami rządzi. No a po drugie mamy nadwagę, otyłość i konsekwencją różne są tego też choroby. Ale mechanizm jest ten sam. Mózg z czasem przyzwyczaja się do tych dawek, no bo przyjemność jedzenia czekolady polega na tym, że wytwarzają się te hormony szczęścia, tak? Dopamina, serotonina, neuroprzekaźnik, serotonina działa i jest nam fajnie. No ale z czasem mózg przyzwyczaja się do tych dawek i żeby wywołać ten sam efekt, potrzebujemy więcej i więcej i więcej, więc to uzależnienie od słodyczy z czasem 3 czekolady nie wystarczą, żeby wywołać ten sam efekt. To samo dotyczy też innych używek, nie? I cukier oczywiście uzależnia i fizycznie, i uzależnia również też i no, psychicznie, emocjonalnie.
1: Ale zawsze można też spróbować powalczyć z przyczyną, czyli postarać się spróbować kontrolować swoje emocje albo poradzić ze stresem.
2: No tak, na początek można tak bardzo po wierzchu świadomie, czyli z nawykiem, czyli wprowadzam inne rodzaje przyjemności do swojego życia, tylko teraz znowu siebie muszę znać i one muszą być adekwatne, czyli ta nagroda musi być adekwatna jak zjedzenie czekolady, bo jak będzie mniej fajna, no to przegra z czekoladą, więc chętnie sięgniemy po czekoladę i wtedy tej czekolady mniej będziemy pożądać, tak? A z drugiej strony, ja często tak pracuję, gdzieś rozmontowujemy tą przyczynę, tak? Co ja zajadam tak naprawdę? Z czym ja sobie nie radzę? O co tak naprawdę chodzi?
1: I próbujemy sobie z tym poradzić.
2: Jeśli nie, no to po prostu musimy udać się do specjalisty, bo naprawdę czasami za uzależnieniami związanymi z jedzeniem stoją no, bardzo poważne problemy i różnego rodzaju traumy. I to się zaczyna już na bardzo wczesnym etapie. W dzieciństwie te nawyki są kształtowane. Albo nas przekarmiali, albo no, zmuszali do jedzenia, jakaś przemoc też związana z jedzeniem i potem niestety, no to
1: odbija
2: mamy
1: właśnie, się.
2: Mamy różne zaburzenia z tym związane.
1: Czy każdy, kto ma nadprogramowe kilogramy, powinien udać się do psychodietetyka?
2: No myślę sobie, że pewnie nie każdy. No trochę jest tak, że my zaczynamy najczęściej odchudzać się trochę nie od tej strony, co trzeba. Czyli no, najczęściej to w ogóle zaczynamy się od nas odchudza doktor Google, no, bo on ci dużo robi rzeczy, więc mylimy informacje z rzetelną wiedzą i nam się wydaje, że to co w internecie to nam ma pomóc. Ale ja myślę sobie, że trzeba najpierw się zastanowić, po pierwsze, jak długo trwa problem. Czy ja tą nadwagę mam, bo na przykład jestem kobietą, która przytyła w ciąży i nie umiem sobie z tym poradzić? Czy ja mam tą nadwagę od dzieciństwa, bo jestem przekarmianym dzieckiem i problem jest bardziej złożony i to dotyczy też, kwestia jest też mojej psychiki, więc wtedy myślę sobie, że jak najbardziej koniecznie trzeba udać się do specjalisty i od tej strony zacząć, a uzupełnić to jakby też dobrym planem żywieniowym, takim adekwatnym do moich potrzeb i aktywnością fizyczną. Więc to jest znowu to zależy, jaki to jest po prostu przypadek, mówiąc już tak brzydko, na ile długo trwa problem, na ile ja się z nim borykam, czy to jest tylko i wyłącznie kwestia mojego braku edukacji. I to jest tak, że ja wystarczy rzeczywiście poczytam na ten temat, zweryfikuję to z tym moim stylem życia, wdrożę kilka poprawek, okaże się, że na przykład wystarczy, że jeden nawyk zmienię, bo mam jeden nawyk, który mnie gubi, tak? Jem za dużo słodycza, cała reszta jest w porządku. I tutaj nie trzeba wtedy rzeczywiście jakoś pracować bardzo głęboko. Chociaż z doświadczenia wiem, że to jest, myślę, że około 5% populacji, która rzeczywiście potrzebuje zmiany nawyków, psychoedukacji i jakby problem jest rozwiązany. 95% to jakby to są naprawdę bardzo poważne i głębokie przyczyny. I to, co dzisiaj, myślę, nie bierze się pod uwagę, to właśnie te różne czynniki, które też są ważne. I widać to po statystykach i w Europie, i na świecie, a w Polsce też. Ta dynamika przyrostu ludzi otyłych z nadwagą, mimo wiedzy, świadomości, dostępu do tej wiedzy, wcale nie maleje. Więc no, tutaj musimy też brać pod uwagę te aspekty właśnie i psychologiczne, i emocjonalne, i rodzinne, i nawykowe, tak? Środowiskowe, kulturowe, więc dużo jest tych czynników.
1: Ale podejrzewam, że mało kto o tym myśli, bo przechodząc na dietę, zmieniając swój styl żywienia, po prostu zaczynamy i kończymy na lodówce. Zmieniamy produkty, które jemy, tak? Wprowadzamy jakieś zasady, ale mało kto, wydaje mi się, ciągle myśli o tym, żeby zajrzeć do swojej głowy, tak? I tam poszukać przyczyn.
2: Ja bym tak naprawdę to chyba w ogóle zaczęła od badań. W jakim stanie, w jakiej kondycji jest moje ciało, tak? Bo często okazuje się, że mamy już jakieś choroby w sobie, czy cywilizacyjne, czy dietozależne, czy Hashimoto, czy cukrzyca, czy ponad 1,5 miliona Polaków ma cukrzycę, drugie tyle prawdopodobnie
1: nie wie,
2: bo się nie bada. Więc od tego chyba bym tak naprawdę zaczęła, bo tu też, to też będzie wymagało indywidualnego jakiegoś planu żywieniowego, tak? Bo się okaże, że na przykład mam Hashimoto, czy mam rozregulowaną tarczycę i ja nie mogę pewnych produktów jeść, muszę o to zadbać. Więc myślę sobie, że od tego bym zaczęła. No, ja myślę, że też dużo osób nie chce udawać się do specjalistów, dlatego, że króluje w Polsce nadal taki stereotyp, że to jest wstydliwe, że to oznacza, że coś ze mną nie tak, że jestem psychiczny, tak? Albo, że ja sobie sam czy sama z tym muszę poradzić. To jest takie niewygodne, wstydliwe, więc myślę, że to też nadal pokutuje. A z drugiej strony dzisiaj mamy też takie czasy, że wszystko musi być fast, tak? Chcemy szybkich efektów wszędzie, w każdym prawie obszarze naszego życia i tutaj w tym obszarze odchudzania również. Więc dlatego tak chętnie sięgamy po te sposoby, które są szybkie i dają nam szybkie efekty. Niekoniecznie są one ani zdrowe, ani mądre, ani skuteczne przede wszystkim. I czasami zdarza się, co chwila słyszymy różne przypadki w mediach, że one też zagrażają naszemu życiu.
1: Wakacje to jest idealny moment na to, żeby siebie usprawiedliwić. Nawet jeśli w ciągu roku trwaliśmy w jakichś postanowieniach, to absolutnie no, to, co na wakacjach, zostaje na wakacjach, tak? To, co na szlaku, zostaje na szlaku i wracamy z kilogramami nadprogramowymi.
2: To zależy od tego, jak funkcjonujemy w ciągu roku. Mhm. Jak nie funkcjonujemy w tych restrykcjach, to nie mamy takiego pragnienia. To jakby te nawyki z nami zdrowe podczas tych wakacji nam towarzyszą i wtedy oczywiście właśnie zjem sobie loda czy gofra, to nie jem codziennie po 5 gofrów, tylko zjem sobie jednego czy dwa na tydzień i od tego nie przytyję i to mi wystarczy. I myślę sobie, że też można, pod warunkiem, że też zadbamy o jakąś aktywność odpowiednią, że to nie będzie leżenie plackiem na plaży i opychanie się, tak, czym popadnie, no to wtedy musimy mieć jakby świadomość tego, co nas czeka po wakacjach.
1: Ale przyzna pani, że mimo tego, że jesteśmy świadomi, dbamy o to, co jemy, to jadąc do kurortu, wszystkie restauracje, budki i no przeróżne sklepy nas kuszą zapachami.
2: No trudno się też temu oprzeć. No myślę sobie, że też po to są wakacje. Jakoś jestem zwolenniczką zdrowego rozsądku, żeby naprawdę czas sobie na tych wakacjach też i pozwolić. No nie odbierać, nie można sobie też odbierać przyjemności tą restrykcją i tą obsesją, tak, na punkcie własnego wyglądu, no bo co to za wakacje, tak? Stres będzie z tego pewnie dużo większy niż to warte jest.
1: A później jak wracamy, to się pojawiają wyrzuty sumienia.
2: No, potem mamy problem, musimy się z tym borykać. Mhm. Więc ani te wakacje przyjemne, ani po wakacjach przyjemne, tak?
0: Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Dziś przenosimy się w inny wymiar, w świat niepojęty dla zwykłych zjadaczy chleba. Karol Sanetti. Zastanawiam się, jak cię przedstawić, dlatego zapytam. Karol, jesteś magikiem, iluzjonistą, prestidigitatorem czy czarodziejem?
4: Witam serdecznie. Myślę, że każde z tych określeń jest prawidłowe i nie ma co się obrażać, jak ktoś powie magik, bo to raczej kojarzy się tak, nie wiem, z występami dla dzieci, z takimi błahymi przedstawieniami, bardziej może z klaunem trochę się kojarzy i tak dalej, ale myślę, że każde z tych określeń jest prawidłowe, jednak iluzjonista najlepiej oddaje wydźwięk i to, co robię.
3: Czyli w studiu gościmy dzisiaj iluzjonistę. I czym taki iluzjonista tak naprawdę się zajmuje?
4: Iluzjonista, czyli osoba, która obecnie na imprezach firmowych bądź prywatnych bawi gości sztukami magicznymi, czyli pokazuje rzeczy, które nie są możliwe na pierwszy rzut oka, jednak wiadomo, że jakoś to się dzieje.
3: Tu nasuwa mi się pytanie, czy to nie są rzeczy do końca prawdziwe. To są prawdziwe rzeczy?
4: Jak najbardziej. Myślę, że to są na pewno prawdziwe rzeczy.
3: Okej, Karol, ty zajmujesz się iluzją już od ładnych kilku, o ile nie kilkunastu lat. I powiedz, jak to się u ciebie zaczęło?
4: Szczerze powiedziawszy, już było to tak dawno, że nie jestem pewny, czy to tak właśnie się zaczęło, ale chyba zobaczyłem jakiś występ taki iluzjonisty, zainspirowałem się, wiadomo, że na początku jest to jakaś tam zajawka, później przeradza się w pasję, jeśli ktoś to pociągnie, że to powiem, złapie bakcyla, a obecnie jest to mój sposób na życie i egzystencję całą.
3: Okej, czyli zobaczyłeś, najpierw skupmy się na tym początku, potem zapytam cię właśnie o twój sposób na życie. Czyli zobaczyłeś jakąś sztuczkę i co, zacząłeś się jej uczyć?
4: Tak, zacząłem szukać informacji, gdzie mogę tego się nauczyć, ludzi, z którymi mogę spotkać się, porozmawiać o tym, no i tak trafiłem na pierwsze takie warsztaty z iluzji we Wrocławiu. Pamiętam wtedy pierwszy raz chyba odbyłem tak długą podróż samodzielnie pociągiem, było to do Wrocławia około 10 godzin, byłem bardzo zestresowany, no i tak to się zaczęło, tak. Później poznałem ludzi, zobaczyłem więcej możliwości i naprawdę mnie to zafascynowało.
3: Tak, żeby nie zdradzać też wszystkiego, to powiedz, jak takie warsztaty wyglądają? To znaczy, że krok po kroku prowadzący uczy was tego, jak wykonać jakąś sztuczkę, nie wiem, czy to dobre słowo.
4: Tak, tak. Są seminaria, czyli jakby prelekcje, gdzie ktoś jakby prezentuje swój program i następnie go tłumaczy, po prostu da numery, tak? Bądź też podejście do widza czy coś innego, ale jest też giełda rekwizytów, przedstawienie galowe, poszczególne punkty programowe, tak? Na giełdzie rekwizytów wiadomo, że można nabyć jakieś akcesoria, które służą ku temu, aby zaskakiwać.
3: No oczywiście.
4: Widzów. A przedstawienia galowe, no to wiadomo, są to występy, gdzie możemy obejrzeć bardziej doświadczonych iluzjonistów i to, co prezentują, tak?
3: Zastanawia mnie to, bo powiedziałeś o warsztatach, ale czy istnieją jakieś szkoły dla iluzjonistów?
4: W Polsce, z tego co wiem, nie ma aż takiej szkoły, na przykład w Las Vegas wiem, że na przykład jest taka szkoła takiego bardzo znanego iluzjonisty Jeffa McBride'a, gdzie właśnie można nauczyć się tej profesji. Mhm. A ty, są seminaria.
3: Seminaria po prostu. A ty w większości uczyłeś się sam w domu?
4: Uczestniczyłem na seminariach właśnie w Polsce, Warszawa, Wrocław, Kraków, Łódź i za granicą w Anglii, w Blackpool. Trzykrotnie byłem na jednej z największych konwencji magicznych na świecie, gdzie tam około 3000 magików z całego świata przyjeżdża i to jest kilka dni, kilkudniowa konwencja, taka jedna z większych.
3: Jasne, a jak długo trzeba trenować jedną sztuczkę tak, żeby się udała?
4: Cały czas.
3: Nieustannie do końca życia?
4: To jest tak jak myślę z forum na siłowni, tak jak ktoś poprzestanie. Ja też kiedyś prezentowałem inne w ogóle numery. Część oczywiście się powtarza, które są na stałe, ale takie, których już teraz po prostu nie jestem w stanie wykonać, bo mięśnie zapomniały. Ja też nie wiem, jak to zrobić.
3: Czyli to jest sztuka bardziej uczenia na pamięć swojego ciała?
4: Też trochę tak? Też, tak, jak najbardziej.
3: Okej, okay, a powiedz, czy podczas takich treningów, czy już jak masz świadomość, że jakaś sztuczka ci wychodzi, to najpierw trenujesz na jakichś takich zaufanych osobach, czy od razu idziesz w publiczność?
4: Różnie, szczerze mówiąc.
3: Najpierw rodzina, wiesz, pokaz jakiś karty, a nie wyszło, dobra, to jeszcze się wyuczę, coś takiego jest?
4: Tak, coś takiego jest. Najlepiej pokazywać tak bez większej presji, chociaż wiadomo, że zawsze chce się jak to najlepiej zrobić. Jednak

0: najczęściej zadawanych pytań, ale są też inne takie, że tak powiem, wiem, mogą one na pewno się pojawić gdzieś w czasie występu.
1: I masz już przygotowaną odpowiedź?
0: Nawet kilka.
1: Nawet kilka. A jak ktoś cię pyta, jak zrobiłeś tę sztuczkę?
0: A umiesz dochować sekretu?
1: No,
0: ja też.
1: Oczywiście. Okej, okay, rozumiem. Nie pociągnę cię za język w tej materii. Wróćmy jeszcze do uczenia się tego, bo to jest dosyć ciekawe i myślę, że też pracochłonne. Czy masz jakieś postaci, które cię inspirują? Czy w tym świecie są jakieś postaci, jakieś autorytety, guru, iluzji?
0: Jak najbardziej. Jednak myślę, że nie są one znane szerszemu gronu, ponieważ tak jak każda profesja ma swoje autorytety, tak samo też iluzja. Na pewno mam kilka osób, którymi się inspirowałem i bardzo podobają mi się ich występy. Mhm. Jednak wiadomo, że z czasem jakby się wyrabia jakby swój styl, tak? Bo fajnie jest oglądać komediowe występy, aczkolwiek nie zawsze one mogą pasować komuś, tak? Tak samo takie mroczne występy jest bardzo fajnie odczuć na swojej skórze. Jednak może niekoniecznie chce się w ten tryb wejść samemu.
1: Jasne, a jakieś nazwiska podasz nam? Bo tak jesteśmy, opowiedziałeś, że to jest bardzo wąska grupa i nie każdego może to interesować, ale po to jesteśmy my, żeby przedstawiać ludziom i żeby ich inspirować, żeby mogli na przykład pooglądać takich ludzi.
0: Jasne. Na pewno dwóch iluzjonistów przychodzi mi do głowy, którzy są naprawdę świetni. Michael Ammar, powiedzmy starszej daty iluzjonista, który nie wiem ile lat ćwiczy naszą sztukę, może więcej niż ja mam. Mhm. A drugi jest to David Stone, którego miałem okazję seminarium widzieć w Łodzi. Fenomenalny występ. Wow. No nie da się tego szczerze opisać. Naprawdę to było najlepsze seminarium, jakie widziałem, a widziałem ich kilkadziesiąt i w Polsce i za granicą.
1: Warto obejrzeć. Karol, nie podejrzewam cię o to, ale zapytam, co jeśli nie wyjdzie sztuczka?
0: Co jeśli nie wyjdzie? No ostatnio na jednej imprezie firmowej mi nie wyszło i już tam ci widzowie nie żyją.
1: Aż tak? To aż takie sztuczki?
0: A tak na poważnie to wiadomo, że widz nie wie, co się stanie. Iluzja też opiera się na zaskoczeniu i tym, że nie wiemy, co tam za chwilę się pojawi, bądź zniknie. Także zawsze można to zakamuflować jakimś gestem albo udać, że tak miało być. A jeśli coś nie wyjdzie, no to no cóż, show must go on. No trzeba dalej, tak? Szczególnie jak robi się pod muzykę taki jakby program, tam chusty, parasolki, coś tam się pojawia, znika i tak dalej.
1: Dynamicznie?
0: Tak, no to wtedy wiadomo, że muzyka idzie dalej, także trzeba dalej robić, tak? No co? To jest wszystko na żywo, tak? Także...
1: To jest trochę takie aktorstwo.
0: Tak, też. Właśnie mówi się, że iluzjonista to aktor, który odgrywa rolę czarodzieja, tak? Mhm.
1: Iluzja to też w twoim przypadku bardzo częste występy publiczne, tak? Występujesz przed jakimś większym audytorium. Czy do tego przygotowujesz się jakoś specjalnie? No bo jedno to jest nauczenie się tych wszystkich sztuczek, trików i pokazów, ale sam występ publiczny, czy to jest dla ciebie stresujące jeszcze?
0: Obecnie wydaje mi się, że to jest... Nie, no na pewno jakiś stres jest, tak? Jeśli stresu nie ma, no to wydaje mi się, że po prostu komuś nie zależy, tak, żeby to jakoś tam wyszło. Bardziej taka determinacja, tak, żeby zrobić dobry występ, żeby być z siebie zadowolonym i mieć tą satysfakcję, bo no nie chcę się zawieść widzów, tak? Oni też chcą zobaczyć najlepsze rzeczy, jakie mogą, a często jest tak, że widzą pierwszy raz w życiu iluzjonistę, czasami nawet ostatni. I też dziwi mnie często, że ktoś mi ciągle mówi, że pierwszy raz widzi takie rzeczy na żywo, że gdzieś tam w telewizji coś kojarzy i tak dalej, ale na żywo z jednej strony, ja to mówię, że magicy są jak wypadki. One codziennie są, ale ich nie widać, tak?
1: Okej.
0: Okay. Także gdzieś tam, no wiadomo, mamy gdzieś tam zaskakiwać widzów, jesteśmy na imprezie, później znikamy i mamy zostawić jakieś fajne wspomnienia.
1: A przypominasz sobie jakąś taką najdziwniejszą reakcję widza, publiczności?
0: Najdziwniejszą reakcję? To znaczy, może nie na samą iluzję, aczkolwiek kiedyś pamiętam, miałem występ dla dzieci i zaprosiłem taką, nie wiem, może 6 lat miała ta dziewczynka i ona przyszła. I zrobiła coś takiego: o nie, czemu akurat ja? I tak się przewróciła na ziemi i zaczęła się śmiać, ale sama się zgłaszała, także...
1: Jasne.
0: A jeśli chodzi o jakieś takie reakcje, to w tej chwili chyba nic mi nie przychodzi do głowy, aczkolwiek no, na pewno są to bardzo fajne rzeczy i właśnie na tych reakcji magicy też pracują, no bo to jest dla nich najlepsza zapłata, tak, że widzowie bawią się i doceniają ich pracę, bo jednak trzeba spędzić trochę czasu nad tymi trikami, żeby to fajnie wyglądało.
1: A powiedz, wolisz występować przed dorosłymi czy przed dziećmi?
0: Dla dorosłych.
1: Dorosłych.
0: Ale dla dzieci też mam programy i takie, czy familijne, gdzie dzieci dorośli są takie pomieszane jakby te sztuki, ale bardziej dla dorosłych.
1: A to nie jest tak, że dzieci trochę bardziej wierzą w takie sztuczki?
0: Tak, na pewno bardziej reagują tak spontanicznie. No bardziej ja lubię dla dorosłych osobiście, tak, te występy, bo jest to inna dynamika, inne żarty w ogóle są, wiadomo, nie wszystko
1: sprawdzi. No oczywiście.
0: Dla dzieci, jak i dla dorosłych, ale jak najbardziej jakby iluzja cała mnie fascynuje i występuję bardzo chętnie i dla dzieci, i dla dorosłych.
1: Jak wygląda dzień iluzjonisty?
0: Na pewno szybko znika. Nie, to czasami jest tak, że po prostu w zależności, czy jest to zlecenie, czy nie ma tego dnia. Bo ja na przykład występuję w całej Polsce i czasami jest tak, że

0: cały dzień jest w trasie. Jakoś niestety jeszcze opcji teleportacji nie opanowałem.
1: Ale jesteś blisko, rozumiem.
0: Ciągle na tym pracuję. No i trzeba jechać tak po prostu. W samochodzie często jest ten dzień, że tak mija, a jeśli nie ma tego występu, to po prostu są to jakieś przygotowania, ćwiczenie, odpisywanie na jakieś zapytania, opracowywanie nowych efektów. Chociaż przyznam się szczerze, że ostatnio trochę się rozleniwiłem w tym.
1: O proszę, czyli co, nie będą powstawały nowe efekty?
0: Jak najbardziej będą, tylko teraz może taki troszeczkę zastój, chociaż mam jakieś pomysły, które chodzą mi po głowie. I tak myślę, że czasami coś musi dojrzeć do człowieka. I też kiedyś miałem taki efekt z kajdanami, gdzie po prostu uwalniam się z kajdan, to pamiętam, że z 3 lata ten rekwizyt gdzieś tam leżał w szafce, po prostu
1: nie dorosłem.
0: Nie czułem tego, tak, nie czułem tego. Tak samo miałem takie momenty, że zacząłem ćwiczyć jakiś efekt, kompletnie nic mi nie wychodziło. No, na początku niby jest to normalne i takie akceptowalne, że nie wychodzi, bo się nie umie tego, tak? No i odkładałem na jakiś czas. Później wracałem i jakoś tak fajnie wchodziło.
1: Chyba tak jak w życiu, trzeba dorosnąć do pewnych rzeczy. Ja widziałem sporo twoich występów przed laty. Teraz dawno nie widziałem już tego, co robisz. Powiedz, to się jakoś różni, bo mówiłaś o tym właśnie, że dorastamy do pewnych rzeczy. Czy te twoje programy jakoś ewoluują? One się zmieniają?
0: Tak, na pewno ewoluowały. W różnym stopniu bym powiedział. Niektóre numery są bardziej rozbudowane. Po prostu jak coś długo się robi, no to ma się nowe koncepty, pomysły. Jak to rozszerzyć, dograć może coś. A niektóre wręcz numery typu właśnie z parasolkami, kiedyś pojawiam ich więcej, teraz mniej, po prostu jest to skondensowane. Mhm. Też jest zaskakujące, jednak uznałem, że bardziej mi pasuje mniejsza ilość, tak?
1: A pojawiają się jakieś trendy w iluzji, że coś jest w tym sezonie modne? Nie wiem, wszyscy robimy daną sztuczkę z kartami.
0: Myślę, że obecnie jest bardzo popularna iluzja na ulicy. Gdzieś tam nagrania w telewizji i tak dalej, i tak dalej. Bardzo medialnie to teraz się objawia. Kiedyś Copperfield był bardzo znany w telewizji, ale bardziej z takich występów teatralnych, artystycznych, scenicznych. Hmm. A teraz właśnie iluzja z bliska, czyli właśnie coś z kartami, jakieś monety pożyczone od widzów, banknoty i tak dalej, i tak dalej.
1: No właśnie, bo są dwa rodzaje, tak przynajmniej mi się wydaje, występów. Kiedy ty jesteś powiedzmy na scenie i masz rzeszę publiczności, ale kiedy też jesteś indywidualnie przy człowieku i jaka jest tutaj różnica?
0: Jaka jest różnica? Na pewno inny repertuar. Bo z bliska możemy coś innego pokazać, na scenie też coś innego. No na scenie też są jakby dodatkowe atrybuty. Może trochę gry świateł, może dym, wszystko frontalnie się pokazuje, przynajmniej powinno. A z bliska to też z każdej strony ktoś może stanąć, zajrzeć do rękawa.
1: No właśnie, do tego jeszcze wrócę, do tych twoich rękawów.
0: Także na pewno jest to inny repertuar, też inna dynamika, większe reakcje są moim zdaniem z bliska mimo wszystko. Bo to jednak jest, no widzi się przed nosem, tak, jakby te wszystkie numery. I widzowie naprawdę są zdumieni, pokrótce mówiąc, bo ja wiem, jak robię właśnie pokazy mikroiluzji na występach, na imprezach firmowych, to naprawdę widzowie mogą wszystko sprawdzić. Czasami chcą sprawdzić mnie.
1: Tak? Zdarzały się obmacywania?
0: Zdarzały się, że ktoś tam chciał powiedzieć, a proszę mi pokazać tą marynarkę w ogóle, czy to nie ma coś ukrytego i tak dalej. Także iluzja z bliska na pewno potęguje moim zdaniem reakcję, bo widzimy to namacalnie z bliska, a gdzieś tam, jak wiadomo, jesteśmy w 10 rzędzie, czy w 5, czy gdzieś tam dalej stoimy sobie za filarem oglądając, no to tak nie do końca jesteśmy, no nie możemy wszystkiego dotknąć. Mm-hmm. Tak jakby.
1: Ale to też trochę działa na twoją korzyść wtedy.
0: No wiadomo, że trzeba korzystać z tego, co jest.
1: Dokładnie. A powiedz, bo mówisz, że część sztuczek wykorzystujesz już od jakiegoś czasu, one ci się nie nudzą? Nie masz tak, że jedziesz na jakiś event i myślisz, jej, znowu muszę zrobić tą sztuczkę?
0: Z jednej strony tak, ponieważ no znowu robię to samo, to trochę też rutyna jest dla mnie, aczkolwiek z drugiej strony zawsze jest nowe miejsce, nowi ludzie, no, nowe reakcje, tak? I też jakby inaczej to się odbiera, ale jeśli coś już tak wchodzi w rutynę, no to myślę, że warto poszukać nowych pomysłów, inspiracji, czy w szafce, czy gdzieś właśnie popytać znajomych, czy jakoś to rozszerzyć, żeby nie nudziło się, tak?
1: Powiedz, jesteś szczęśliwym człowiekiem?
0: Myślę, że szczęścia trzeba szukać ciągle. W iluzji na pewno odnajduję kawałek tego. A wiadomo, że pozostałe kwestie, no to też to, jak to w życiu jest sinusoida, tak? Raz jest lepiej, raz gorzej. Tak samo w iluzji, no można mieć momenty zwątpienia, tak jak we wszystkim chyba, i pomyśleć, że a, czy to na pewno ma sens, czy ja to chcę robić dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jednak wiadomo, że później przychodzi jakiś lepszy okres i warto z tego korzystać. Szczególnie mam tak te słabsze momenty, może po takich występach, gdzie więcej bym oczekiwał niż jest. No ja osobiście lubię, jak naprawdę wszystko jest perfekcyjnie, a nie, że coś tam z kwestii technicznych się zagra, albo nie wiem, coś nie pójdzie aż tak płynnie, jakbym chciał, czy coś takiego. Coś wyjdzie poniżej moich oczekiwań, no to jednak jakiś tam niedosyt jest taki. Szczególnie jak później wracam w trasie, no to albo gadam do siebie, albo do kogoś, czy...
1: Do swoich przyjaciół wymyślonych.
0: No też, takich niewidzialnych. Ale nie, jak wiadomo, z kimś pojadę na występ, no to też wygadać się trzeba, tak?
1: No to są emocje.
0: Wyrzucić z siebie to, no bo jest to jakieś takie uciążliwe, trzeba to zniknąć znowu z siebie.
1: Pytam o to, czy jesteś szczęśliwy nie bez powodu, bo wydaje mi się, że iluzja to twoje hobby, a tym hobby zajmujesz się na co dzień i to jest twój sposób na życie. Biznes. Jak ty to połączyłeś? To musisz być naprawdę szczęśliwym człowiekiem, łącząc hobby z pracą.
0: Nie planowałem jakoś tego tak bardzo. Myślę, że to w wielu przypadkach jest po prostu tak, że ktoś zaczyna się czymś interesować. Czasami porzuca to, bo po prostu właśnie praca na przykład przeszkadza, bo też zajmuje czas. A czasami, tak jak u mnie, no można jakoś to połączyć, przynajmniej staram się. Trzeba to robić, tak? Po prostu, tak jak powiedziałeś, może chciałeś to odnieść do tego, że czasami trochę jesteśmy zmuszeni, że znowu musimy to robić. Nawet chcemy czy nie chcemy, no trzeba, no bo wiadomo, to jest
1: tak,
0: praca.
1: To jest praca.
0: Natomiast tutaj, no mówię, czasami też może mi się nie chcieć, to jest naturalne, ale na przykład jak dostanę fajną reakcję od widzów i oni są zadowoleni, wiem, że to jest to.
1: No tak. Czy ten biznes jest opłacalny?
0: Czy jest opłacalny? No, jest taki żart. Czym się różni iluzjonista od pizzy? Pizza może wykarmić całą rodzinę.
1: Wiesz co, to się może też tyczyć bardzo wielu innych zawodów, aktorów, dziennikarzy też poniekąd.
0: Jasne. Wiesz co, czy jest opłacalny? No wiadomo, że iluzja to jest... Iluzjonista to jest osoba, taki wolny strzelec, bym powiedział. Bo wiadomo, ja mam kontakt z agencjami, z DJ-ami, jakimiś osobami, które gdzieś tam mogą mnie wspomnieć i polecić. Aczkolwiek, no, często jest tak, że po prostu firmy, czy też osoby prywatne mogą mnie znaleźć gdzieś w internecie na przykład i zadzwonić, albo wysłać zapytanie, zapytać, jak to wszystko wygląda. I są miesiące, gdzie jest tych więcej zleceń, a są takie, gdzie po prostu jest ich mniej, bo jest mniej imprez tak, w danym miesiącu. Czyli najlepsze są takie, powiedzmy, okresy, nie wiem, teraz będzie świąteczny, coś tam się dzieje, wiadomo, Mikołajki, Sylwester i tak dalej, gdzie tych zapytań jest więcej. A takie słabsze, bym powiedział, to jest, nie wiem, na przykład może marzec.
1: A co wtedy? Nie dopada cię jakaś handra?
0: Nie, no myślę, że wtedy można właśnie skupić się czy na ćwiczeniu nowych iluzji, czy po prostu więcej mieć czasu na jakieś inne rzeczy. Wiadomo, to są dwie strony medalu, tak? Jak telefon nie dzwoni, no to możemy albo sami wyjść z ofertą gdzieś, wysłać, albo możemy skupić się na czymś innym, czyli właśnie poćwiczyć nowe numery, zainspirować się, coś obejrzeć, czasami udoskonalić jakby swój warsztat nie tylko z samej iluzji, czyli poćwiczyć wyraźne mówienie, albo...
1: Fikcje.
0: Tak. Albo także będę do ciebie przychodzić na zajęcia.
1: Zapraszam.
0: Albo na przykład, tak jak mój kolega też chodził na jakieś takie zajęcia aktorskie, no to też jest bardzo, myślę, wskazane, tak? I na pewno nie zaszkodzi, a bardziej pomoże.
1: No tak jak mówiliśmy, iluzja i aktorstwo mają ze sobą sporo wspólnego. To jest bardzo podobna bajka, bo tu i tu trzeba oczarować chyba trochę widza, prawda?
0: Dokładnie.
1: Powiedz, czy widzisz siebie jako iluzjonistę za 30 lat?
0: Na pewno chciałbym. Wiadomo, że 30 lat, no to wow. To jeszcze trochę czasu?
1: Jeszcze trochę czasu.
0: Na pewno chciałbym. Też więcej chciałbym jeszcze mieć występów za granicą. Jakby na tym się skupić. Do tej pory miałem kilka takich zleceń, ale byłoby to naprawdę ciekawe doświadczenie i też w różnych państwach, tak? No bo na przykład też jest tak, że czarnoskórzy ludzie troszeczkę bardziej entuzjastycznie reagują na iluzje. Można tak generalizując. Mhm. Tak samo Azjaci. Bardzo mają takie ekspresyjne reakcje i też chciałbym w innych też państwach występować, bo jak do tej pory miałem okazję na przykład w Amsterdamie być na takich targach branżowych. Też konwencje pokazów zmienialiśmy w trakcie targów, ponieważ na to zlecenie przygotowałem specjalnie takie numery na przykład z wizytówką tej firmy, albo na przykład był taki numer, gdzie widz wybierał kartę, następnie ją podpisywał, oglądał z każdej strony, a później ja pstrykałem i w jego dłoniach okazywało się, że z drugiej strony nie ma koszulki. Mhm. Na garcie tylko jest mapka, jak dojść do stoiska tej firmy.
1: O, super.
0: Na targach.
1: Połączenie promocji z iluzją.
0: Tak, dokładnie. Tam był taki jakby aspekt, żeby zachęcić tych widzów i klientów do podejścia do stoiska. A na przykład inne zlecenie, no to była taka gala firmowa, to właśnie było w Pradze, w Czechach. Było kilkaset osób, nie pamiętam ile dokładnie, to też była gala międzynarodowa. Ja pokazywałem akurat tylko takie drobne iluzje, czyli mikroiluzja. Fajna przygoda, tak?
1: Ciekawe jest to, co powiedziałeś, że czarnoskórzy i Azjaci bardziej żywiołowo reagują na iluzje. Ciekawe, skąd to się bierze?
0: Jakoś to kulturowo jest, tak? Na przykład Polacy być może trochę są nieufni, tak wydaje mi się. Mhm. Troszeczkę może tak
1: Chce mnie okraść na przykład? Miałeś takie podejrzenia?
0: Tak, to znaczy jest taki właśnie stereotyp, że zaraz, a chowajcie portfele. To ja czasem też tak mówię, właśnie pokazując coś widzowi, czy wie pan, jak on mu powie na przykład, że będzie trzymać swój zegarek. Ja mówię, proszę sprawdzić, czy ma pan portfel. On sprawdzi, a ja mówię, o, już wiem, gdzie jest.
1: No, dokładnie, otwiera ci całą drogę, prawda?
0: Tak, tylko wiadomo, że iluzje i pickpocketing tak zwany są to w ogóle inne formy, można je oczywiście połączyć, jednak wiadomo, iluzja jest kwestią bardziej wizualną, a pickpocketing to jest odwrócenie uwagi, które też jest w iluzji, aczkolwiek jest to w ogóle inny dział, że tak powiem. Tak samo mentalizm, czyli takie potencjalne czytanie w myślach. To w ogóle są różne dziedziny i każda ma swoje jakby tam numery i inną specyfikę, aczkolwiek można je jakoś tam miksować, łączyć.
1: A ty w czym się specjalizujesz?
0: Ja bardzo lubię manipulacje, czyli takie efekty oparte na zręczności dłoni, czyli sztuczki manipulacyjne, gdzie no, ważna jest zręczność, także muszę ciągle mieć palce w kondycji.
1: Ubezpieczyłeś sobie dłonie?
0: Myślę, że są i tak bezpieczne.
1: Są bezpieczne? No, tak, przy tobie.
0: Ja nie dbam. W każdym razie, no takie zręcznościowe numery. Wiadomo, że są, tak jak powiedziałem, mentalizm, jakieś takie sceniczne numery, gdzie ważniejszy jest może rekwizyt sam, aniżeli jakby zręczność magika, ale trzeba oczywiście to jakoś ograć, wymyślić, jak to wszystko będzie wyglądać, ale są też takie, gdzie właśnie, czy mogę piłeczką jakoś tam, wszystko oparte na zręczności dłoni, czyli ktoś inny nie byłby w stanie tego wykonać, nawet gdyby wiedział, jak ja to robię, ponieważ no, musiałby dużo pracy włożyć, żeby wyćwiczyć te numery.
1: Strasznie żałuję, że jesteśmy w radiu i nie możemy pokazać naszym słuchaczom jakiejś sztuczki, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe. Karol, wrócę do technicznych kwestii iluzji. Powiedz, bo wiem, że używacie wielu gadżetów. Ile ty gadżetów masz w swoich zasobach?
0: Za dużo.
1: Za dużo, już wysypują się wszędzie.
0: Tak, ja mam bardzo dużo różnych rekwizytów, które też nie są używane, nad czym ubolewam, ale no, nie jest się w stanie wszystkiego używać, tak jak kobiety mają.
1: Kosmetyki,
0: tak, sukienki i tak dalej. Tak samo magicy też na spotkaniach nabywają różne rekwizyty, które niestety później leżą. Ale z drugiej strony, no, jak można sprawić, czy coś będzie komuś pasować, jak nie kupując tego, nie sprawdzając, tak?
1: No dokładnie.
0: Także też mam bardzo dużo rekwizytów. Część z nich na pewno czeka na swój moment. Tak mi przynajmniej się wydaje, taką mam nadzieję.
1: Takie kajanki, o których wspominałeś.
0: Dokładnie. A część pewnie będzie leżeć i może warto jakąś innemu.
1: A to są drogie rzeczy?
0: Raczej tak, ponieważ no, iluzja nie jest tak popularna, gdzie można wejść do każdego sklepu i jakby to kupić i też opiera się na sekrecie. Także często sam patent kosztuje, że ktoś to wymyślił, kreator miał jakiś pomysł, no i dodał coś do tego, jakiś rekwizyt i może on sam w sobie nie jest jakoś drogi, że tak powiem, chociaż są też bardzo precyzyjne rekwizyty, gdzie trzeba czy elektronicznie to zrobić, czy jakoś właśnie manualnie. Ja sporo na pewno pieniędzy zostawiłem w iluzji. Nie wszystko się zwróciło, że tak powiem, chociaż wiadomo, że jakby zarabiam też niektóre rekwizyty, no naprawdę sporo na siebie zapracowały, aczkolwiek inne gdzieś tam leżą i wakacje.
1: Pytam o te rekwizyty i jeszcze też nawiążę do tego, że powiedziałeś, że to jest sekret. Wy iluzjoniści jesteście bardzo tajemniczy. Pamiętam, kiedyś mieliśmy okazję ze sobą współpracować i poza sceną zostawiłeś swoją marynarkę, ale tak strasznie jej strzegłeś. Oczywiście niczego tam nie widziałem. Co się znajduje w tych marynarkach? Co wy tam macie? Sekretne jakieś kieszonki?
0: Albo mamy tam tajemnice, których nie możemy pokazać, albo właśnie jest to odwrócona psychologia i nic tam nie jest, ale...
1: Tylko mnie wkręcasz, rozumiem, a ja potem się zastanawiam przez cały występ, co ty tam chowasz.
0: To trochę tak jak z tym, że często widz ogląda magika i chce go rozgryźć, powiedzmy, że jakby nie bawi się aż tak jakby tym przedstawieniem, ale no wiadomo, też taka jest natura ludzka, że chcemy wiedzieć, jak to się stało. To widz może patrzeć na lewą rękę, która jest w górze u magika, znaczy powinien patrzeć, a patrzy na prawą, a tak naprawdę w prawą nic magik nie robi i może przegapić moment faktycznie ten, gdzie coś by się stało lewą ręką.
1: Bo wydaje nam się, że to jest podstęp i pewnie tą lewą coś robi, prawda?
0: Dokładnie, tak.
1: Tak jest. No właśnie strasznie zastanawiała mnie ta twoja marynarka. Wiem. Nie zdradzisz nam niczego, co się tam w niej znajduje, albo że się w niej nic nie znajduje. Powiedz, czy ty traktujesz życie jak iluzję?
0: No myślę, że nie do końca. Nie można tak traktować jakby pewnych aspektów, bo są kwestie, do których trzeba poważnie podejść, tak? Ja do iluzji też jak najbardziej poważnie podchodzę, bo chcę to robić profesjonalnie i tak jak mówiłem, że jak mam załóżmy jakiś słabszy dzień, no to być może złapie mnie jakiś lekki smutek i tak dalej. Aczkolwiek no, w życiu czy jakieś pewne aspekty, no trzeba je traktować jak najbardziej poważnie i nie jak iluzje, chociaż też mogą zniknąć, jeśli się nie dba o coś. Dlatego warto właśnie poważnie podchodzić. I iluzja to jakby osobny segment, tak, tej mojej egzystencji, chociaż bardzo duży i mega się na tym skupiam i chciałbym, żeby to się rozwijało w dobrym kierunku. A inne rzeczy wiadomo, że też trzeba o nie dbać.
1: Mhm. A nie masz tak, że jak spotykasz się ze znajomymi na imprezie, to wszyscy mówią: ej, Karol, pokaż jakąś sztuczkę. Nie męczycie to?
0: To znaczy, czasami tak jest, jednak znajomi już jakby wiedzą, co robi, jakby to jest w ich głowach. Ja oczywiście bardzo chętnie pokazuję, jak ktoś zapyta, aczkolwiek nie jest tak, że mam przy sobie multum rekwizytów od razu pierwsze, co...
1: Wyjmujesz z marynarki?
0: Tak, dokładnie, wyjmuję z marynarki. Myślę, że znajomi po prostu wiedzą, czym się zajmuję i jakby jest to dla nich normalne. Czasami może oczekują, czasami nie, aczkolwiek jeśli mnie zapytają, to na pewno coś tam będę mieć, żeby im pokazać, tak.
1: A są jakieś takie evergreeny, jeżeli chodzi o sztuczki?
0: Tak, myślę, że są na przykład z kartami takie... bardzo klasyczne numery, które większość iluzjonistów robi, bo po prostu są sprawdzone. Mhm. I co najlepsze, robią to zawodowi iluzjoniści na wszystkich imprezach, moim zdaniem. Na pewno wielu jest takich, które... przynajmniej jeden taki efekt mam w głowie, który naprawdę jest bardzo popularny. No i większość magików go robi, bo po prostu się sprawdza. Mhm. Wiedzą, że zadziała i widzowie też bardzo lubią ten efekt. A wiadomo, że jakiś tam odbiorca pierwszy raz widzi tego typu rzeczy na żywo, także wcześniej raczej nie widział.
1: A jak ty oglądasz innych magików, to już od razu jesteś w stanie rozgryźć, co oni robią?
0: Większość rzeczy znam, ale bardzo lubię, kiedy ktoś mi pokaże, czego naprawdę nie wiem. Znowu jest ten efekt świeżości i po prostu mogę przez chwilę być widzem, tak?
1: Jasne, no ale jak jesteś tym widzem właśnie, oglądasz ten pokaz, którego w życiu nie widziałeś, to mniej więcej układa ci się już w głowie, jak to zrobić, czy nie wiem, potem musisz poznać jakieś tajemnice, żeby tego dokonać?
0: To znaczy, myślę, że w większości przypadków kojarzę jakby efekty i wiem, jak mogą być zrobione. Aczkolwiek też staram się wyłączyć.
1: Dać się ponieść.
0: Tak, dokładnie. Jakoś to bawić się tak, jak pozostali widzowie, no bo jakby my znamy od kuchni sekrety, tak? Których widzowie nie znają. Chociaż to też nie jest najważniejsze. Wiadomo, że sekret jest to bardzo duża część numeru. Aczkolwiek ważne są inne rzeczy. Właśnie humor. Mhm. Fajnie jakiś żart wrzucić gdzieś sytuacyjny. Albo budować pewną atmosferę, żeby jakoś nadać temu sensu, tak? No bo sama sztuczka, no to wiadomo, to jest tylko... takie suche pokazywanie.
1: Karol, poproszę cię teraz, żebyś wcielił się w rolę eksperta, takiego mentora wszystkich tych, którzy chcieliby zacząć przygodę z iluzją. I co na początek powinni zrobić?
0: Najlepszym pomysłem, aby zacząć iluzję, jest po prostu poznać kogoś. Wtedy skraca się w ogóle całą drogę. To tak jak się chodzi na różne szkolenia, to możemy poznać w pigułce wiedzę osoby, która zdobywała ją x lat. To jest najlepsze. Że obecnie w Polsce są naprawdę organizowane bardzo fajne spotkania. Ja już teraz przyznaję się, że mniej na nie jeżdżę, ponieważ no, mam swoje jakby zlecenia i tak dalej. W Krakowie są bardzo fajne spotkania organizowane oraz w Łodzi. Także na pewno warto na nie się wybrać i zobaczyć, czy to jest to, no bo to może nie pasować komuś, tak? Może z jednej strony chce się to robić, a z drugiej strony okazuje się, że to jednak może nie do końca jest to. Także jasne. Moim zdaniem warto wybrać się na spotkanie jakieś magiczne. Ja też tak zrobiłem kiedyś x lat temu. W ogóle najpierw poszukałem osoby, która się tym zajmowała, jakby z nimi nawiązałem kontakt, a później właśnie jeszcze pojechałem na warsztaty już wtedy... Na całego.
1: Na całego poszło. A czy wy, iluzjoniści, chętnie dzielicie się takimi tajemnicami? No, wiem, że mi nie zdradzisz wszystkiego. Przy okazji też, że jesteśmy w radiu. Ale gdyby zgłosił się do ciebie ktoś, kto powiedziałby: weź, Karol, powiedz coś, bo naprawdę chciałbym to robić w życiu, interesuje mnie, to jesteś skłonny zdradzić mu kilka sekretów?
0: Nie do końca, aczkolwiek też kilka razy ktoś tam gdzieś do mnie pisał albo pytał, no to ja odsyłam na spotkania. Mhm. Jak wiadomo, że jak są prelekcje, można zobaczyć coś więcej i mieć jakiś szerszy obraz. Póki co do tej pory robiłem tylko jakieś tam warsztaty, powiedzmy, z iluzji, czy dla dzieci przy okazji występów, czy też dla firm, a indywidualnie jakby nie uczę tego, tylko też mogę poradzić coś, tak? Ale myślę, że jak ktoś chce coś wiedzieć, chcę coś poznać, no to naprawdę w dzisiejszej dobie...
1: No tak, właśnie, bo chciałem jeszcze zapytać o jakieś filmiki, nagrania na YouTubie na przykład. Czy z tego też da się uczyć?
0: Wiadomo, że YouTube to ogrom wiedzy. Ja bym polecił jednak mimo wszystko spotkanie, bo można... Internet jest taki, że każdy może wszystko wrzucić. I można też złych rzeczy się nauczyć i też... A tym bardziej, no, kto by wrzucał coś za darmo gdzieś do internetu? Czy ktoś profesjonalny? Moim zdaniem, tak? Także no, lepiej tak. Spotkać się na żywo z kimś i porozmawiać, poznać jakby tajniki, pogadać, niż w internecie. Chociaż wiadomo, to jest najwygodniejsze kilka kliknięć. Jednak ja polecam bardzo warsztaty i wszelkie spotkania, bo sam tak zaczynałem i wiem, że to jest na pewno dobra droga.
1: Wiem, że chciałbyś za tych 30 lat być iluzjonistą, ale na dzień dzisiejszy czego życzyć iluzjoniście?
0: Czego życzycie iluzjoniście? Na pewno zdrowia, palców i nie tylko. No i oczywiście, no cóż, myślę, wytrwałości, bo to jest ważne. Wytrwałości, determinacji tym, co się robi. Fajnych widzów, fajnych klientów.
1: No właśnie.
0: I dużo magii.
1: I dużo magii w tym życiu. To tobie życzę tego w 100%, ale też naszym słuchaczom życzę dużo magii. Mam nadzieję, że trochę zachęciliśmy do wejścia w ten magiczny świat. I mam nadzieję, że teraz, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy zostanie zaskoczony jakąś sztuczką magiczną, to nie będzie się obawiał i nie zapyta, czy nie ukradniesz mu portfela, tylko bardzo chętnie przyjrzy się temu, co mu pokażesz. Karol, bardzo, bardzo dziękuję. No i życzę ci tego wszystkiego, czego sobie wymyśliłeś. Do zobaczenia.
0: Dzięki bardzo, do zobaczenia.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
3: Internet otworzył i nadal otwiera przed nami nowe drogi. Jedną z takich są portale, na których dzielimy się naszą twórczością, a dokładniej filmami. I o tych portalach dzisiaj porozmawiamy. Zapraszam, Paweł Tworek. W studiu są już youtuber Mateusz Stępień i medioznawca z Uniwersytetu SWPS Paweł Wieczorek. Cześć.
4: Cześć tam.
3: Mateuszu, dość sporą ilość filmów i niemałe grono fanów znajdziemy już na twoim kanale. I czym w sieci właściwie się zajmujesz? Jaką podejmujesz tematykę?
5: Znaczy, przede wszystkim chyba tutaj na wstępie trzeba zaznaczyć, że nie jestem jakimś twórcą wielkiego formatu. Tutaj warto zaznaczyć, że po prostu siedzę w tych strukturach już dosyć długo, bo od 2010 roku. Mój kanał w sumie zajmuje się szeroko pojętą jakąś tam rozrywką. Ja się staram w swoich w jakichś materiałach wplatać elementy sketchu, elementy jakieś kabaretowe. No i przede wszystkim głównym takim celem mojego kanału, głównym zamierzeniem jest to po prostu, żeby rozbawić widza, tak? Ja widzę to, co ludziom się podoba, to, co ludzie oglądają i po prostu reaguję na to, tak? Jeżeli zauważę, że jakiś tam materiał spodobał się komuś, jakiejś większej ilości osób, to wtedy właśnie mniej więcej w tym właśnie kierunku idę.
3: Żeby tak skonkretyzować, co możemy dokładniej zobaczyć na twoim kanale? To są jakieś wideoblogi, tak?
5: Tak, na moim kanale można zobaczyć właśnie wideoblogi, takie właśnie o takim zabarwieniu, można powiedzieć, humorystycznym. To są w sumie, podciągnąłbym to pod kategorię lifestyle'u, chociaż to niewiele tak właściwie ma z tym wspólnego, ale no przede wszystkim vlogi, przede wszystkim jakieś materiały też z gier również prowadzone takim dosyć moim, myślę, charakterystycznym stylu, czyli tutaj jest tak jakby swoboda języka, prawda, swoboda całej formy.
3: No właśnie, ten YouTube pozwala na większą swobodę, internet pozwala na większą swobodę niż telewizja.
6: Oczywiście, dlatego że każdy, kto pojawia się w internecie, przekazuje to, co on ma do powiedzenia. Telewizja ma mnóstwo filtrów, mamy redaktorów, dziennikarzy, którzy pytają. Nawet jeśli pójdziemy do studia, odpowiadamy na pytania. Możemy mówić coś od siebie, ale musimy być zaproszeni do YouTube'a. Nikt nie musi nas zapraszać, wchodzimy tam sami. I albo mówimy to, co chcemy i oczekujemy, że to wzbudzi zainteresowanie, albo tak jak przed chwilą Mateusz powiedział, wrzuca coś i obserwuje, czy to jest, znajduje jakiś oddźwięk. Jeśli znajduje oddźwięk pozytywny, okej, to rozumiem, idzie dalej tą drogą. Więc zresztą są całe klasyfikacje osób, które wrzucają coś do internetu. Ciebie być może można by nazwać bumerangiem, czyli tacy, którzy coś umieszczają i patrzą, jak zareagują inni. Nie wiem, czy odczuwasz z tego powodu jakąś większą satysfakcję i podbudowuje cię to, ale po to właśnie tak zwani bumerandzy, to akurat jest termin angielski, wrzucają to do sieci, żeby obserwować to, jak inni reagują, cieszyć się z tego, że znajdują akceptację. Więc jak widać, wszystko jest już, są próby klasyfikowania, ale to wszystko jest na tyle świeże, że tych prób jest bardzo dużo i ciągle badanie tego no jest żywym organizmem.
3: A jak ty sobie radzisz jako jednocześnie reżyser, scenarzysta, producent, no bo to może ciebie na pewno wiele nauczyć.
5: No tak, to na pewno jest ciekawe doświadczenie. No, muszę przyznać, że w sumie do niejednego materiału jakoś tam poświęciłem więcej czasu, czy to pisząc jakieś scenariusze, czy organizując ekipę statystów, że tak powiem, do swoich filmów. Ale jeszcze chciałbym tak nawiązać tutaj odnośnie tego tematu z telewizją. No, trzeba zaznaczyć, że YouTube to jest taka jakby no, niezależna platforma, nie mamy nic narzucone z góry. Możemy robić cokolwiek, możemy wrzucać cokolwiek i w sumie ludzie to będą oglądać, może z większym bądź mniejszym odzewem, ale ludzie będą to oglądać. I przede wszystkim ja robię to hobbystycznie i warto też zauważyć, że do niedawna robiłem to non-profit, tak? Nie czerpałem z tego zysków i po prostu sprawiało mi to przyjemność. Wrzucanie swoich materiałów w sieć sprawiało mi przyjemność. A jeżeli ludzie to jeszcze oglądali, ludziom to się podobało, to jeszcze lepiej. To czytałem te wszystkie komentarze i tak sobie myślę, chyba robię dobrą robotę, skoro ludzie to oglądają, skoro ludziom się to podoba.
3: Ludzie to oglądają, a co świadczy o popularności kanału? Zatem?
5: Co świadczy o popularności kanału? No na pewno wyświetlenia, na pewno rzesza, tak jakby grono widzów, grono ciągle się powiększające. No i tutaj też warto chyba zaznaczyć,